0: Na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, patrz no! Na ramię, na nim! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
6: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
7: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
8: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
7: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
9: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
11: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
9: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
12: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
13: Nie da na wsi.
14: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
15: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
12: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
10: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym.

0: a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza, prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodziny ofiar Mariusz Mazurek.
2: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
1: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
3: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
1: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło to do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
5: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
4: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance.
6: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski.
4: Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
7: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
1: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
9: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
1: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
10: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
11: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
12: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
13: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
12: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
13: No misia.
12: A, misio by mnie przytulił.
1: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
14: przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
1: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
15: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
1: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
15: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
1: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
16: 100 lat jeszcze.
17: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
18: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
19: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
20: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
21: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
19: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Piotr Skarga. Kazania sejmowe. Piotr Skarga pochodził z rodziny szlacheckiej. Urodził się w Grójcu, małym miasteczku nieopodal Warszawy. Po studiach na Akademii Krakowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Do jezuitów wstąpił tuż po przyjeździe do Rzymu. Gdy ponownie wrócił do kraju, uczył w szkole. Był kaznodzieją, ale zajmował się też twórczością hagiograficzną, czyli żywotami świętych. Angażował się również w sprawy Polski, co potwierdzają kazania sejmowe. Po raz pierwszy kazania skargi miały być wygłoszone podczas obrad Sejmu w roku 1597, ale ostatecznie zaniechano tego pomysłu. Autor nawoływał w nich do opamiętania się, zanim nastąpi upadek Polski. W całym utworze jest 8 takich kazań. Nawiązują do sytuacji politycznej naszego kraju za czasów panowania Zygmunta III Wazy. To nie były najlepsze czasy dla Polski, ponieważ rosnąca pozycja szlachty utrudniała wprowadzanie zmian ustrojowych. Szlachta wymuszała na władzy coraz więcej przywilejów, a próba walki z tym zjawiskiem kończyła się jeszcze większymi sporami i rosnącą niechęcią społeczeństwa. Zygmunt III Waza bardzo chciał zmian, ale próbował również realizować inne, bardziej osobiste cele. Jego plany nie podobały się szlachcicom, którzy w okresie jego rządów mieli znaczną przewagę liczebną. Nie będziemy cię tu zanudzać historią. Więcej faktów na pewno poznasz na lekcjach. Przejdźmy zatem do podstawowych informacji o lekturze. Poznaj niezbędne minimum. Kazania sejmowe Piotra Skargi to zbiór 8 traktatów politycznych. Każde kazanie autor opatrzył numerem i tytułem, ponieważ chciał, aby traktowano je jak osobne części. Ich treść jest skierowana głównie do posłów i senatorów zasiadających w Sejmie, którzy mieli największy wpływ na losy państwa. Niestety, nigdy ich tam nie przeczytano. Pomimo tego stały się jednym z najwybitniejszych dzieł epoki renesansu, bo w dosadny sposób komentowały rzeczywistość i skupiały się na problemach, które w tamtym czasie były najistotniejsze dla państwa i obywateli. Pamiętaj, że w renesansie królował humanizm. Nazwa tego nurtu wywodzi się z łacińskiego humanitas, co w polskim tłumaczeniu oznacza człowieczeństwo. Założenia humanizmu były dalekie od zasad, które wyznawano w średniowieczu. Duchowieństwo nie miało już tak dużego wpływu na człowieka jak wcześniej. W renesansie stawiano na jednostkę, jej zachowania oraz sprawy materialne i duchowe. Było to poniekąd wbrew Kościołowi, z czego duchowni nie byli zadowoleni. Poza tym otwarcie krytykowano wszelkie wady społeczeństwa, co wcześniej było nie do przyjęcia. W swoich kazaniach sejmowych Skarga umieścił wiele cytatów z Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu. Ich rolą miało być wpłynięcie na uczucia odbiorców. W pierwszym z napisanych traktatów wymienił wszystkie problemy, które jego zdaniem trawiły Polskę w tamtym okresie. W kolejnym zaś nawoływał do zaprzestania sporów, które miały rzekomo negatywny wpływ na sytuację polityczną państwa. Następne kazania skargi omawiały problemy Polski trochę dokładniej. Autor zwracał w nich uwagę na tolerancję wobec heretyków, którzy sprzeciwiali się duchowieństwu. Według niego była to jedna z chorób kraju. Uważał także, że monarchia z jasnymi i klarownymi zasadami da stabilizację, której Polska tak bardzo potrzebuje. Konieczne było wypracowanie sprawnie działającego systemu sprawiedliwości, aby ograniczyć popełnianie przestępstw. O tym, co dokładnie mówił Piotr Skarga w swoich kazaniach, zaraz się przekonasz, ponieważ przechodzimy do właściwego streszczenia utworu. Postaramy się prosto i logicznie omówić najważniejsze postulaty. A teraz właściwe streszczenie utworu. Kazanie pierwsze. Ma być wstępem do wszystkich kazań. Kaznodzieja rozpoczyna je apelem do posłów i senatorów, aby ci przed każdymi obradami modlili się do Boga, ponieważ tylko On jest im w stanie dać wystarczającą mądrość do rządzenia. Ich zdolności do sprawowania władzy Skarga uważa za bydlęce, ponieważ cechuje je przywiązanie do rzeczy materialnych. Kaznodzieja wymienia też choroby, które trawią państwo polskie. Wieczne spory, brak zaufania, niezgodę wśród społeczeństwa, brak solidarności i dyscypliny wśród szlachty. Według skargi to właśnie szlachta namawia ludzi do buntu, a jej karygodne zachowanie wynika z poczucia bezkarności. Autor wymienia grzechy rządzących: upór, pijaństwo, pychę, nierząd oraz brak spokoju.
uważa, że można się ich pozbyć jedynie dzięki modlitwie. Kazanie drugie, wtóre. Rozpoczyna się stwierdzeniem, że w świecie nie ma nic trwałego i nieśmiertelnego. Duchowny podkreśla, że braku sprawiedliwości i nietolerancji wobec władzy nie da się wyleczyć, jeśli ludzie nie zaczną okazywać sobie miłości. Powinno się to przekładać nie tylko na rządzenie, ale też na życie codzienne. Nawiązuje przy tym do męczeńskiej śmierci Chrystusa, który poświęcił się dla drugiego człowieka. Twierdzi, że Polacy żyją w dostatku, ale nie umieją tego docenić. Kazanie trzecie. Jest nawoływaniem do zgody i wolności. Skarga ponownie odwołuje się do Chrystusa. Przytacza słowa, którymi Jezus zwracał się do swoich uczniów, słowa, które są przykładem miłości do bliźniego. Twierdzi, że społeczeństwo powinno być zgodne. Jest przekonany, że kłótnie i spory doprowadzą do upadku Polski. Kazanie czwarte. Skarga rozpoczyna je przytoczeniem historii o wyzwoleniu Izraelitów spod egipskiej niewoli. Według niego kapłaństwo powinno stanowić fundament dla rządów. Kaznodzieja przypomina też o dawnych władcach, dla których wiara w Boga była bardzo ważna. W kazaniu znalazło się miejsce również dla biskupów, którzy podlegali cesarzowi Imperium Rzymskiego. Opowieścią o nich skarga chce udowodnić, że korzenie religii są w katolicyzmie i ludzie, którzy są innego wyznania, nie powinni sprawować w Polsce władzy. Nazywa ich heretykami, którzy doprowadzą kraj do upadku. Kazanie piąte. Jest w zasadzie kontynuacją poprzedniego kazania, ponieważ kaznodzieja ponownie podejmuje temat heretyków. Jego zdaniem tolerancja herezji w Polsce nie powinna mieć miejsca, ponieważ tacy ludzie działają przeciw Bogu, więc nie mają Jego błogosławieństwa. Brak wiary w Boga sprawia, że niezależnie od chęci nic im się nie udaje. Na końcu kazania modli się o to, aby udało się ich nawrócić. Kazanie szóste. Skarga rozpoczyna to kazanie wyrażeniem dezaprobaty wobec działań, które prowadzą do osłabienia władzy królewskiej. Monarchię porównuje do instytucji małżeństwa, twierdząc, że król i jego poddani są postrzegani jako mąż i żona. Według skargi żona powinna wspierać męża i być jego poddaną. Twierdzi, że tak samo powinien zachowywać się lud w stosunku do swojego władcy. Apeluje także o zachowanie odpowiedniej hierarchii wśród rządzących. Uważa, że szlachta nie powinna domagać się takich samych praw jak wyżsi rangą senatorowie. Posłom z kolei nie wypada tak bardzo ingerować w rządy króla. Demokrację uważa za najgorszy rodzaj rządów. Chciałby, aby w Polsce królowie byli szanowani, o co zresztą modli się na końcu traktatu. Kazanie siódme. Tę część skarga poświęca rozważaniom nad brakiem sprawnie działającego systemu sprawiedliwości. Uważa, że najważniejsze jest prawo, które dał ludziom Bóg. Twierdzi, że skoro król dostosował się do zasad wyznaczonych przez Boga, to samo powinni zrobić jego poddani. System sprawiedliwości w Polsce musi działać sprawnie i bronić wszelkich cnót, a każdy mieszkaniec ma być traktowany tak samo. Modli się zatem do Boga, aby ten zesłał na ziemię właściwe prawa. Kazanie ósme. To ostatnie kazanie skargi. Przygotował je specjalnie na zakończenie obrad posłów. Tłumaczy im, jak brak kar może wpłynąć na sytuację Polski. Cytuję przy tym fragment z Księgi Izajasza, który mówi o karze za grzechy. Chciałby, aby społeczeństwo polskie zachowywało się poprawnie i szanowało wiarę w Boga. Pragnie skończyć z okradaniem kościołów, mężobójstwem i upadkiem sądów. Ogłasza również 3 dni skupienia, dzień na spowiedź i odkupienie grzechów, na obietnicę poprawy oraz na usprawiedliwienie postępowania. Kazanie po raz kolejny kończy modlitwą o Boże miłosierdzie. To już koniec streszczenia utworu, ale zostań jeszcze z nami, bo najważniejsze dopiero przed tobą. Przejdźmy do podsumowania. W podsumowaniu przypomnimy ci najistotniejsze fakty, aby nic ci nie umknęło. Postaramy się też omówić samą budowę oraz problematykę utworu. Dzięki temu będziesz miał szansę na wzięcie czynnego udziału w lekcji. Piotr Skarga był kaznodzieją pochodzącym ze szlacheckiej rodziny. Duchownym został po ukończeniu studiów, gdy wyjechał do Rzymu.
Kazania sejmowe nie były jego jedynym dziełem. Na swoim koncie miał ich o wiele więcej, lecz to właśnie te traktaty stały się jednym z jego najlepszych utworów. Tworzył w dobie renesansu, kiedy popularnością cieszył się nurt humanizmu. Stawiano wtedy na człowieka i jego zachowania w społeczeństwie, odchodząc nieco od kwestii honoru i męstwa tak ważnych w średniowieczu. Kazania sejmowe Piotra Skargi wydano w roku 1597. Przekład wiele razy powielano, zawsze jednak bazował na oryginale. Całość utworu to 8 kazań pełniących funkcję tzw. traktatów politycznych. Tego rodzaju publikacje były popularne w epoce renesansu. Ich rolą było wypowiedzenie się jednostki na tematy związane z rządami oraz zachowaniami społecznymi i nierzadko krytykowanie panujących zasad. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowywano je zwykle w ramach publicznych wystąpień. W kazaniach sejmowych nie brakuje cytatów z Biblii, które stanowią rodzaj porównań i odniesień w stosunku do życia codziennego. Autor używa metafor za każdym razem, gdy rozpoczyna kolejne kazanie. Dużo się też modli. Skarga chciał, aby jego kazania zostały wygłoszone na zebraniu obrad Sejmu, dlatego ich język przekształcił na mówiony, a nie pisany. Niestety jego traktatów nigdy nie przedstawiono. W kazaniach sejmowych znalazły się klasyczne elementy oracji, czyli exordium, które jest wstępem, wprowadzeniem do przemówienia, narratio, będące zapowiedzią treści przedstawianych za pomocą argumentów, argumentatio, które w tym przypadku ma za zadanie przedstawienie dawnych czasów, co ma stanowić argument przemawiający za powrotem do nich. Konfutatio, w którym skarga opowiada, co trzeba zmienić, aby w kraju żyło się lepiej. Epilogus, będący podsumowaniem wystąpienia. Spróbuj utrwalić te informacje. Dzięki nim możesz zdobyć uznanie w oczach swojego nauczyciela. I na koniec kilka słów dla ambitnych. W kazaniach sejmowych dużą rolę odgrywa postać samego oratora. Skarga uważa się w nich za proroka, który przepowiada upadek Polski, jeśli zachowania społeczeństwa nie ulegną poprawie. Jest autorytetem, który naucza, jak ludzie powinni żyć, co idealnie wpisuje się w ideę kazania. W swoim przemówieniu wielokrotnie podkreśla znaczenie wiary i wymienia najpowszechniejsze grzechy, z którymi należy walczyć. Chciałby, aby w kraju panował ład i aby powstał sprawiedliwy system kar dla wszystkich obywateli. Bardzo chwali króla, którego zresztą jest ulubionym kaznodzieją, więc sympatia jest obustronna. Nie wyobraża sobie rządów demokratycznych. Wolałby, aby w Polsce dalej panowała monarchia. Ostro krytykuje obecnych rządzących. Nie szczędzi gorzkich słów szlachcie i magnaterii, których uważa za rozpustników i przestępców. Pragnie, aby wyspowiadali się i odpokutowali za swoje grzechy. Spróbuj zapamiętać, do czego nawoływał skarga w swoich kazaniach. Na pewno przyda ci się ta wiedza na lekcjach. Nie zapominaj także, że autor był wielkim patriotą, lojalnym wobec króla, więc wszystkie jego mowy były podporządkowane wyższemu dobru. Ten wątek również będzie dla ciebie ważny. Kazań sejmowych nigdy nie zekranizowano, dlatego nie jesteśmy w stanie polecić ci żadnego filmu fabularnego dotyczącego lektury, lecz dokument o nich znajdziesz na jednym z kanałów YouTube. O znaczeniu kazań opowiada tam jeden z księży. Interpretuje je również Grzegorz Braun, historyk i reżyser filmów dokumentalnych. Materiał jest dostępny na prowadzonym przez niego kanale. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dobrzeposłuchać.pl.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
2: Nie. Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Ja do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
3: Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
3: No tak, no fajnie tak jest.
2: No właśnie...
3: Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył za swoim krajem.
3: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
7: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
8: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie! Nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
10: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tam ten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
2: Mhm.
3: Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
3: No tak, no fajnie tak jest.
2: No właśnie...
3: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedł, byś za ojczyznę walczyć?
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
2: O.
3: Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
6: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
6: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, tak, ale...
3: No właśnie. To są się chęci, ale...
2: Jest chęć.
3: Ale
2: nie ma umiejętności.
6: Nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
3: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilku

0: letnim rezerwistą, a młodym człowiekiem w razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
1: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce, młodzi ludzie, żeby...
3: Armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład. Chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
3: No dobra, ale macie wtedy od groma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No, więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie, dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd. Mhm. Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
3: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, nie no, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
3: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
3: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie jak to działa.
3: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać tym udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie brzmi dobrze.
3: Tak, możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz, no też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
4: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że tak.
4: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
4: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, mhm. Natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi żołnierze. No wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Mhm. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pas, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam...
4: Nie,
2: co
4: nie
2: to
4: będzie, ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, koniec. Mhm. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
5: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego, że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
5: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
5: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska, akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
0: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Pobór do wojska, czy po...
6: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
2: Jak? Dlaczego?
6: Dlaczego? No bo ta młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
2: Pan, że jakby...
6: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? To całkiem inaczej wyglądali.
2: Co taka armia daje?
6: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość. A.
2: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
6: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
2: Pan w razie co, to nadaje się teraz,
6: ja oczywiście,
2: żeby...
6: ja za ojczyznę zawsze. Mhm. Jestem patriotą, także.
2: W razie gdyby dostaje pan powołanie, karteczkę i...
6: Oczywiście, to i do razu.
2: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
6: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać. No, taka jest sytuacja teraz. No, w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
2: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
7: Nie.
2: Dlaczego nie?
7: Bo... Do wojska brać, chłopaku. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
2: No i co? I brać?
7: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
2: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
7: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
2: Czy młodym ludziom, ta. A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
7: Będzie uciekał. Będzie uciekał, on nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć, no. Przeszkolenie musi być, tak.
2: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
8: Znaczy wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Takie szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
2: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona, w razie co to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
8: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
2: Pan chętnie w kamasze jakby coś?
8: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
2: A, no to co pan nic nie mówi, ja to... Znaczy, no... Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
8: znaczy,
2: nie?
8: No... liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
2: No pan już przeszkolony jakby coś.
8: Ja nie potrzebuję, muszę powiedzieć.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz?
9: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
2: No co prawda. Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
9: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
2: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam
9: panie,
2: ochotnicy...
9: Niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
2: No to pan powie.
9: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Mhm. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Mhm. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się śmieję.
2: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
9: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
10: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, ta szkoła trochę takiego życia.
2: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
10: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. no w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co, że za to nie płacą, a każdy w razie czegoś to będzie tylko myślał, gdzie spierdzielę za przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
2: Ja się zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
11: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
2: O,
11: wielki fan.
2: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
11: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
0: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
12: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
12: no,
2: niektórzy...
12: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
12: A to nie. Kobiety, nie. Niech się same tam...
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet.
12: Czy
2: również.
12: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
12: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
12: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
12: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
13: No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
13: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
13: no
2: rozumiem.
13: Tak, to na pewno.
2: No. No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
12: No ale to no w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
14: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
14: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
12: Nie.
2: A dlaczego nie?
12: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
2: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
12: No to ma pan rację.
2: No.
12: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, na emocji mam bilece.
2: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
12: Tak.
15: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
2: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
15: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
2: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
15: Możliwe.
2: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Ale pani nie bardzo?
15: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
2: Podatki również dobrowolne.
14: No to się przydawne bardzo.
15: To jest wolnościowcy.
2: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają? Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
16: Tak. Właśnie. Myślę, że powinien wrócić.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
16: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
2: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby na siłę brać.
16: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
2: ale niektóre kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
16: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy, chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
2: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
16: Dziękuję bardzo.
2: Dobrze. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
17: Tak.
2: Ale dla kobiet również?
17: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
2: No właśnie, ale nie, że jako, wie pani, tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
17: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
2: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
17: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno.
2: Czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
17: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
2: Trochę ruchu, tak, nauczyć się.
17: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
2: Porzucać tam granatem zaczepnym.
17: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
2: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
18: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
2: A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
18: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
2: Dla kobiet również?
18: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
2: W kamaszy i...
18: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
2: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
19: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
2: No właśnie widzę pani takie oczy.
19: Nie, obowiązkowy nie.
2: No ale a dla mężczyzn?
19: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
2: ale,
19: czy coś
2: tam. Ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
19: No to też ma pan rację.
2: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
19: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowo dla mężczyzn i nie obowiązkowo dla kobiet.
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
19: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
19: uważa. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
2: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
19: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
0: No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, chodź no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
3: Czołem, żołnierze.
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.

0: W Zjednoczonych z Włoch Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
1: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
2: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
1: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
3: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
1: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
4: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
5: Nie da na wsi.
6: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
7: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
4: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
8: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
9: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
11: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
10: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance.
12: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej.

0: I na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
1: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
3: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
4: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
5: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
6: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
7: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
6: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
7: No misia.
6: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
8: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
9: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
9: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilaccy życzenia składali jej goście ogrodu.
10: 100 lat jeszcze.
11: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
12: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
13: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
14: Pysznych posiłków.
15: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
16: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
17: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Zwrotakcji.
1: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
2: Mnie się przydarzały rzeczy już chyba, ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, wiesz, jak to się mówi, stara malutka? Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję, czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Ale jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
2: O, Boże kochany, to jest... Nie,
1: ja wiem.
2: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których no niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć?
1: A jakie to było rzeczy?
2: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś tego, nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
2: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
2: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej. I nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew. Kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosiła, pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
1: Tak.
2: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
2: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszka Miki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki, skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz? Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest tak jakby... I one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi. Pod moje stopy. I ja miałam wtedy... Oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś... Ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomość.
1: Tak.
2: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
2: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować. W każdym
1: kogo, kogo twoim zdaniem?
2: No, jak to chcę, pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło, w sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
2: No nie, bo ze względu na częstotliwość to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
1: Ale faktycznie są na to naukowe badania na to, na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
2: Nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
1: Tak.
2: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział, ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma, to jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarą na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi: wiecie, ja miałech paranormalne zło naczynie. I Orzech był nad swoim ciałem, i żech miał operację. Ja mówię: i co? Bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko że tak jak byłech nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle ja jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla. Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kają mam iść? I teraz powiedz mi, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne zło naczynie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada: nie, nie bałech się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
0: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, lalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
2: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Erika von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
0: Na przykład?
2: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy, takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak... Wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fata morgana nieomalże. To po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... Oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych, ślepej próby, tego rodzaju rzeczy do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć? Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
0: Albo uwierz w ducha.
2: Ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle... w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie? No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje, nasza jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
0: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
2: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
0: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
2: No, nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
0: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
2: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera, dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które... Myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielni. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
0: No, są takie straszne.
2: Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak, i ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń. który służy dobru. Ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
0: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
2: Ale to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja... wiesz, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają wszyscy, są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
0: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie... albo wariatka, albo o mnie. O Jezus, to weź, uwierz w coś w ogóle, to po co się tutaj wprowadzasz takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz? Ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciała trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną. Jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie? Nawet mnie. Takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład. Nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
2: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
0: O.
2: Nie majstrować. Bo pójście drogą powiedzmy wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba, że mówimy tutaj o specyficznych, szamańskich, wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
0: Ale weźmy, weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
2: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no. Sceptycy i tak dalej.
0: Niedowiarki.
2: I niedowiarki. Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby do tego, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem porusza. Zresztą coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
0: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy nas ma jakieś poukrywane, czy co.
2: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no, przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi
0: ścieżkami.
2: Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
0: Okej. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też
2: jest okej. Matko święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
0: O, powołanie.
2: Zaraz, takie rzeczy.
0: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
2: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni, ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak żeby w ogóle no działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie. zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak, że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób i żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
0: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
2: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
3: Zwrot akcji Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
3: Czołem, żołnierze.
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
6: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
7: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
8: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
7: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbował...

0: manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
1: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
2: Bieda na wsi.
3: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robisz dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
4: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
1: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
6: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
7: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
9: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
8: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
10: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
11: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co?

0: taką szansę z niedźwiedziem.
1: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no, za niedługo sklep mieli zamykać.
2: Mateusz Chłyston rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Poleńczyka.
3: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
4: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
5: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
6: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
5: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
6: No misia.
5: A, misio by mnie przytulił.
2: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
7: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
2: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
8: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
2: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
8: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
2: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
9: 100 lat jeszcze.
10: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
11: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
12: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
13: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
14: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
12: Żeby sobie śliła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
2: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Sebastiana, którego zgłoszenie wybrał. Cześć Sebastian.
2: Cześć.
1: Będziemy rozmawiać o kim?
2: O Kasi.
1: Kto to jest Kasia?
2: Moja kobieta, która po prostu, troszeczkę piłem, bo ten, tutaj pracuję cały czas, tylko przesadzam z piciem, tak?
1: Przesadzasz z piciem.
2: No,
1: dobra.
2: Tak,
1: piszesz, że 14 kwietnia miałeś rocznicę.
2: Było wszystko pięknie, ładnie, byłem, prezent dostała i wszystko, także.
1: Także?
2: Przyjęła, ale aha. No niestety, dalej mnie pogoniła.
1: A dlaczego cię pogoniła? Bo pijesz.
2: No właśnie. Próbuję coś z tym zrobić, jak to się mówi, no ale...
1: Sam sobie nie pomożesz, wiesz? Masz pracę, za dobrze ci idzie, nie upadłeś.
2: Po tych budowach się robi, jak to się mówi, to...
1: Czyli budowlanka.
2: No tak, wykończeniówki, jakieś budowlanki, takie rzeczy, płoty stawiam i szklasz i wszystko, takie różne rzeczy robię.
1: Znasz kogoś, kto miał poważny problem z alkoholem i sam sobie pomógł bez pomocy specjalisty?
2: Znaczy, no mam paru kolegów właśnie takich.
1: To i co, nie piją?
2: Zrzucił? Nie. W ogóle.
1: A co spowodowało, że nie piją?
2: Źle się czuł wszystko i raptem pyk, cyknął i już koniec.
1: A nie tak, że żona go zostawiła, dzieci odeszły?
2: Nie, sami są. Ani dzieci nie mają, ani nic. Ja mam córkę jeszcze tak samo. Kaśka też ma dzieci, no mi nie chodzi o to. Ja też mam córkę 18-letnią.
1: Czyli to jest twoja kobieta, to nie jest twoja żona?
2: No nie. 2 lata było wszystko okej. Okay. No i się tak przez te chlanie właśnie moje spieprzyło wszystko.
1: Ty dalej pijesz. Ja do niej zadzwonię i będę ją prosił, żeby ona patrzyła mądrzej, rozsądnie na przyszłość z facetem, który, jak powiedziałeś, chleje.
2: No nie, ja chciałem, żeby mi po prostu pogląda w taki sposób, żeby ze mną posiedziała 4-5 dni, tak żebym, przypuśćmy, nie wychodził do pracy nigdzie, nie wychodził w domu, od tego odpoczął i ja dam radę wtedy. A jak wychodzę i tak codziennie, jak to się mówi, no...
1: Ty musisz mieć odpowiedź dla tych twoich pseudokolegów, którzy miażdżą twoje życie, jeśli cię namawiają, a mówisz im pewnie o tym, co się dzieje z tobą i z Katarzyną po takim piciu. Ty musisz mieć odpowiedź, dziękuję chłopaki, ja już swoje w życiu wypiłem, a teraz będę układał sobie życie, a wy dalej róbcie co uważacie, bawcie się chłopaki, dalej was lubię. To musisz być, wiesz, asertywny. Musisz wiedzieć, co chcesz w życiu. Alkohol w takiej ilości powoduje, że ty jesteś kimś innym.
2: No bo to gubi ludzi, ja wiem, no.
1: Proponowałbym też pójść do lekarza, normalnego pierwszego kontaktu. On ci powie, co z tym zrobić dalej. On cię wyśle do specjalisty. Musisz pójść na takie spotkanie AA. Musisz zobaczyć, jacy fajni ludzie zgubili się przez alkohol, co potracili, jak to wygląda i posłuchać tych, którzy z tego wyszli. Różnie bywa, Sebastian. Powiem ci tak, niektórzy ludzie mogą nie pić przez 5 dni i nie wracają do tego. Innym potrzeba 3 tygodni, miesiąca. Natomiast tacy, którzy już generalnie żyją tylko od picia do picia, robiąc przy okazji inne rzeczy, czyli naprawdę głębocy alkoholicy, do których myślę, że należysz, no to czasami 100 dni potrzeba nie picia i to was przeraża.
2: No ja wiem, a nie chcę się zagubić, jak to się mówi.
1: A potem jest życie bez tego, no nie chcę się wyrażać. I nagle się okazuje, że to, co ty budujesz w miesiąc, to możesz wybudować w 2 tygodnie, jak jesteś rzeźki.
2: Nagle się
1: okazuje, że to, ile ty zarabiasz, to możesz pomnożyć razy 3, kiedy nie pijesz.
2: No, ja wiem, no właśnie.
1: Życzę ci tego. Życzę ci. Co Kasia powiedziała, nie chcąc cię już?
2: Przestań pić.
1: No
2: ja
1: tak.
2: Ja powiedziałem, że przestanę, ale mówi, ty przychodzisz cały czas ci mierdzący. Ja mówię, będę coś zrobię, żeby się... poleczyć, coś tam zrobić, no nie wiem.
1: Ale ty nawet dzisiaj jesteś ciachnięty, nie?
2: No wypiłem na piwkę.
1: No a zobacz, jaka godzinka świeża, no.
2: No ale to w robocie, to wypociłem, na to się mówi, bo tam robimy...
1: To w robocie, to w drodze do domu, ale to jedno wieczorkiem.
2: Tak, człowiek sobie tłumaczy, nie?
1: Seba, ty nie możesz w ogóle pić.
2: Tak, ja wiem.
1: Mam nadzieję, że rozmowa ze mną i ten program spowoduje, że coś zrozumiesz. Że będziesz miał charakter, że będziesz umiał powiedzieć komuś nie, że będziesz myślał już teraz egoistycznie o sobie w ten sposób, a nie będziesz schylał kark i robił przyjemność i uśmiech i atmosferę swoim obrzydliwym znajomym, którzy cię namawiają do chlania. Czas nam się skończył. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Paweł Pawelec z tej strony do Katarzyny.
2: Dzień dobry.
1: Kasiu, przyszła pora i na ciebie, by trochę ci pomóc ulżyć w cierpieniu. Pawelec z Radia Vox FM i program Kochaj albo Rzucaj.
2: To na pewno nie pomyłka?
1: No pewnie, że nie. Napisał do mnie ten, którego kochasz, a już nie masz do niego sił, że pije, że kłamie i widzi, że to idzie w złą stronę. A on na razie widzi nadzieję tylko w tobie, żebyś ty go przytrzymała w domu ten najgorszy okres 4-5 dni, żebyś mogła ewentualnie poświęcić kawałek urlopu na to, byście posiedzieli razem, by on pogadał. W międzyczasie, żebyście poszli do lekarza pierwszego kontaktu, on skieruje, gdzie dalej, bo on tak nie chce żyć. Jemu to się nie podoba. To, że on walnie piwko 2-3 i tam się tłumaczy, bo on musi, bo go boli. Na razie bez tego. Wyjaśniłem, jak to działa.
2: Jak ten pan się nazywa, jak mogę wiedzieć?
1: Sebastian.
2: To jakieś żarty są?
1: No nie. No Sebastian napisał, żeby ratować, bo Kaśka już go zostawiła i wszystko przez alko. A nie wyrabia bez ciebie. 14 kwietnia mieliście rocznicę, zgadza się?
2: To dla mnie to jest takie trochę mało ważne.
1: Dla niego jest, widzisz, na tyle istotne, że napisał mi o tym.
2: To ja powiem na ten temat. Tam to chyba już nie ma ratunku, to jest raz. Bo ten pan był na odwykach, na różnych tam detoksach, nie wiem, tam... I raczej to już chyba nie ma szans. Też za dużo kłamie, to jest dla mnie bardzo ważne i...
1: Napisał, kłamałem wielokrotnie.
2: No, to bardzo. Do tej pory kłamie.
1: Słuchaj, a nie można byłoby go tam zamknąć gdzieś?
2: No i co z tego, jak on był zamknięty i poszedł co innego?
1: Ile razy?
2: Nie pamiętam jego przeszłości, ale przy mnie raz. Ale co z tego? Nie miał tam dostępu do alkoholu, to miał dostęp do czego innego.
1: Używeczki?
2: No, dokładnie.
1: Nie wierzysz w jego deklarację i to, że on wie, że to jest złe i chciałby z tym skończyć? I że kocha cię i że potrzebuje cię mieć blisko? Nie możesz trochę mu pomóc w znalezieniu tych szczebli wspinania się do trzeźwości?
2: Nie, to nie ma sensu, wiesz, nie ma sensu, bo ja potrzebuję faceta takiego, jak to się mówi, z jajami, nie, ale, nie, ja nie mam czasu, wiesz, ja mam dzieciaki jeszcze, mam swoje problemy, ja nie mam czasu poświęcać czas na coś, do czego ja nie doprowadziłam, o, jest dorosły,
1: dobrze.
2: Wybrał to, co wybrał i...
1: Nie kochamy.
3: No nie!
1: Sebastian, to jest sygnał, że ktoś już wcześniej w ciebie wierzył wiele razy i tak jak napisałeś, wielokrotnie tę osobę oszukałeś. To jest Katarzyna. Ty możesz ją zaskoczyć. Zrobić to sam i przyjść trzeźwiutki, czyściutki, pachnący, takim, jakiego ona cię nie zna. Teraz ty.
4: Wczoraj się z nią widziałem i pojechałem do domu.
2: Tak, tylko powiedz, w jakim byłeś stanie.
4: Dobra, trochę byłem ziabnięty.
2: No, więc...
4: Weź, Taniuniek, proszę, Kasiu.
2: Nie, Sebastian.
1: Sam musisz to zrobić, Sebastian.
2: Możemy zostać kolegą, koleżanką, ale nic więcej.
1: Ona zmieni zdanie, jak przestaniesz pić sama. A ty chyba jesteś nieszczęśliwy z Katarzyną, dlatego pijesz. Niestety nie potowarzyszy ci w tej walce o trzeźwość. I ona nie jest twoją mamusią, żeby cię niańczyć.
2: Dokładnie.
1: Nie chciał słuchać, Kasia. Rozłączył się.
2: Prawda w oczy kole.
1: Dlatego jeśli tak zrobił, to ty nie zmieniaj zdania, dobra?
2: No jasne, że nie zmienię.
1: Myślał, że ja to załatwię mu jakąś czarodziejską różdżką.
2: Paniaczek, co?
1: Szkoda, nie? Dziękuję. To była mocna lekcja dla tych, którzy, jak on powiedział, chleją i myślą, że cuda jakieś się tu wydarzą.
2: Dokładnie.
1: Pozdrawiam, pa.
2: Pozdrawiam,
0: pa. Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Kilkanaście skrzyżowań ma zostać przebudowanych. Powstaną nowe przejazdy rowerowe, chodniki, buspasy i zatoki autobusowe. Dodatkowo 8 sygnalizacji świetlnych. Miejski Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu rozstrzygnął przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportowych. Czym jest system i jak działa? O tym Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
3: Podkrakowska firma wygrała przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportowych w Radomiu. Zadanie z funduszy dla Polski Wschodniej obejmie modernizację i budowę około 40 sygnalizacji świetlnych oraz przebudowę kilkudziesięciu skrzyżowań. Realizacja całości potrwa 36 miesięcy od podpisania umowy. W ogłoszonym przez nas postępowaniu przetargowym wpłynęły 4 oferty, opiewające na kwoty od około 78 milionów 600 tysięcy złotych do około 121 milionów 100 tysięcy złotych. Najtańszą propozycję złożyła firma Maxto Technology z podkrakowskiej Modlniczki i właśnie ona została wybrana. Modernizacja obejmie dokładnie 31 lokalizacji z już istniejącymi światłami. Powstaną one także w 8 nowych miejscach. Razem będzie ich więc 39. Po przebudowie lub wybudowaniu nowych sygnalizacji każda z nich będzie podłączona do nowego centrum zarządzania ruchem, które zostanie zlokalizowane w budynku ratusza przy rynku. Będzie tam znajdowała się sala operatorska oraz serwerownia. We wspomnianym centrum zarządzania ruchem operatorzy będą pełnili nadzór nad następującymi podsystemami. System sterowania ruchem drogowym. Główne zadania to skrócenie czasów przejazdów i liczby zatrzymań w danym obszarze. System priorytetu dla komunikacji publicznej. Poprawa efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej. Minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności kursowania. System informacji o warunkach ruchu Travel Time, dostarczający informacje o czasach przejazdu na wybranych 14 odcinkach. System pomiaru prędkości i liczenia pojazdów. Ciągły pomiar natężenia ruchu kołowego obejmie 17 skrzyżowań, uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową. Pomiarami tego typu natężeń mają być objęte także drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowań. System monitoringu. Kamery na skrzyżowaniach przy zachowaniu prywatności podróżnych oraz anonimowości na drodze. System monitoringu zalewania tunelu. System monitorujący poziom wody w tunelu drogowym na Alei Grzesznarowskiego. Kierowcy będą otrzymywali informację o braku możliwości przejechania przez ten obiekt. Ostrzeganie to będzie odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą tablic VMS przed tunelem, na których będzie poza tym umieszczona informacja o zalecanych objazdach. Natomiast część tablic VMS informujących o zadaniu tunelu ma zostać uwzględniona w projekcie przebudowy placu Ołtakowskiego. W ramach inwestycji przebudowanych będzie ponad 30 miejsc. Prace będą dotyczyć na przykład zmiany lokalizacji przejść dla pieszych, poszerzenia przejazdów rowerowych, wyznaczenia buspasów, budowy bądź przeniesienia zatok autobusowych i chodników, przebudowy odwodnienia oraz korekty łuku. Dodatkowo w ramach zadania powstaną 2 totemy rowerowe. Będą one przy skrzyżowaniach ulic Chrobrego, Struga i Pileckiego oraz Poniatowskiego, Beliny, Praszłowskiego, Traugutta i Placu Dworcowego. Totemy to urządzenia służące głównie do pomiarów ruchu rowerowego. Możliwe będzie tutaj prezentowanie temperatury, daty i czasu, a także liczby przejazdów rowerowych w skali dnia i w skali roku z podziałem na kierunki. Zamówienie będzie zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Składa się z 2 podstawowych etapów: projektowania oraz realizacji. Wyłoniony wykonawca będzie musiał zaprojektować, zainstalować i uruchomić system ITS oraz przebudować geometrię wybranych skrzyżowań. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu zobowiąże wykonawcę do prowadzenia prac pod ruchem. Na wykonanie wszystkich prac wyłoniona w przetargu firma będzie miała 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Roboty instalacyjne w terenie oraz przebudowa skrzyżowań będą mogły być realizowane od 1 marca do 30 listopada.

0: Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy dr Stefanii Beżanowskiej w radomskiej dzielnicy Mleczna. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Mieszka I do ulicy Florentyny Jakubczak. Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa droga ułatwi znacznie komunikację w północnej części Radomia. Planowane prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Projekt oprócz nowej jezdni obejmuje m.in. budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji czy wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej. Powstanie kanalizacja deszczowa, przebudowane będzie oświetlenie uliczne oraz sieć gazowa i wodociągowa. Dzięki realizacji tejże inwestycji poprawi się nie tylko komfort obsługi tej części Radomia, wciąż powstają tam nowe domy, lecz również będzie łatwiej dojechać od strony osiedla Akademickiego, Michałowa oraz Józefowa do przystanku kolejowego Radom-Stara Wola. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 1 czerwca. Wykonawca prac będzie miał 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację prac budowlanych z wyłączeniem okresu zimowego i 2 miesiące na uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Na to zadanie miasto Radom otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 6 milionów złotych.
1: To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców. W przytyku zakończyła się budowa skweru imienia Doroty Podlodowskiej. Koszt prac to ponad 7 milionów złotych. W końcu w naszej gminie pojawiło się prawdziwe miejsce rekreacji dla mieszkańców, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.
2: No, chcemy uroczyście otworzyć nasz skwer 30 maja. Już szykujemy się do dużego otwarcia, ponieważ, tak jak wspomniałem, już mamy cały harmonogram otwarcia. Na 30 maja już zorganizowany, zaplanowany. Będzie Rafał Brzozowski koncertował. Bardzo fajna rzecz powstanie, już powstała, można powiedzieć, dla mieszkańców nie tylko Przytyka, ale i całej gminy i podejrzewam nie tylko, bo na skwerze mamy i ogromny plac zabaw, i scenę, która jest posadowiona na stałe, i tężnie, i ławeczki, alejki. No, jest też wykonanie oświetlenie, kamery, które muszą zacząć działać, bo w ostatnich chwilach zginęło tam pewne urządzenie o wartości kilku tysięcy złotych, więc dlatego na tą chwilę teren jest zamknięty, ogrodzony. Jeszcze wykonawca musi takie kosmetyczne poprawy dokonać i to też no, jest potrzebne, żeby ten teren był jeszcze nie udostępniony dla mieszkańców. Wszyscy mnie już teraz dopytują, no kiedy, już jest ciepło, już plac zabaw, już byśmy chcieli i tak dalej. No ja proszę jeszcze o tą chwilę cierpliwości, czekaliśmy na to miejsce, na ten skwer kilkaset lat, to jeszcze te wszyscy wytrzymamy. Ja też już bym chciał, żeby to działało, funkcjonowało i no, nie może być inaczej. 30 maja zapraszam Państwa na uroczyste otwarcie od godzin popołudniowych. Będziemy wspólnie śpiewać i bawić się przy koncertach i mam nadzieję podziwiać to, co udało się w centrum naszego miasteczka zorganizować.
1: Brak lub niedostateczne wydzielanie insuliny przez organizm to powody podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Od chorego wymaga samokontroli i dyscypliny. Mowa o cukrzycy. Jak dużo diabetyków jest w naszym regionie? O tym Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog z Radomia.
3: Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lada czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu.

0: organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się i co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu 2.
1: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
0: Jeśli chodzi o cukrzycę typu 2, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu 1, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być. No ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda? Przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu 1. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu 1. Natomiast jeśli chodzi o typ 2, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
1: Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
2: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandaty karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. wrażliwością, bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów, generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone, działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zabrudzili. No niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
3: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
2: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenie, na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do przoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
1: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. O dwa nowe obrazy Jacka Malczewskiego wzbogaciło się Radomskie Muzeum imienia artysty. To portret żony i w pracowni artysty. Tym samym w placówce jest już ponad 50 obrazów olejnych Jacka Malczewskiego. Uznaje się, że to czwarta co do wielkości kolekcja w Polsce. Zwłaszcza portret żony jest wyjątkowo cennym dziełem, mówi Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum Malczewskiego.
4: Cieszę się, że te obrazy po wielu miesiącach starań trafiły do nas i w ogóle te starania wielomiesięczne zakończyły się sukcesem. Przyznam, że jak najbardziej te prace i wiele innych powinny znajdować się nie tylko w depozycie, ale również na własność. Proszę Państwa, mamy dwie prace. Portret żony, czyli Marii Zgralewskich-Malczewskiej, małżonki artysty, którą poślubił w 1887 roku w Krakowie w Kościele Mariackim. Ja tylko przypomnę, że do ołtarza Jacka Malczewskiego prowadziła księżna Marcelina Czartoryska w zastępstwie ukochanej matki artysty. Portret małżonki jest bardzo późny, namalowany w Lusławicach, w pracowni artysty. Pracownia była zwykłą, taką drewnianą jakby budą, skleconą z prostych desek, którą sam artysta nazywał grobowcem. Praca jest dosyć smutna, melancholijna, ma pewien nastrój zadumy. Myślę, że to też jest jeden z aspektów, za który cenimy malarstwo Jacka Malczewskiego, czyli tą emocjonalną stronę portretowanych modeli. Musicie być Państwo też świadomi, że te ostatnie lata małżeństwa artysty z Marią, no, były nasycone takim próbą pogodzenia się. Ja tylko wspomnę, że Jacek Malczewski przez lata miał romans z piękną kobietą, inteligentną, charyzmatyczną Marią Balową, o czym oczywiście wiedziała małżonka. I te ostatnie lata jakby małżeństwa były pokłosiem emocji, które pomiędzy nimi. Maria Malczewska była bardzo rzadkim gościem w Usławicach, nad czym bolał sam artysta. I myślę, że to też jest ważny moment, który Jacek uwiecznił, Jacek Malczewski uwiecznił na jednym ze swoich płócien. Ten moment, kiedy w końcu małżonka, którą błagał o wybaczenie, postanowiła zjawić się również w Usławicach. Poza postacią Marii Malczewskiej widzicie Państwo fragment drzwi, wnętrze pracowni, tego grobowca, o którym już wspomniałam, symbolicznego artysty za życia, i fragment rozświetlonego pejzażu przed dworem w Lusławicach. Myślę, że to też jest ważne z tego względu, że w końcu w naszych zbiorach, w naszej kolekcji muzealnej, kolekcji działu sztuki Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu mamy portret, tak świetny portret małżonki, który doceniany jest przez wielu historyków sztuki, znawców twórczości Jacka Malczewskiego. To jest druga praca, nieco mniejsza faktycznie. Powstała w 1903 roku i jest takim kadrem jakby z ukrycia. Ukazuje nam dwóch przyjaciół, dobrych znajomych Jacka Malczewskiego, również artystów, krakowskiego akwarelistę Stanisława Tondosa na pierwszym planie po lewej i dalej w głębi Wojciecha Kossaka. No, myślę, że artysty, którego nie trzeba Państwu przedstawiać, syna Juliusza, ojca Jerzego Kossaka, znanego batalisty, artysty, malarza scen rodzajowych. Jacek Malczewski pokazał swoich przyjaciół właśnie przy pracy. Widzicie Państwo również fragmenty prac towarzyszące im w atelier. Jest to ten moment, kiedy mamy możliwość podejrzeć pracę dwóch bliskich przyjaciół naszego Jacka Malczewskiego. Wspomnę tylko, że praca pochodzi właściwie z najlepszej dekady twórczości naszego patrona, więc tym bardziej cieszę się, że trafiła do naszych zbiorów. Także zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej stałej ekspozycji i do trzymania kciuków za dalsze powiększanie się naszej kolekcji. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszam.
1: Po raz pierwszy w Radomiu można zobaczyć pracę Pablo Picasso. Na ekspozycję zaprasza Resursa Obywatelska. Wystawa Picasso, twórca i inspirator, podzielona została na dwie części. Od oryginalnych grafik, litografii i ceramiki mistrza po polskie piksiaki inspirowane jego twórczością. O szczegółach Damian Drabik z Resursy Obywatelskiej.
5: Zależy nam na tym, aby pokazywać w Radomiu pracę najlepszych i najciekawszych artystów z całego świata. Dotychczas zorganizowaliśmy wystawy m.in. Zdzisława Beksińskiego, Salwadora Dalego, czy prac współczesnych polskich artystów z pogranicza realizmu magicznego i fantastyki, takich jak Wojciech Siódmak czy Rafał Olbiński. Tym razem do naszego miasta sprowadzimy pracę jednego z najciekawszych artystów XX wieku, Pabla Picassa. Wystawa dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich pozwala zapoznać się z różnorodną twórczością Picassa. To m.in. szkicowe grafiki i awangardowe, pełne koloru litografie. Artysta potrafił jednym pociągnięciem nadać kształt emocji, co widać na przykład w minimalistycznych przedstawieniach hiszpańskich toreadorów. Widzowie zobaczą również akwaforty i heliograwiury Picassa oraz rzadko prezentowaną, unikatową ceramiczną sowę. Na drugą część wystawy złożą się prace inspirowane twórczością autora Panien z Avignonu, a zarazem perły polskiego designu. Znajdą się tu słynne pikasiaki, czyli ceramiczne formy z lat 50. i 60. XX wieku, tworzone m.in. we Włocławku i w Chodzieży. Pozwolą one odkryć, jak odważna wyobraźnia artysty wpłynęła na polską ceramikę. Będzie to spotkanie ze sztuką, które dowiedzie, że idee Picassa przenikały do tworzenia przedmiotów codziennego użytku, zmieniając je w dzieła o ponadczasowym charakterze. Wystawa Picasso, twórca i inspirator, przypomni także wizytę mistrza w Polsce w 1948 roku podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. To wydarzenie, które pozostawiło trwały ślad w historii kultury. Unikatowe archiwalne fotografie pozwolą zajrzeć za jego kulisy i zobaczyć artystę w momentach, które dziś są bezcennym świadectwem epoki. Na wystawie prezentowane będą prace m.in. z Muzeum Narodowego w Lublinie, Epicentrum Art Gallery w Opolu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.
1: Ekspozycję Picasso, twórca i inspirator, można oglądać w Kamienicy Deskurów do końca maja.
6: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
1: Dziś czeka nas kolejny pogodny i słoneczny dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 13. Synoptycy nie prognozują na dziś opadów deszczu, także parasole można zostawić w domu. Kolejne dni nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Do końca tygodnia będzie pogodnie i słonecznie, raczej nie powinno padać.
6: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat.
5: Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu.
4: Czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o azyl na granicy z Białorusią wydłużone o kolejne 60 dni.
5: Według rządu migracja nadal może być wykorzystywana instrumentalnie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
4: Od wprowadzenia ograniczenia prawa do azylu przed rokiem nie przyjęto wniosków o azyl od bez mała 500 osób.
5: Ceny paliw na stacjach dziś minimalnie w dół w porównaniu do wczorajszych wycen.
4: Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,5 zł, a oleju napędowego 6,97, benzyna staniała o 2, a diesel o 3 grosze.
5: Baryłka ropy WTI o poranku kosztuje na rynkach 99, a ropy Brent 105 dolarów.
4: Urządzenie zawyżało prędkość, mandaty zostaną anulowane.
5: Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
6: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
4: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
5: Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
7: Pierwsza zmiana. Od rana.
3: Jeżeli ktoś z Głównego Urzędu Miar nas słucha, to jest dokładnie 6.31.58 sekund.
8: I jeszcze setne powinieneś tu doliczyć.

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zaglądamy do internetów, żeby sprawdzić internetów i gazet, żeby sprawdzić, co tam nowego na świecie. Wiecie, że ja lubię ploteczki. Mhm. Izabela Janachowska, znana wszystkim postać.
1: Wiem.
0: Ta od ślubów.
1: Wiem. Pozytywna postać.
2: Taka... Nie wszystkim, wszystkim poza mną, dobrze.
0: Jest w drugiej ciąży.
1: Wow.
0: Ma już syna Chris. Christopher.
1: Chrisa ma.
0: I teraz...
2: A nie może być Krzysiek po prostu?
0: Nie, nie, nie, nie. Nie.
1: Krzysiek się chowa inaczej niż Christopher.
0: Yes, okay. This is Christopher.
2: I następne też imię już zdradziła?
0: No właśnie, imienia nie zdradziła, dopiero powiedziała, że jest w ciąży.
1: No, a to sukces, że to się trzeba narobić, żeby być w ciąży?
0: Myślę, że niewiele.
1: Praktyk
0: chyba
1: ci mówi, dziewczyno!
0: Myślę, że na pewno nie będzie to imię tradycyjne. Na pewno nie Zosia, na pewno nie Marysia.
1: Dennis.
0: Ale Dennis jakoś... moim zdaniem jest za mało właśnie international.
1: A nie, Dennis nie może być, bo tam, bo będzie literówka,
0: nie,
1: i będą go przezywać.
0: Nie, nie, nie, no bardziej może...
2: Bolesław.
0: Nie, Jack.
1: O.
0: John.
1: Jacek. Jackie.
2: Janek.
0: Nie,
1: no.
0: Bo nic zrazu się podróżnik. Nie znasz. Nic się nie
2: to
0: znasz,
2: prawda,
0: na prestiżu.
2: Bo ja wciąż nie wiem, o kim mówimy tak naprawdę.
0: No, tej pani od ślubu.
2: Nie znam.
1: Tancerka, która...
2: Nie znam.
1: Pierwsza edycja Tańca z Gwiazdami.
2: Paweł, teraz była 50. edycja Tańca z Gwiazdami.
1: Ładna dziewczyna.
2: Dobrze, to
1: nie
2: ja z poważniejszych tematów Rzeczpospolita dzisiejsza, pierwsza strona. Ile zarabiają lekarze? Wiadomo, że to nas interesuje, prawda?
1: O tak. Oni nigdy nie mają czasu, chyba że
2: od
1: prywatnie.
2: Od 1 lipca jest podwyżka w zawodach medycznych.
0: O, świetnie.
2: A jeżeli chodzi o lekarzy, lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej 12,9 tysiąca złotych, czyli 13 tysięcy złotych.
1: Okay.
2: Ale z danych Rzeczpospolitej wynika jednak, że średnie wynagrodzenie lekarzy są znacznie wyższe. Lekarz ze specjalizacją zarabia przeciętnie 24 tysiące złotych z dyżurami i dodatkami stażowymi, a bez specjalizacji 18,3 tysiąca.
1: Tak.
0: Musiałeś.
1: Do lekarzy zaliczają się też weterynarze i oni mają bardzo dobrze, jest ich mało i bardzo dobrze zarabiają od razu. Mówię.
0: No właśnie, ale musieliście psuć humor ludziom, którzy do pracy jadą i którzy nie zarabiają tyle, którzy siedzą właśnie w autobusach,
2: samochodach. Ale może nie jest
1: 10% lekarzy zarabia 100 tysięcy i więcej.
2: No.
1: Teraz za późno.
3: Pierwsza zmiana.
2: Szybciej zostaniesz lekarzem, niż dostaniesz się na jakiekolwiek badania w Polsce.
0: Albo dostaniesz podwyżkę w pracy swojej. No
1: a właśnie, właśnie. Panie dyrektorze, lekarze dostali podwyżkę. Jak to rzutuje na nas?
2: Nasz dyrektor jest na wakacjach, Paweł.
1: No to co, ma aplikację, to
2: nie
1: słucha.
2: Nie stać go na podwyżkę.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Proszę obudzić moją narzeczoną, tak napisał do nas Sebastian.
1: Pomysł dał?
3: A Konrad już na straży.
4: Kuchnię montują sobie.
1: Mhm. A, okej, w porządku, czyli w odległym czasie jakimś.
4: W jakim odległym czasie?
1: No gdzieś tam kiedyś nam montują, tak?
3: Jak wy już dzisiaj jedziecie.
4: Jedziemy przecież, montować kuchnię. No, panie kochany.
1: Cześć, wezmę śrubokręt, czekaj.
5: Halo?
4: Halo, dzień dobry, pani Magdalena. My tak będziemy za jakieś 15 minut tę kuchnię montować.
5: Dzisiaj?
4: No tak.
5: Miało być 25 w poniedziałek.
4: No ale pan Sebastian dzwonił, że pani by wolała, żeby to dzisiaj było. To on nie przekazał nic pani?
5: Jaki Sebastian?
4: No pan Sebastian mówił, żeby dzwonił do nas i mówił, żeby wcześniej przyjechać, bo pani Magdalena nie będzie mogła w poniedziałek, żeby w czwartek przyjechać.
5: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
4: To ale będzie pani, czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
5: Wie pan co, ja do pracy idę.
4: No ale ktoś będzie, żeby
5: nie,
4: to...
5: no właśnie nie.
4: A słyszysz?
1: Słyszę.
4: No ale to państwo poważni są. To my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
5: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
4: No to skąd? No przecież my sobie tego pan nie wymyśliliśmy.
5: Ja panu rozumiem.
1: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
5: Co chodzi o to? Mamy nic przygotowane. Ta kuchnia jest tutaj stoi, ta stara. Aha. Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
4: Okej.
5: Okay. I to wszystko.
4: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian to nie jest twój narzeczony?
5: No nie.
4: No jest.
5: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
4: No, właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
1: To nie jest prawda do końca.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: A ja taka zaspana jestem.
3: Stałaś, super, że jesteś z nami.
1: No.
4: Nie będziemy montować dzisiaj kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy.
5: O, dziękuję bardzo.
1: O,
3: proszę bardzo i dobrego dnia ci życzymy.
5: Dziękuję wzajemnie.
1: Cześć.
5: Wszystkiego dobrego.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: sobie myślę.
1: Co się stało?
0: Że jak umrę.
2: Nie, to kiedy to?
0: To na koniec pogrzebu tę piosenkę poproszę.
1: Dobrze.
0: Że jestem już w niebie. No.
2: A nie lepiej zagrać oryginał Briana Adamsa? Ja bym osobiście...
0: Nie, jest za smutny, Paweł.
2: Szkoda, już się nie mogę doczekać.
1: O nie!
2: Żarcik był na... Żartujemy?
3: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama. Po tragedii żłobek pod lupą służb.
13: Na Mazowszu zginęło 2-letnie dziecko.
12: Rozmowy z premierem i prezydentem, spotkania w kilku miastach.
13: Peter Madziar zakończył wizytę w Polsce.
12: To było huczne świętowanie.
13: Mrówkojad Juri z warszawskiego Zoo obchodziła 30. urodziny.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawił Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna 2-letnie dziecko.
13: W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co wiadomo na ten moment?
14: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
15: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
14: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
12: Relacjonował Jakub Krzyżak. Dziękujemy.
13: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Modziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
12: Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem, a ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
16: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
17: Polak-Węgier, dwa bratanki.
16: Modziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
18: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
16: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
12: Dzisiaj Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu.
13: Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut.
12: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
19: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
13: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
12: Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
13: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś polityk PiS i był szef TVP Jacek Kurski.
12: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
13: A na koniec jeszcze 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie.
12: W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Yuri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka.
13: Jubilatce życzenia składali goście ogrodu.
7: 100 lat jeszcze.
20: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
21: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
22: Żeby jak najmniej się denerwowała. Żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
23: Pysznych posiłków.
24: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
25: Życzyjmy im spokojnie. Długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
26: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
12: Yuri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 i 2.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
27: 5 dzieci w wieku 30 lat. Polska jest z siebie dumna, nasza kochana Yuri.
0: Dobrze, czas na prognozę pogody.
2: Dobra.
0: Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj sporo deszczu. Przelotnie będzie padało głównie. Na wschodzie najwięcej będzie tego deszczu.
27: Ale będzie też trochę słońca, więc nie mówmy, że tylko deszcz. Do tego temperatury dosyć takie przyjemne, bo 24 stopnie nawet mogą się pojawić na termometrach.
0: Najchłodniej dzisiaj w Gdańsku, 19 stopni tam maksymalnie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
27: Julia Chren.
0: Konrad Piłowarski.
2: Paweł Pawelec, czyli mokro, ale ciepło.

0: Można jak najbardziej na TikToku nas śledzić. Zapraszamy serdecznie na profil Vox FM.
1: Zapraszamy, tam różne bardzo śmieszne rzeczy, że normalnie boki zrywać.
0: Te nieśmieszne też są, bo też my jesteśmy.
2: Tak jest, są nieśmieszne rzeczy, znaczy, staramy się, nie? Ale nie wychodzi nam zawsze.
0: A jak już nam wejdziecie, to zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, że jesteśmy nieśmieszni na przykład. To będzie nam miło. Tak,
1: chociaż jeżeli aktualnie jesteście za kierownicą, to nie wchodźcie na TikToka. Nie. To dopiero jak dojedziecie do pracy, pokażecie się, że jesteście, wtedy wchodzicie na TikToka i tak przez 8 godzin w pracy można przesiedzieć.
0: Jeżeli jesteście za kierownicą samochodu, to też macie na pewno jakieś historie związane z naprawami tego samochodu. My przypominamy, że tysiak jest do zgarnięcia na naprawę takiego samochodu. Wystarczy jakaś nietypowa historia usterki.
2: No tak, prawdziwa.
1: Myślicie,
2: oczywiście.
1: Myślicie, że wyławianie auta z wody to jest nietypowa historia?
0: No, jak najbardziej.
2: No, a co, tak go pokierowała
0: to
2: ta nawigacja?
0: To dlatego ostatnio autobusem przyjeżdżałaś? Chciałabyś się pochwalić?
2: Ale że ty wjechałaś do wody?
1: Nie, to w Stanach Zjednoczonych pan chciał przetestować swoją Teslę, tą taką kanciastą, więc postanowił wjechać. No i okazało się, że te testy dobrze, że przetestował, poszły tak marnie i woda się dostała do środka
2: nie
1: i
2: pływa.
1: Zaczął tonąć.
0: Mało tego,
2: niemożliwe,
0: to jest na prąd.
2: No tak.
0: To ryby biedne były.
2: A woda przeszkadza prądowi płynąć.
0: Ja przebijam, do Tajlandii się przenosimy.
2: Dobra.
0: Tam samochód na autostradzie zderzył się ze słoniem. Naprawa musiała słonia kosztować.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ciekawe, czy w ogóle słoń to zauważył.

0: A myślicie, że to przypadek, że oni to w środę ogłosili?
1: Myślę, że nie jest to przypadek.
2: Nie wiem, o czym mówicie.
0: Że Wojciech Szczęsny będzie miał swoje lody. Właściwie to już ma, wypuścili je.
2: Zrobił sobie linię własnych lodów.
0: Zrobił sobie lody, tak.
2: Kurczę, no. No to jestem podniecony, dobra, w porządku, czyli on się zbliża już do
1: pyszne
2: do
1: lody sorbetowe z sosem truskawkowym w polewie z cukrem strzelającym. Obiecujemy, że dostarczą więcej emocji niż seria rzutów karnych. A bardzo ciekawe jest to, że nazwa tych lodów Wojciecha Szczęsnego, które on ma swoje, Strzał.
2: Strzał.
1: Fajna, nie?
2: Nie do powiedzenia dla obcokrajowca.
0: No nie, no bez sensu, ale to w Polsce
2: dwa
0: te lody będą.
2: Strzały, poproszę.
0: No bez
1: ale
0: sensu
1: myślę,
0: jest.
1: Że jak na ale... loda, to jest fajna nazwa.
2: A ja uważam, nie, ja mam, nie mam lepszą nazwę.
0: Jaką?
2: Karny.
1: Czemu?
2: Karny lodzik.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Ale to jest bramkarz, Paweł. Nie wiem.
2: No ale co, no, patrz, ale jak się... Zobacz, od razu jest lepiej, nie? Uśmiech na twarzy i idę strzelić karnego.

0: tłumaczę, czyli ona mu wibruje w dłoniach.
1: Dlaczego?
0: No bo on czuje jej vibe.
1: Czuje ten vibe.
0: No to
1: jej
0: nie
1: vibe. Wiesz, czy jej, po prostu może ten vibe.
0: Czyli coś
1: o
0: ponad.
1: Oczy mówią, jest spoko.
0: Jest oczy. Piękna poezja. Muszę pochwalić, naprawdę. Do mnie trafia.
1: 2 minuty do godziny 7:30. Rysiek Piwek u nas.
2: Zaraz. Nie.
0: Czekaj, nie zostawimy tego.
2: Nie zostawimy tego. Ja chciałem się spytać, czy już skończyliście wasze rozważania?
0: No wiesz, nowa piosenka na antenie, no to my ją przeżywamy.
1: Daj nam porozmawiać o poezji.
0: Daj nam poczuć ten vibe.
2: Przepraszam bardzo, bo ja mam ważny telefon od słuchacza. Chciałem go wypuścić, a wy tutaj o poezji rozmawiacie.
0: Przepraszam.
2: Tak. Mogę?
3: No cześć, witajcie. Tak przy czwartku. Wiecie, jak zginął Jagiełło? Jak nie wiecie, to wyślijcie mi stówę, to wam pokażę. Michał z tej strony.
2: Michał, daj znać, ile osób dało się nabrać na to.
1: Ej, ja nie wiem. Ja już ci stówę
0: wysyłam.
1: Doktor
0: Google wie wszystko, później wam powiem.
2: Kto jest na stówie?
1: Ale że co?
2: Kto jest na stówie? Jaki król polski?
0: A, to takie inteligentne było.
1: Dobre.
4: A ja nie zrozumiałam.
2: Dobra, to teraz Rysiek.
5: Co robi chemiczka w ciąży?
1: 6098 69 869.
6: Pierwsza z niepiepiana.
7: Od rana z Vox FM.
2: Nie Jagiełło jest na stówie. Kto inny jest?
0: Zaraz sprawdzimy, poczekaj.
2: Dawno nie miałem.
6: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Reklama. 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Sejm ma dziś głosować nad rządowym projektem ustawy o kryptoaktywach.
7: Wczoraj senatorowie PiS zgłosili 12 poprawek zaproponowanych wcześniej przez prezydenta. Przed godziną 9 zajmie się nimi Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.
6: Ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. W dwie poprzednie rządowe ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki.
7: Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola w Ugandzie, jest już w Czechach. Przez 3 tygodnie będzie odizolowany w specjalistycznej klinice.
6: Według nieoficjalnych informacji mężczyzna nie ma żadnych objawów choroby. Wirus Ebola nie przenosi się drogą powietrzną, ale przez kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej.
7: Niebezpieczne i nieakceptowalne. Brytyjski minister obrony krytykuje działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF na 6 metrów.
6: Według Brytyjczyków ich samolot był nieuzbrojony i wykonywał rutynową misję związaną z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO.
7: Były szef TVP, polityk PiS Jacek Kurski będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Początek minuty po 8.
8: Wiadomości sportowe Vox FM.
6: Deklasacja w finale Ligi Europy po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg.
7: Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę.
6: Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Mati Kesz.
7: Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
6: Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy.
7: Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego turnieju.
6: W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
7: A polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup.
6: Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
7: A za ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki przyznano nagrody.
6: Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka, a w lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zarośnińska-Król.
7: Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlani Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warty Zawiercie.
5: Dzień dobry, pytanie od Rysia, przypomnimy.
9: Co robi chemiczka w ciąży?
5: 6098698 poprosimy.
10: SMS-em.

0: 21 minut do godziny 8. Bawicie się, mamy nadzieję, dobrze z nami i z Rysiem.
1: Co robi chemiczka w ciąży?
2: O, co robi chemiczka w ciąży?
0: W zasadzie to robi kwasy.
3: W zasadzie to nic nie robi.
2: Analizuje swoją i tu raczej nie rozumiem.
0: O, przepraszam, nic nie robi, to jest bardzo zła odpowiedź.
3: Paweł z kolei napisał, chemiczka w ciąży odpoczywa od okresu.
0: Bardzo mądre, miesza geny, szuka rad.
2: Robi kwasy.
3: Raduje się. Takie wasze odpowiedzi. A jaka jest ta Ryśka?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi chemiczka w ciąży? Promienieje. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Ja Konrad.
1: Ja Julia.
2: Ja Paweł Zbigniew.
1: A jak wy macie na imię, to za chwilę my będziemy zgadywać. Przypominamy zasady naszej zabawy. Wy dzwonicie na 6098 69 869 właśnie teraz.
2: Odważnie.
1: Tak. Nie przyznajecie się, jak macie na imię, a my będziemy próbowali tak to zgadnąć.
2: Mówicie, jest ktoś z nami?
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszymy.
1: Tak, tak. Halo, cześć.
2: Musisz z nami chwilę pogadać, bo my musimy na bazie tego, co ty mówisz, dopasować ci imię.
1: Masz jakieś zwierzątko domowe?
3: Nie.
1: A chciałbyś mieć?
3: Pomidor.
2: Nie chcę.
1: Pomidor. Chciałbyś mieć pomidora, ale to jest akurat warzywo.
0: Taki, który dużo, długo, wiesz, leży, to on już w pewnym momencie ożywa.
1: Czyli to jest jakieś...
0: Jest takie zwierzątko wtedy.
1: Jest jakiś ogrodnik.
2: On lubi czystość.
1: Dobra. To ja myślę, że ty jesteś Dawid.
2: W sobie zakochany.
3: Nie.
2: Czekaj. No to czekaj. Tylko tą dziudrastę ja strzelę na koniec.
0: Grzegorz.
2: Nie.
3: Zgadza się.
1: No,
2: co?
1: Nie.
0: Jest!
2: Grześki takie nie są.
0: Kolejna osoba razem z nami. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo.
3: Halo.
0: Cześć, o czym marzysz?
3: Halo.
1: Halo, cześć. Pytamy cię, o czym marzysz?
2: Tu Londyn.
3: Jeszcze raz.
1: O czym marzysz?
2: Skąd ty dzwonisz?
1: Co?
3: O własnym domu.
1: O własnym domu, czyli teraz dzielisz pewnie
2: tak,
1: z rodziną,
2: ale jest
1: no najgorzej.
2: Z kobietą czy z mężczyzną? O własnym domu.
3: Z kobietą,
2: dobra.
1: Czyli jednak nie taki własny.
0: Radosław.
3: Nie.
1: Rafał.
2: O, tak myślałem.
3: Też nie.
2: Adam.
3: Nie.
1: Jak masz na imię?
3: Kuba.
0: Pozdrawiamy serdecznie. I kolejna osoba już razem z nami. Halo,
2: to daleko ten dom.
4: Halo.
1: Cześć, słuchaj, wiesz może, dlaczego weekend ma tylko 2 dni?
4: Jakiś debil to wymyślił.
1: Czyli mocna, dobra, nie przebiera w słowach.
0: Agnieszka.
4: Nie.
2: Marta.
4: Też nie.
1: Kaśka.
4: Nie.
1: Jak masz na imię?
4: Joanna.
2: Nie udało nam się.
0: A jo, Konrad. Halo. Nie ma tutaj? To może tutaj się ktoś odezwał.
2: Odwagi. Coś musicie powiedzieć na dzień dobry.
0: Czy się słyszymy?
2: Jesteś.
1: No, cześć, jest. Słuchaj, widziałeś już polskie truskawki na targu?
5: Może nie na targu, ale na bazarku były.
1: A, widziałeś? I okay. W jakiej cenie?
5: 24 zł całe.
0: Jak to ma nam pomóc wyobrazić mi imienia?
2: 24 zł za kilogram, czy za taką malutką...
1: No ja mam
2: malutką...
1: dzisiaj takie
0: obrotnie.
2: Zaraz, ja już usiść. Kilogram, 24...
0: Dobra, to ja będę strzelał...
5: Za kilo.
0: W Grześka będę strzelał, bo Grzesiek to najczęstsze imię, które do nas dzwoni. Czy ty jesteś Grzesiek?
5: Nie, tym razem.
2: Piotr.
5: Też nie Piotr.
1: Krzysztof.
5: Też nie.
0: Jak masz na imię?
5: Łukasz z tej strony, kłaniam.
1: Rzeczywiście, Łukasz, czego szukasz truskawek, no to wpasowało.

0: musiałaś z tymi truskawkami, tak?
1: Ale że co?
0: No teraz mi się chce jeść truskawki, no.
1: Ojeju, przepraszam, mam wyrzuty sumienia.
2: 24 zł za kilogram. Poczekaj chwilę, co?
0: Tyle by za tyle sprzedajesz?
2: Nie, nie, tak powiedział słuchacz, że tyle kosztują.
1: Ale to nam chyba nie sprzedasz, nam to chyba byś kupił, Paweł, truskawki.
2: No oczywiście, i poczęstował.
1: Na przykład na jutro.
2: Znaczy, kupiłbym sobie i poczęstował was. To widzę.
0: Więcej o truskawkach po 8.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Reklama. Z Węgier do Włoch, później samolotem do USA.
9: Prokuratura podała szczegóły ucieczki Zbigniewa Ziobry z oceanu.
8: Nie żyje 65 rosyjskich kadetów.
9: Ukraina zaatakowała ośrodek szkoleniowy.
8: A za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
9: Gościem Jana Wróbla, dziś Jacek Kurski.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych polityków.
9: Jak informuje prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości do USA dostał się z Mediolanu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
11: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
10: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
12: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
10: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
8: Potężne uderzenie ukraińskiego wojska. Zniszczony został ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów. To na okupowanym terenie obwodu donieckiego.
9: W wyniku ataku 11 dronów zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego Sivir Ahmad oraz kierownik ośrodka o kryptonimie Bury, który nazywany jest doktorem Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich.
8: Liczba rannych jest obecnie ustalana. Na terenach okupowanych przez Rosję pozostały tylko 2 ośrodki o podobnych zadaniach.
9: Na zegarze minuta po 8:00. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM. Z nami jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
13: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
14: Witam pana.
13: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
14: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
13: Czy jest emigrantem politycznym, myśli pan, Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
14: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska. Dlatego, że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średnio niewielki, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej o demokratycznych jak najbardziej standardach, oczywiście znaczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyniku wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji i Żurka.
13: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz?
14: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku tutaj przywiozą, jak tylko Madziar dojdzie do władzy. Madziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Madziara, wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
13: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
14: Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś pana powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci Barbary Skrzypek i została zabita.
13: Bardzo mocne
14: jako skutek uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo Tuskiego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną i chcę w części internetowej powiedzieć i zgłosić pewnego newsa.

0: Automoto.
1: IMGW ostrzega przed... Nie mogę mówić, coś mi wlazło w dziąsło. Przed burzami. Przed burzami. Będzie dzisiaj padało dość, tych opadów będzie sporo, ale będzie też pogoda całkiem przyjemna.
2: Burze mogą pojawić się w okolicach Olsztyna, generalnie na wschodzie kraju dzisiaj dużo więcej tego deszczu niż na zachodzie, chociaż na zachodzie też przelotnie może coś kapnąć.
3: Od zachodu będzie szło w kierunku wschodu, tak widzę.
1: Najchłodniej dziś w Gdańsku 15 stopni tylko.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: A odnośnie do truskawek, 38 kilo ktoś napisał. Za kilo. Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
3: Bogate regiony. Paweł Paweles.
1: Dzień
3: witamy.
1: Dobry.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Fox FM.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 15 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098698 właśnie Gorzów Wielkopolski, 38 zł za kilo.
1: W Brwinowie 34 zł za kilogram.
0: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość drogo.
1: A jak już kupicie takie truskawki, to można kompot zrobić. Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
2: Rozumiecie?
0: Powstał na TikToku amerykańskim, pojawiły się dziewczyny, które mówią, słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, pięknej cery.
2: Tak, jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce, super zabawa, jaka pyszna.
0: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi, co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, tak zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
2: Przechyl tę szklankę i prosto do buzi
1: jedziemy.
2: Jestem
1: ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
2: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level. To już jest naprawdę.
0: Ej, ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
1: To prawda. Francuskie jeszcze na
0: górę. A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie. Oni mają frytki i tyle.
2: Normalne ziemniaki.
0: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka.
1: Rosów, no.
2: O, rosów,
1: i wiecie co?
2: I nie wiedzą o tym, że to
1: istnieje. Odkryli. Odkryli to!
2: Odkryli.
1: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli. Uwaga, nie uwierzycie, jak to nazwali.
2: Mhm. Ojej, boję się. Będzie brzydko.
1: Chicken tea.
0: Czyli herbata kurczakowa.
2: Kurczakowa?
3: Pierwsza
1: to nie
3: zmiana.
1: Amerykanie. Znalazłem przepis Wall Street Journal.
2: O, masz siłę.
1: Chicken tea.
0: Brawo.
2: Jest jeszcze komport za Barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno wądróbka z cebulką, nie?
1: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.

0: Najpierw napiłbym się herbatki. Mm-hmm. Herbatki z cukrem, bez cytrynki.
1: Szkoda, że nie tej z kurczaka.
2: A następnego dnia pomidorowej, tak? Bo wiadomo, to też jest polska tradycja.
1: A właśnie, to jutro odkryją Amerykanie.
3: Tak. Nie, to mogą znać. Tylko nie wiedzą, że robi się z rosołu.
1: Wracając tematu truskawek, od których wyszliśmy i od tego kompotu, wrzucacie nam ceny, ile kosztują u was truskawki i mamy już taką chyba całą mapę Polski.
2: Tak, ja szczerze mówiąc jestem trochę oburzona i uważam, że to powinno być jak z cenami paliwa. Bo jednak truskawki w maju, czerwcu w sezonie to jest towar niezbędny.
3: Aha.
2: Więc powinny być tutaj ceny regulowane.
3: Odgórne.
2: Tak.
1: W Krakowie truskawki są po 21 zł.
2: No właśnie, ale Pawianice. Ktoś napisał, że u niego po 38, no też to tak 20. Nie może być.
3: Hełm 24, to prawda. Nie, to jest niesprawiedliwość.
2: Ania z Oleszyc, truskawki kilogram 30 zł. W Pruszkowie na targu 16 zł, napisał Rafał.
3: Już jest bliżej.
1: Tak, mm-hmm. Jedziemy do Łodzi.
3: 10 zł bym zniósł.
1: Do Łodzi
3: szczerze.
1: Jedziemy.
2: A tam ile?
1: W Hurcie 15.
3: W Hurcie.
2: No to bierzemy w Hurcie to ile to trzeba wziąć?
3: No pewnie kurczę, nie wiem, z 20 kobiałek.
2: Ile kompotu narobimy z tego?
1: Nie wiem. No ale jak w trójkę pojedziemy,
3: no tak.
1: To chyba w Hurcie to damy radę, nie?
3: Posłuchaj, po dwie to już na pewno zjesz dwie.
2: To jedziemy.
1: Dobra, to jutro kubiałek. Może nas nie być.

0: Dominik z Gdańska. Chciałbym Was poinformować, że właśnie zostałem poddany egzekucji komorniczej, ponieważ wziąłem tę chwilówkę, żeby kupić sobie kilogram truskawek.
1: I starczyło? Czy tylko pół kilo wziąłeś?
2: No bo to wiesz. Całe szczęście, że nie kupowałeś fasolki szparagowej, bo ta podobno po 50 zł jak donosi.
3: Jeszcze droższa jest,
1: a dajcie spokój, weź tu się zdrowo odżywiaj, weź jedz owoce i warzywa, jak to zostaniesz z pustym portfelem.
2: Ziemniaki, to jest warzywo. Można zrobić sałatkę, czyli frytki.
3: Zaraz. Oni jeszcze nie znają na pewno sałatki jarzynowej, także to chyba
2: znają.
3: Też jest. Znają?
2: Zrobił sałatką rosyjską.
3: No sałatka rosyjska, jaki?
1: Tego nie chcemy.
2: W ogóle to jest skandal.
1: No ale właśnie po naszej wyprawie do Łodzi po hurtowe truskawki napisał nam Adam, żebyśmy domówili sobie jeszcze pampersy.
2: No właśnie o tym mówiłem, że jutro może nas nie być. No o to mi chodziło!
3: A pozolne są jeszcze niezdrowe,
4: pierwsza
3: te pierwsze?
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Lato w Half.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Reklama.
11: 8.30. Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
12: USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak zdaniem Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
13: Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. Poinformował, że wkrótce szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
12: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku, znajdował się na 33 paletach, informuje śląska policja.
13: A gdyby ten towar udało się upłynnić, Skarb Państwa straciłby 20 milionów złotych.
12: 3 osoby zmarły w amerykańskim stanie Nowy Meksyk po kontakcie z nieznaną substancją. Ponad 20 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala na badania.
13: Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas interwencji związanej z podejrzeniem przedawkowania narkotyków w mieście Montanair. Jej uczestnicy zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy oraz wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.
12: Temperatura w górę, rośnie też zagrożenie burzowe.
13: Zagrzmieć po południu może w warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km na godzinę. Możliwy jest także grad.
14: Pierwsza zmiana.
15: Od rana z Vox FM.

0: Dzisiaj tak się jakoś złożyło, że się śmiejemy z tych Amerykanów.
1: Tak.
0: Słusznie.
2: I dobrze, bo tak. Wszyscy myślą, że oni są, wiesz,
0: oni teraz będą organizować razem z Meksykiem i Kanadą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, nie?
1: Tak.
2: No i co?
1: No i tutaj akurat Polski nie będzie.
0: I bardzo dobrze.
1: A czemu?
0: Odkryli ostatnio, że jest coś takiego jak pociąg w Stanach Zjednoczonych. No oni mieli to już, no okej. Okay.
2: Pociąg? Tak. No przecież kolej to była.
0: Część meczów będzie rozgrywana w New Jersey. I żeby dojechać na stadion, do tego New Jersey, tak? To trzeba przejechać 30 km z Nowego Jorku pociągiem albo autobusem. Mhm. Pociąg kosztuje, uwaga, uwaga.
2: Ile? Kilogram truskawek.
0: $100.
2: $100 za 30 km.
1: I przepraszam,
0: i to jest
1: piłkarze...
0: już po obniżce, bo ludzie protestowali, bo kosztował bilet $150.
2: A, no bo oni biznes zrobili z tego po prostu. Oni organizują to po to, żeby zarabiać pieniądze.
0: Ludzie grożą, że będą na piechotę szli, więc Amerykanie się teraz oburzają. Jak to możliwe, jak wy chcecie na piechotę przez autostradę pójść? Tam się nie da być na piechotę. 30 km, to takich odległości się nie pokonuje na piechotę.
2: Normalnie, 10 km na godzinę.
0: Okazuje się, że ktoś spróbował przejść i udało się panu Amerykanowi przejść te 30 km.
2: 3 godziny?
1: Ale... I co, i sukces?
0: Nie ma wstępu na stadion, jeżeli jesteś na piechotę.
1: Jak to? Nie,
0: czyli po prostu jest zamknięty wcześniej.
2: Musisz mieć bilet kolejowy jeszcze.
1: Aha,

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Różne awarie mogą się zdarzyć w drodze do pracy albo kiedy już jesteście w pracy i my tych awarii chcielibyśmy posłuchać w voxfm.pl. Tam możecie się zgłaszać do naszej zabawy, do naszego konkursu.
3: Radujemy się nimi, ładujemy akumulatory.
4: Marcin do nas napisał. Cześć Marcin.
5: Witam.
4: Podobno zdeczka stoczył ci się samochód. Co to się wydarzyło, co to się stało i w jakich okolicznościach i gdzie on się stoczył?
3: Dlaczego na teściowo?
5: On się trochę stoczył mi na tamte. Jechałem z pasażerami, przewoz osób. Wieczór, właściwie noc, ale duży ruch, bo Mazowiecka, wiadomo, Warszawa, co się tam dzieje w weekendy.
3: No
5: i niestety, jest system teoretycznie w samochodzie, gdzie samochód się nie powinien stoczyć, no ale troszkę mi się stoczył. No jakieś tam 40, może 50 centymetrów akurat niestety za mną stał radiowóz.
3: Nowe znajomości, proszę bardzo.
5: Jak tylko poczułem, że coś się stało, to od razu były lampy, błyski i w okienko pukanie po 20 sekundach.
2: No. Tak szybko zareagowali panowie policjanci.
3: Ale co od razu dmuchanko,
5: znaczy,
3: nie?
5: Byli na miejscu.
4: Ty się tak, dziwisz, później wracają na komisariat. Zobaczcie, co się stało. No.
3: Ale co, dmuchałeś? Nie uwierzyli, nie, że trzeźwy.
5: Dmuchałem i nie tylko sprawdzali nawet, czy mam trójkąt, gaśnicę, wszystkie dokumenty. Także przetrzepali równo.
4: Oj. Mandacik był?
5: Niestety 300 jeszcze było. I punkty jakieś, ja już nie pamiętam, czy to 5 czy 6.
3: Prawdę jeszcze wzięli, mandat ci strzelili, no to już naprawdę to policjanci, nie ludzie.
2: A ty, rozumiem, jesteś taksówkarzem w Warszawie, tak?
5: Tak.
2: A no, i często ci się zdarzają takie stłuczki?
5: Nie, pierwsza, jeżdżę ponad rok. W ogóle prawo jazdy mam 20 lat ponad i jakoś tak wypadku ani stłuczek nie miałem. No,
4: ale jak już pierwsza,
5: może.
4: To od razu z policją, nie? No, ale gratuluję!
5: Tak. Mam nadzieję, nawet nie musiałem wzywać, od razu byli.
3: No to byli. Mam nadzieję, że zrobiłeś im zdjęcia, żebyś wiedział, że jak kiedyś ci wejdą do taksówki, to naokoło. Zemsta.
2: Więcej stłuczek...
5: Znaczy, zrobiłem zdjęcie radiowozu, to na pewno.
2: Więcej stłuczek ci nie życzymy, ale jakby to mamy 1000 zł na części albo naprawę samochodu od LX.
5: Oj, super.
3: Proszę.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Z historiami motoryzacyjnymi zapraszamy na voxfm.pl.

0: piosenka oczywiście o miłości, bo o miłości po godzinie 9 w Radiu Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Rafał do mnie napisał. 5 lat znamy się, ale stoimy w miejscu. On ciągle obiecuje, że się zmieni, że w końcu ustatkujemy to, co jest pomiędzy nami, ale nic z tego nie wynika. Mhm. Mam dość takiego życia w niepewności, Pawle. Potrzebuję ostatecznego impulsu, żeby podjąć decyzję. Zostajemy razem, czy kończymy tę szopkę?
2: Czyli ty będziesz tym impulsem po godzinie 9 w Kochaj albo rzucaj.
1: Będę pytającym w temacie Rafał a propos

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Wysoka obecność wojskowa zostanie w Polsce utrzymana.
17: Tak po rozmowach w USA mówi wiceszef obrony.
16: Nie dla referendum prezydenta.
17: Senat nie zgodził się na propozycję w sprawie Zielonego Ładu.
16: Niezwykłe znalezisko na Lubelszczyźnie.
17: Odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat.
18: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
16: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. To zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek, jaki płynie z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
17: Spotkał się m.in. z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem.
16: A z kolei szef MONU zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Skolimowski.
19: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też
20: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
19: Zapewniał szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
17: Jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
16: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł wniosku Karola Nawrockiego, a ten wywołał burzliwą dyskusję.
17: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker tłumaczył, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę do 2030 roku ponad 527 miliardów euro.
16: A z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek referendalny jako festiwal hipokryzji i populizmu. W wykonaniu przedstawicieli prezydenta emocji nie brakowało także w czasie głosowania.
21: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
22: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
17: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację.
16: W wiadomościach teraz Kraków i duże utrudnienia w centrum miasta. Wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilacie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię.
17: Na miejscu od wczoraj pracują służby. Są w tym miejscu utrudnienia drogowe, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
23: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
16: Mieszkańcy okolicznych Kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Podstawiony został beczkowóz.
17: Prąd powinien zakończyć się około godziny 13.
16: Ratownicy tatrzańscy chcą wybudować nową, większą bazę u wylotu Doliny Strążyskiej. Działka jest, teraz czas na procedury administracyjne.
17: A trzeba wywalczyć zmianę planu zagospodarowania, bo na razie na działce może stanąć hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący budowy bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u.
0: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą, rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec tych lat 20. przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna została wykonana.
16: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych. Na koniec jeszcze Lubelszczyzna. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa.
17: Fragmentem żuchwy zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy.
1: To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce na Lubelszczyźnie.
16: Mówił dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podobne szczątki odkryto do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: To życzymy archeologom wielkich sukcesów w szukaniu protowalenia.
15: My o pogodzie teraz. Deszczowo dzisiaj będzie, na to można się przygotować. Będą też burze, IMGW ostrzega przed burzami, ale będzie też słońce i będzie temperatura całkiem wysoka, 24 stopnie. Chociaż oczywiście nie mówię o Gdańsku i o Pomorzu, bo tam 15, 16.
18: Może nawet 19, już dajmy nawet 19, ale no nie najczęściej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Julia Hren.
18: Konrad Piwowarski.
15: Dzień dobry.
18: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
24: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to czas na kochaj albo rzucaj. I dziś napisał do ciebie Grzegorz, dobrze pamiętam?
1: Rafał. Rafaello napisał. Napisał, że znają się już 5 lat z Patrykiem, że ciągle liczy na to, że się coś zmieni w tej relacji. No i ma już dość życia w niepewności.
0: Znają się 5 lat i żyją w niepewności od 5 lat?
1: Nie, znają się 5 lat.
2: Ale są ze sobą?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że są ze sobą krócej od niedawna. No i to jest jakoś tak, on tu pisze, że nic z tego, że jesteśmy ze sobą, że się kochamy, nie wynika. Mam dość życia w niepewności. Chciałbym wiedzieć, na czym stoję. Albo zostajemy razem, albo i walczymy o to, żeby się wszystko poukładało, czyli coś jest niepoukładane.
0: Dobra, ja już nic nie rozumiem.
1: Albo zamykamy ten rozdział raz na zawsze, chcę wiedzieć, na czym stoję.
2: To bierz te puzzle i układaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
4: No, witam.
1: Rafale, masz problem z Patrykiem.
4: Tak, no.
1: Co tu się dzieje?
4: Znaczy się, no...
1: Co się dzieje? Ja jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
4: Ja mam do niego...
1: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
4: Halo.
1: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
4: 37.
1: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
4: 27.
1: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
4: Poznaliśmy się na imprezie.
1: Coś więcej na ten temat?
4: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
1: Czy może dlatego masz problem, co, Rafał?
4: Być może, no, nie
1: z Patrykiem.
4: No.
1: Poznaliście się na imprezie, ale bardzo. Jakiego rodzaju? Co to była za impreza?
4: To była 18 znajomej.
1: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
4: No, chciałbym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
1: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
4: Tak, no, pół roku.
1: Pół roku. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
4: Patryk.
1: Okej, okay. Czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
4: No tak, no.
1: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
4: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unika mnie.
1: Od jak dawna?
4: Od jakichś tam 3 tygodni.
1: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
4: No robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale spotykamy się, ale to nie jest to.
1: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
4: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
1: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
4: Chciałbym po prostu kontynuować to, no, ale nie wiem, z jego strony. No.
1: Czy ty go kochasz?
4: Tak.
1: A on powiedział ci kiedykolwiek, że czuje coś podobnego do ciebie?
4: No mówi mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
1: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem? Ty mnie słuchasz, Rafał?
4: Tak, no.
1: Jesteś
4: tak,
1: zainteresowany tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
4: Tak, oczywiście, no.
1: A mam takie wrażenie, że grasz karty jednocześnie z kimś?
4: Nie, ja tu mam gdzieś mam te zasięg kiepski, mam to akurat, bo pracujemy na takich budowach, że...
1: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
4: Chcę ten związek jakoś ratować, no po prostu...
1: No dobrze, ale co się wydarzyło?
4: Ja jestem zainteresowany nim, o mnie bardzo.
1: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście się rozstali?
4: Nie.
1: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
4: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję, nie?
1: Dobra. Okej, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Jeżeli oni ze sobą rozmawiali, to może to był problem, że ciężko było się dogadać.
1: Może faktycznie ten Patryk Rafała nie rozumiał.
2: 609 869 869, a wy co uważacie? Czy uda się połączyć Rafała i Patryka?

0: Nigdy ten Rafał nic konkretnego nie mówi. Mam wrażenie, że to jest akcja, która ma wkręcić Patryka i robią sobie z niego żarty, tak napisała Monika.
1: Z kolei Kaśka, szkoda czasu na tę sprawę, facet bliżej nie określa, o co mu chodzi, taka mama łyga. Jest też wiele podejrzeń, że Rafał jest pijany.
2: Tak, niektórzy piszą, że to chyba taka wesoła brygada remontowa. Widzę, że chłopcy się nieźle bawią.
0: Tego nie wiemy, tego się nie dowiemy.
1: Co ci się udało ustalić?
2: Udało mi się ustalić, że chłopina przestała się odzywać do chłopidy po tym, jak sam sobą zainteresował go. Znają się 5 lat, no i nagle w pewnym momencie okazuje się, że chyba Rafał ma bardziej poważne plany wobec Patryka, a Patryk chyba tych planów poważniejszych nie chce mieć.
0: No, ale to Patryk zaproponował związek.
2: No tak,
0: z Patryk, tego, co nam Rafał powiedział.
2: No, ale może dla zabawy.
0: Może
2: żeby nie
0: dla
2: powiedzieć,
0: zabawy.
2: Że dla jaj.
0: Czy dla zabawy, to zaraz się dowiemy. Pawelec, dzwonisz do Patryka.
2: Bez rozmowy nic nie wiem.
3: Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry do Patryka.
4: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo rzucaj. O, i tyle.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
6: Halo?
2: Dzień dobry. Do Patryka.
6: Dzień dobry. Tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
6: A bo w pracy jestem, wie pan?
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
6: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
6: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
6: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mnie prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
6: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
6: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafię...
6: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
6: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
6: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a, napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
6: No, pracowaliśmy, ale aktualnie no, pracujemy na innych budowach.
2: W porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
6: Może stropleją, wie pan?
2: Stropleją? Nie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. Czy związek z Patrykiem, czy strop? Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie? Ale
3: okej. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
2: Patryk, sam mu powiesz.
6: Dobrze.
2: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo cię o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy, kłamiąc i rozłączać się, uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
6: Do widzenia.
2: Trzymaj się, powodzenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Vox FM.
2: A tak naprawdę Rafał się rozłączył, bo się zorientował, że wyjdzie to kłamstwo, że to on zdradza.
1: Czyli jest kochaj czy rzucaj?
2: No jest kochaj, ale...
0: Kochaj ze strony Patryka, ale Rafał tak. Uciekł, okej.
1: Okay. VoxFM.pl, tam możecie się zgłaszać, jeżeli macie jakieś problemy w związku, a kochaj albo rzucaj wraca już jutro.

0: Jest sobie czwartek, siedzicie sobie w pracy, w tle tam radio radiuje, wiadomo, nie?
1: W radiu Krysia Aguilerka właśnie radiowała.
0: Krysia Aguilera aguileruje, a my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, dzień dobry, 21 minut do godziny 10 nam zostało, chwilę przerwy zrobimy tak na dobry początek.
0: No tak.
1: Bo po co się tak od razu przepracowywać, prawda?
0: Też polecamy, jak zaczynacie pracę, to zaczynajcie ją od przerwy. Dzień dobry.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
4: Renault. Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
12: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
13: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
2: Reklama.
16: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać na prawo jazdy. Do radomskiego WORD-u w ostatnich tygodniach zapisało się ponad 1000 osób w tym wieku. 300 z nich zdało egzamin praktyczny.
17: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
16: Zaznacza dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Dariusz Piątek. 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%. Poprawi się komfort kierowców, ale także bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. Nowe drogi, chodniki i bezpieczniejsze połączenia powstały w gminie Grójec. Mieszkańcy mogą korzystać już z 3 zakończonych inwestycji drogowych. Oficjalnie odebrano przebudowaną drogę w Kociszewie, nową trasę w Worowie oraz ulicę Laskową w Grójcu. Powstały nowe nawierzchnie, asfaltowe chodniki, pobocza i oznakowanie. Łączna wartość wszystkich prac to ponad 1 400 000 zł.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
16: Ciepło i słonecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się dziś w regionie radomskim, więc przypominam Wam o okularach przeciwsłonecznych, bo na pewno się dziś przydadzą. Taka słoneczna i ciepła aura utrzyma się z nami do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy maksymalnie 21 stopni.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
9: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
10: No co wy, spawane z profili będą git.
11: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
9: Siadek.
11: No co,
12: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
13: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. Vox FM. Radom.
14: Przedstawiciele Izraela potępieni przez polski MSZ.
15: Chodzi o blokowanie pomocy dla strefy Gazy.
14: Płonie rosyjska rafineria nad Wołgą.
15: Uderzyły w nią ukraińskie drony.
14: Najpierw awansowani, a potem wykąpani.
15: W wiadomościach o tradycji z okazji Dnia Strażaka.
16: W wiadomościach o 10 w Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Asysko. Słuchamy.
14: Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami szarży d'affaires Izraela w Warszawie.
15: Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy.
14: Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie. Widać na nim, jak krzyczy z zatrzymanych. Dochodzi także do aktów przemocy.
15: A w studiu Jakub Krzyżak. Jakubie, co o sprawie mówi nasze MSZ?
17: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotylli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
14: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
15: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w porannej rozmowie Vox FM polityk PiS Jacek Kurski.
14: Pobyt Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. A wcześniej był na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, a stamtąd wyleciał ze Stanów.
15: To porażka tej władzy, przekonywał Kurski.
18: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jak jakimś śmiechem, jakimś stekiem niechlujnych bredni, wyslanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
14: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do Stanów, posługując się wizą członka zagranicznych mediów.
15: Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.
14: To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię. Ukraińcy zadali kolejny cios Rosji. W ataku dronów na rafinerię ropy naftowej w mieście Syzrań w obwodzie Samarskim zginęły dwie osoby.
15: W zakładzie wybuchł pożar, płonie jedna z instalacji przetwórstwa ropy naftowej. Rafineria w Syzraniu była już wielokrotnie atakowana przez ukraińskie drony, ostatnio pod koniec kwietnia.
14: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, tak przekonywali naszego reportera mieszkańcy podkarpackich wiosek.
15: Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
19: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać.
14: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji i dodaje, że w przypadku zagrożenia funkcjonariusze użyją wszystkich dostępnych środków. W wiadomościach jeszcze o długoletniej tradycji z okazji Dnia Strażaka.
15: W Bełchatowie awansowani i odznaczeni strażacy zostali wrzuceni do wody.
20: No nie było tak źle. Wbrew pozorom nie jest taka zimna woda. Fajnie.
14: Kąpiel z okazji Dnia Strażaka jest przez mundurowych wyczekiwana.
21: Wręcz by strażak chyba się obraził, jeżeli byśmy kogoś awansowanego bądź odznaczonego tutaj nie skąpali, bo taki przypieczętowanie awansu.
15: Mówił Michał Wieczorek, rzecznik bełchatowskich strażaków. Kolejne kąpiele za rok.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Poczekajcie, pokażę wam coś, dobra? Tylko muszę monitor muszę przekręcić, zobaczcie.
23: Tak,
16: widzicie to? Zobaczcie. Wiecie, co to jest? Wiecie, czy nie?
23: To jest mapa Polski.
16: Tak.
23: Ale
16: ze stanem biometu. Ten biomet dzisiaj
23: jest
16: w całym kraju korzystny. Dokładnie.
23: A do tego jest jeszcze lepsza informacja, bo to jest pierwszy raz od nie pamiętam kiedy idzie weekend, słuchajcie, i pogoda będzie jeszcze lepsza, a nie gorsza.
16: Rzeczywiście!
23: Tak?
16: No.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: No bo to zawsze jest tak, że w weekend kicha,
23: kiepści,
16: a w poniedziałek upały i fajnie. I tak
15: bo ja wam powiem, z czego to wynika. Zawsze jak mam dyżur w weekend, to wtedy jest piękna pogoda. A mam w tę sobotę,
16: Marta,
15: więc zapraszam. Nie dziękujcie,
23: jak
15: nie dziękujcie.
23: W tę sobotę i niedzielę w pisze,
16: właśnie
23: dobrze.
16: Zadzwonimy do dyrektora, co? Powiemy mu, że to taka jest
23: szanowne
16: taka sprawa.
23: Szefostwo, to nie my, ale w imieniu całego społeczeństwa
16: tak,
23: prosimy.
16: Marta musi być tutaj w weekend. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.

0: To była Keira, szanowni państwo, i to było Sour.
1: Ale my w Voxiku jesteśmy otwarci na przeróżne brzmienia, słuchajcie, nawet te mocniejsze, takie, wiecie, takie na przykład Metallica.
0: A głośno ostatnio, bo był koncert Metalliki,
1: tak,
0: prawda?
1: W Chorzowie. Muzyka muzyką, no ale jak już tam idziesz, no to fajnie czasami coś przekąsić.
0: Coś tam ziabnąć na ten, no na ząb wrzucić, no.
1: Tak, no to wyobraź sobie, mój drogi, że fakt sprawdził, ile kosztowały ceny przekąsek właśnie w Chorzowie podczas koncertu.
0: No ile to kosztowało?
1: No jak ci się zechce frytek z hot dogiem i z kiełbasą, no to płacisz za to...
0: hot dog z kiełbasą i frytki,
1: no to płacisz za to taką stówkę.
0: Stówka za to.
1: Ale jak tylko pajda chleba ze smalcem, bo to taki mniejszy, bo to całe 30 zł.
0: 30 zł. Ale ten smak!
1: No,
0: wiesz...
1: No to no, nie ten, do podrobienia.
0: Ten smak
1: nie.
0: To jest... W ogóle to nie tyle, że smaka, nawet może to być przedsmak!
1: No, przedsmak wakacji na przykład.
0: Wakacyjnych wydatków i paragonów w grodze.
1: Dobrze, jakieś drobne mieć na, wiecie, lody,
0: gofra nad morzem, no.
1: Czy na te drobne to tak z trzy kieszenie by się przydały.
0: Drobne w papierku.
1: Tak, tak. No. Wypchane każda kieszeń. Te tylne również.
0: Przygotujcie się, bo wakacje tuż, a pogoda no już wakacyjna.
1: No, pogoda
0: już
1: piękna.
0: Czuć to w powietrzu.
1: A w weekend będzie jeszcze piękniej. No,
0: korzystajmy z tych pięknych elementów wakacji, a o tych gorszych, no to
1: przymknijmy
0: można się pośmiać, nie?
1: No. 19 po 10.

0: to jest miejsce trzecie. 25 minut do 11, a to jest Don't Want Your Love.
1: Genialnie
0: Lenin
1: brzmiąca.
0: I Ellie Goulding. Miejsce trzecie, ostatniego notowania Bestlisty. W Vox.fm.pl, tak. Zakładka Bestlista, tam głosujemy, a w piątek po 17 Arek Sikora poprowadzi Bestlistę Vox.fm.
1: Dziękuję za promocję.
0: Proszę bardzo,
1: super,
0: polecam
1: świetnie.
0: Obiecuję, że to nie był ostatni raz, kiedy to powiedziałam dzisiaj.
1: Tak podejrzewam, jeszcze jutro cały dzień będziesz o tym mówić. Ale teraz powiedzmy o czymś zupełnie innym, bo idzie lato, wakacje, prawda, robimy formę, więc aktywność fizyczna, sport, odchudzanie, dieta, wiesz, to wszystko, to teraz
0: to
1: ma
0: ja
1: miejsce.
0: Mam przykład takiej pięknej diety, wspaniałej. Aha. Posłuchajcie, dzisiejszy Super Express o tym pisze. Poseł PiS Michał Wójcik wybrał się na śniadaniowe desery. Na śniadanie proponuje zjeść deser. Na przykład zamówił sobie kilka ciastek z bitą śmietaną, sernik.
1: I co to ma być super na linie? To ten?
0: To się nazywa dieta poselska.
1: A. No tak, kradzione nie tuczy.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.
4: Znowu

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji.

0: Nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
6: Kastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Reklama.
10: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. By kupić bilet w aplikacji trzeba podać numer taborowy autobusu. O tym przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
11: Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne.
10: Numer taborowy autobusu może być przydatny także m.in. podczas zgłaszania niebezpiecznej sytuacji. Ryk silników i wielkie serca dla małego wojownika. Już 24 maja w Białobrzegach odbędzie się 7 zlot motocyklowy Moto Day 2026. Wydarzenie połączy pasję do motocykli z pomocą dla Leona Słomki, chorego na dystrofię mięśniową. W programie parada motocykli, konkursy, licytacje i koncert Damiana Ukeje. Dochód ze zbiórek wesprze terapię chłopca, której koszt to 17 milionów złotych. Przypomnijmy, Moto Day już 24 maja przy ulicy Krakowskiej w Białobrzegach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
12: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
10: Okulary przeciwsłoneczne będą potrzebne, bo zapowiada się ciepłe i słoneczne popołudnie w regionie radomskim. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy 20 stopni.
12: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama. Vox FM.
11: Vox FM. Radom.
12: Mogło dojść do awarii podwozia na początek awarii lądowania awionetki na warszawskim Bemowie. Atak Rosji na 4 ukraińskie obwody. Cios rosyjskiej gospodarce zadali także Ukraińcy. W Dniu Herbaty zajrzymy na zamek w Lublinie. O historii popularnego napoju opowiada wystawa Czas Samurajów.
13: Jest 11:00. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
12: Na początek awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie były prawdopodobnie 2 osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Zginęły 2 osoby, 25 zostało rannych. To najnowsze doniesienia z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami obwody Doniecki, Czernichowski, Charkowski i Dniepropietrowski. Dużym echem odbiła się także ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
14: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
12: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm. Jest związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Polska ma prawo oczekiwać od Stanów Solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony, powiedział w Estonii minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoim estońskim odpowiednikiem Hannem Pevkurem. Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Estonia nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o sojusznicze zaangażowanie w pomoc USA. Kosiniak-Kamysz przekazał też, że docelowy plan relokacji wojsk amerykańskich będzie gotowy za od 2 do 4 tygodni. Listy gończe za podejrzanymi o przemyt 14 milionów papierosów. 5 członków gangu wpadło w zasadzkę w lutym w Gdyni, ale sąd pierwszej instancji zdecydował, że wobec 2 podejrzanych nie będzie stosowany areszt. A teraz mężczyźni zniknęli.
15: Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu. Złożył zażalenie. 21 marca bieżącego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i zastosował wobec 2 pozostałych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na to, że podejrzani obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe.
12: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Wskutek działania tej grupy państwo mogło stracić ponad 24 miliony złotych. Jest aromatyczna, w niewielkiej ilości zdrowa. Mistrzami w jej parzeniu są Japończycy. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zaglądamy do pawilonu herbacianego w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie właśnie. Historia parzenia herbaty jest fascynująca, mówi Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy Czas Samurajów.
16: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić. Przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
12: Zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu. Wystawę Czas Samurajów w Lublinie można podziwiać do 27 września.
13: A jeżeli chodzi o Lublin, to 22 stopnie dzisiaj na termometrach. Co tam?
17: No bo wiesz,
13: nie, już śpiewasz to za moment.
17: No nie, poczekaj, w Olsztynie burza teraz.
13: Oho, no, Olsztyn, tak teraz trzymajcie się tam. Ale całkiem przyjemne temperatury.
17: Warmiński też
13: 20
17: Lidzbarku,
13: tam
17: u Dubu.
13: Dzisiaj.
17: No, także tam. No.
13: 23 stopnie w Warszawie, to będzie maks, jeżeli chodzi o dziś. I tutaj też może łubudubnąć.
17: No, ale tak się zastanawiam, nie? No. Jak piorun tak machnie to w herbatę, to herbata z prądem będzie wtedy, nie?
13: No to nie jest to,
17: na logikę tak sobie weź, no to tak.
13: To tak to trochę wymyślimy. Tak to będzie, właśnie, wymyślił. Tak. To prawda. Słuchajcie, oprócz Dnia Herbaty mamy dzisiaj też Dzień Odnawiania Znajomości.
17: O!
13: Jeżeli jakieś ciecierecie na horyzoncie, my możemy pomóc.
17: Dzwonimy do byłych.
13: To miałam na myśli, ale jak macie ochotę.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Ale serio, słuchajcie, jak trzeba wam pomóc, 609-869-869. Jak sami nie dacie rady przez radio, może będzie łatwiej.
17: Jesteśmy do usług. Dzień dobry.

0: Jest taki temat, który ludzkość grzał naprawdę zawsze. Jest to temat obcej cywilizacji UFO i te takie, wiesz, kosmonauty, ufolutki, marsjanie i tak dalej.
1: Kierunek Argentyna, drodzy państwo.
0: Dokładnie.
1: Ale o UFO będziemy mówić.
0: Mhm. Ogólnie dużo ostatnio takich rzeczy związanych UFO upublicznia rząd Stanów Zjednoczonych. No i temat zaczął nabierać rozpędu. Argentyna, a właściwie jedna z telewizji argentyńskich postanowili, że przyłączą się do tego tematu i dziennikarze, słuchaj, zaliczyli wpadkę.
1: Zamiast ufologa.
0: Do rozmowy zaprosili urologa.
1: No i tam jedna literka, można się pomylić. No,
0: no właśnie, no.
1: No co?
0: Ale,
1: to tak trochę...
0: No, jak wyszło?
1: W temacie urologa, no to tak...
0: Jak wyszło? Jak wyszło? Ale stabilnie.

0: Ty się dalej śmiejesz, Klaudia?
1: Już nie.
0: Klaudia ma głupawkę, przepraszamy.
1: Arek ma głupawkę, przepraszam najmocniej. Naklejka na jabłku bardzo go rozbawiła.
0: Słuchajcie,
1: i forma jabłka.
0: Dobrze, mamy nadzieję, że pomimo wszystkiego, co się dzieje, wy też będziecie mieli okazję do śmiechu.
1: Tak.
0: Bo to trochę dziwnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że czasem coś idzie nie tak, ale pomimo tego, że coś idzie nie tak...
1: Trzeba się jakieś szczęście w nieszczęściu
0: może
1: znaleźć.
0: Może być to happy endem zakończone.
1: Dokładnie.
0: Na przykład psuje się samochód.
1: I wydaje wam się, że już nic z tym nie da się zrobić, nie?
0: Katastrofa.
1: I teraz my, jako Woksik, wchodzimy cali na niebiesko.
0: Dzwoni Woks FM i mówi, macie tysiaka na naprawę samochodu. Słuchajcie, jak to może brzmieć, posłuchajcie.
2: Oddałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często.
1: Tak.
2: No i za każdym razem samochód klaksonił.
3: Trąbił.
2: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam popodłączali.
1: Jak wam samochód klaksoni, jak cokolwiek wam klaksoni, chcielibyście, żeby nie klaksoniło. Voxfm.pl, tam jest taki formularz zgłoszeniowy. Opiszcie, jak tam wam klaksoni, jaka wasza była historia z awarią samochodu.
0: Szukamy takich nietypowych historii związanych z awariami samochodowymi. Piszcie to na voxfm.pl, a później
1: zgarniajcie tysiaka.
0: Dokładnie.
1: Na części i naprawę samochodu oczywiście.
0: A, to tak, warto dodać. No.
4: Reklama.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce nam przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
11: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
14: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Miejski Urząd Pracy w Radomiu stawia na wsparcie dla bezrobotnych do 30 roku życia. To osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Według statystyk urzędu takich osób jest ponad 1800. Jak wyjaśnia Aneta Pieńkowska, rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu, specjalnie dla nich organizowane są warsztaty.
15: Pomagamy przygotować dokumenty rekrutacyjne, pomagamy napisać CV, pomagamy przygotować się do rozmowy z pracodawcą, organizujemy podczas takich warsztatów także symulacje, podczas których młody człowiek może odbyć taką symulowaną rozmowę kwalifikacyjną.
14: Obecnie stopa bezrobocia w Radomiu wynosi 10,8%. Trwa sezon rolkowy. Początkujące osoby najlepiej, żeby opanowały podstawy jazdy przed większą trasą, radzi Aleksandra Adameczek z Zarolkujemy Radom.
3: Jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z rolkami, to powinniśmy zacząć od placu. W miarę równej nawierzchni musimy nauczyć się najpierw podstaw. Hamowanie, zakręcanie, sama jazda. Dużo osób na pierwszą jazdę wybiera trasę, wyjdzie na pierwszą górkę, jedziemy, rozpędzamy się i nie wiadomo co zrobić. Zazwyczaj biegamy na trawę, łapiemy się znaków, często kończy się to upadkiem.
14: Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, warto pamiętać także o ochraniaczach i kasku.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
14: Czeka nas słoneczne i ciepłe popołudnie w regionie radomskim. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Na termometrze aktualnie zobaczymy 21 stopni.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
16: Vox FM.
17: Vox FM.
16: Radom.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
3: Dobry sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
7: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
11: Reklama. Vox FM. Radom.
12: Zatrzymano dwie opiekunki. Zaczynamy od tragedii w podwarszawskim żłobku. Zginął dwulatek. W ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie szef MONO samolotach F-35 i Solidarności USA. Za chwilę w wiadomościach, a na koniec sport. Polska tenisistka walczy o awans do Rolanda Garrosa. Śledzimy zmagania Mai Chwalińskiej. Posłuchajcie.
13: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 12, na które już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Witamy w studiu.
12: Dzień dobry. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam dwuletni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
14: Tak, jestem.
12: Dzień dobry, byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
14: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna dwuletniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
15: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie.
14: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
16: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
17: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
14: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
12: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. A właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który teraz jest w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, zaznacza Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
18: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
12: Szef MONU ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Ze zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
3: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia, uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
12: Relacjonuje Jakub Wyjecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawówki awaryjnie lądował balon.
19: To są wiadomości Vox FM.
12: Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przypominają kredki i mają uczyć sądeczan, jak segregować odpady. Mieszkańcom miasta pomysł się podoba.
20: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
21: I pomoże to w segregacji śmieci?
20: Oby.
22: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
23: Bardzo fajne, myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, żeby na to bardziej zwracać uwagę.
24: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
12: Mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są już na 3 osiedlach, w przyszłości będzie ich więcej, być może na wszystkich 25 osiedlach.
19: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: Maja Chwalińska Okrok od Rolanda Garrosa. Trwa spotkanie, które może zapewnić jej awans do wielkoszlemowego turnieju. Walczy z Holenderką Suzanne Lammens, a my sprawdzamy wynik. W tym momencie trwa pierwszy set, jest 5-5. Także za Maję trzymamy kciuki i do tego wyniku wracamy za godzinę. Jutro polska reprezentacja zmierzy się z Ukrainą w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Siatkarzom nie udało się wczoraj wygrać z Serbią i spotkanie zakończyli z wynikiem 2-3. Turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
25: A zanim czerwiec, to piękny maj, słuchajcie. A w tym maju to 23 stopnie, to takie maks, które możemy wyciągnąć, jeżeli chodzi o dziś. A to 23 stopnie to wskażą termometry w Warszawie. Ale i tutaj taki... może też zagrzmieć i popadać.
26: Właśnie chciałem powiedzieć, że taki czerwcowy ten maj, no bo z burzami w Łodzi, w okolicach Łodzi, burze teraz, Olsztyn, ale nie tylko, bo tutaj proszę bardzo, biskupiec, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński.
25: I w ciągu dnia jeszcze w Zakopcu może pogrzmieć i no, w Krakowie.
26: Także nie chowajcie się pod drzewami. Bo nie można.
25: Tak.
26: Unikajcie tych wysokich takich punktów, żeby tam nie stać gdzieś na wzgórzach.
25: Tak.
26: I z takich jeszcze
25: dobrych rad wujkarka. Co jeszcze dorzucimy do kompletu?
26: Jedzcie dużo owoców i warzyw.
25: O.
26: Tak. No.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
27: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: A w razie czego to my jesteśmy, słuchajcie, niezależnie od tego, co robicie, niezależnie od tego, gdzie jesteście.
26: Tak, poprawiamy wszystko, co jest do poprawienia.
25: Odpalamy Lolitkę na dobry początek dnia. Gdzie początek? Już 5:30 po 12:00. Dzień dobry. What?

0: słyszę te dźwięki i tak wyobrażam sobie sorbet mango marakuja.
1: Sorbet mango marakuja, no.
0: Do tego jakieś takie, na przykład panna cotta z orzeszkami ziemnymi.
1: Panna cotta?
0: Takie lody o tym smaku.
1: Panna cotta, ale pani kot też.
0: Tak. O, tak, tak. I to jest na przykład takie moje piękne marzenie.
1: Fajno.
0: Kiedy słyszę po prostu akurat Siriko.
1: Super.
0: A teraz
1: super.
0: Ty mnie zabierasz tutaj dźwiękowo gdzie?
1: A wiesz, w ogóle ja bym chciał powiedzieć takie przesłanie.
0: No.
1: Siema ludzie.
0: Ale tu, przesłanie.
1: Tu Vox FM.
0: Siema. Ale fajnie, mordy. Że jesteś ty.
1: Elo wariaty.
0: Mordo.
1: Kurczę, dobrze, że jesteście.
0: Bardzo
1: fajnie
0: dobrze,
1: was
0: jesteście.
1: Widzieć oczami wyobraźni. Dobrze, że jesteście, bo
0: co?
1: Cokolwiek by wam życie nie przyniosło, bo są momenty, gdzie coś idzie nie tak.
0: No zdarza się.
1: Mamy doła.
0: Czasami doła. Bywa, no. Wpadamy w niego. No nieuniknione to jest, takie jest życie.
1: Tak.
0: Raz góra, raz dół.
1: Jak jesteście w takim momencie, to przypomnijcie sobie, bardzo prosimy, co kiedyś powiedział Michael Jackson. No, to brzmiało tak. No, on to powiedział. Właśnie, weźcie sobie to głęboko do serduszka, bo tam jest sens. Tam jest sens. Tam znajdziecie odpowiedź na nurtujące was pytania. Tak. I to może was przenieść w wasz azyl, w bezpieczną przestrzeń.
0: Właśnie.
1: Do Babilonu
0: teraz
1: na przykład.
0: Boniem, 19 do 12.
1: Nie ma za co.

0: Powiem to raz, żeby nie stawiać Arka w kłopotliwej sytuacji niezręcznej.
1: Co znowu?
0: Arek Sikora poprowadzi bestlistę Vox FM w piątek po 17:00. Zapraszamy, a Zacharia, którą usłyszeliśmy chwilę temu. Andy Dust i Harris, oczywiście nasz Harris, to jest miejsce, słuchajcie, pierwsze ostatniego notowania bestlisty. W związku z tym VoxFM.pl, zakładka bestlista, polecamy, a po 17:00 przypomnij, bo nie pamiętam.
1: To. No jutro po 17:00 zapraszam. Arek Sikora.
0: Tak.
1: Dumna siostrzyczka z braciszka, co?
0: Dumna.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Najpierw rolnicy i sadownicy muszą poinformować o stratach, potem na miejscu oceni sytuację komisja. Wojewoda mazowiecki obiecuje pomóc plantatorom. Przypomnijmy, wiele upraw, w tym drzew owocowych, takich jak wiśnie, jabłonie czy grusze, wymarzło i nie będzie owocować. Najwięcej strat jest w powiecie grójeckim. Deklarowana pomoc to m.in. nisko oprocentowane kredyty oraz zmiany terminu opłaty składek w KRUS-ie. Jak mówi Izabela Kaczorowska z powiatu Grójeckiego, autorka bloga Kobieta w Sadzie, proponowana pomoc nie pokryje wszystkich strat.
16: Nie pokryje w żaden sposób strat ekonomicznych, no bo jeżeli abstrahując liczymy, że z jednego hektara byśmy zarobili 50 tysięcy, to przemarzło nam wszystko, zostanie nam jakieś 5 tysięcy, to nawet taka pomoc w formie, nie wiem, 800 zł do hektara czy 1200, no co to jest?
15: Do tej pory o pomoc do wojewody zgłosiło się 1700 rolników. Można pomóc i zapewnić opiekę dzieciom. Radomski MOPS cały czas szuka osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi. Aby podjąć się tej roli, trzeba być niekaranym. Można wesprzeć nasze działania także w inny sposób, mówi Ewa Stysiek, kierownik działu pieczy zastępczej w radomskim MOPS-ie.
17: Może być to wolontariat w takiej formie, że wspomogą dany rodzinny dom dziecka czy rodzinę zastępczą, która ma pod opieką więcej dzieci, w zorganizowaniu czasu wolnego dla tych dzieci, zabaw.
15: Wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym, dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
15: Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 21 stopni.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
19: Vox FM. Jest impreza.
15: piątek w Radomiu odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Swoje drzwi dla mieszkańców otworzą Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy i Prokuratura Okręgowa w Radomiu. W programie zwiedzanie, pokazy i symulacje. Początek w piątek o 16:00. Wstęp wolny.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.
4: No, Boże.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Dzień dobry, sąsiadce.
17: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
16: To do zobaczenia.
17: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
20: Reklama.
21: Vox FM.
20: Vox FM.
21: Radom.
22: Zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra miał szydzić z zatrzymanych aktywistów. Radosław Sikorski złożył wniosek, to na początek. Za chwilę też nowe informacje w sprawie awaryjnego lądowania awionetki w Warszawie, a na koniec szpitalny powitalnik. Ma pomóc rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zapraszam.
23: A zaprasza Katarzyna Pilewska. Na wiadomości radia Vox FM punktualnie o 13:00. Słuchamy uważnie.
22: Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych wiadomościach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira na opublikowanym przez niego nagraniu. Widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wawiór informuje, że odzyskali już wolność.
0: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
22: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
1: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu zdziałania prowadziło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
22: Mówi nam kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej. Jak dodaje, ani policja, ani strażacy nie musieli interweniować. Teraz okoliczności zdarzenia ma ustalać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Woda i jej zasoby cenne jak ropa czy gaz. Trzeba je traktować jak strategiczny element bezpieczeństwa państwa, przekonują eksperci. I dodają, że to jedno z największych wyzwań dla polskich miast i całej gospodarki. O związanych z tych problemach i koniecznych inwestycjach mówili goście Mateusza Chłystuna w programie Pieniądze to nie wszystko w Superekspresie.
2: Wśród uczestników dyskusji był m.in. szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, który zadeklarował, że w najbliższym czasie ceny dostaw wody powinny utrzymać się na podobnym poziomie.
14: Skokowe wzrosty i energii elektrycznej i pracy ludzi mamy za sobą. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że przed nami jako całymi dostawcami wody w Polsce bardzo duże wyzwania inwestycyjne.
2: A te inwestycje to m.in. retencja czy odnowa sieci wodociągowej, ale też zadbanie o gotowość na kryzysy.
24: Udało nam się zbudować w pełni kontenerową, przenośną stację o wydajności ponad 5000 m3 na dobę, którą można zapakować na 12 ciężarówek.
2: Tłumaczył szef wodociągów krakowskich Piotr Ziętara. Więcej o tym, jak tworzyć tzw. miasta gąbki w erze tzw. betonozy, mówimy w najnowszym wydaniu programu Pieniądze to nie wszystko na SE.pl.
22: Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. Tak zwany powitalnik rozdawany jest w szpitalu przy Polnej w Poznaniu.
25: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakiejś możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu.
22: Mówi Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego szpitala. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację.
26: Ciekawa jestem, jak tam biomet. Czy on dalej taki zieloniutki, czy nie?
27: Ja będę mówić
26: o deszczu. Bo deszcz, słuchajcie, to może w ciągu dnia popadać. I w Lublinie, i w Rzeszowie, i w Zakopanem. I co tam, jak tam twój biomet?
27: Zobacz, jedna z drugą.
26: Jaka jest sytuacja?
27: Widzisz?
26: Chcecie wychwalić jego biomet?
27: Dawajcie. Zbyt mało komplementów na temat biometu.
26: Ja myślę, że jest wspaniały, naprawdę.
27: A możemy poprosić brawka?
26: Brawka, biomet. Brawka.
27: Szacun!
26: Taki biomet, to ty możesz.
27: Tak trzymaj. Trzymaj, wariat. Dobrze, wezmę sobie te słowa do serca, naprawdę.
26: 4,5 minuty po godzinie 13. Enrique Iglesias to tak na horyzoncie u nas. Mm-hmm. De Negra również będzie. O, i jeszcze Loco prosto z Bestii.
27: Jakie tam burze dzisiaj. Burze w Łodzi były, już nie burzują. Burze burzowały w Olsztynie, już też nie burzują. Ale deszcze deszczują w okolicach Katowic i Krakowa. No, tak.
28: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: No. A słońce słońcuje.
27: Słońce słońcuje, tak.
26: I niech słońcuje wszędzie nam dzisiaj.
27: Właśnie.
26: Tak, weekend będzie taki słoneczny, słuchajcie. Bardzo ładnie nam się to zapowiada. Kasiula, jakieś plany?
30: Na weekend?
26: No.
30: Będę odpoczywać i będę też pracować, więc do usłyszenia.
27: Weekendujesz i pracujesz?
30: Weekenduję w sobotę, pracuję w niedzielę, a weekenduję nad Wisłą.
27: A Wisła wisłuje, nie wiem czy wiecie, Wisła wisłuje cały czas.
30: Griluje.
26: Enrique już teraz.

0: Boys.
1: Boys. No właśnie.
0: Boys.
1: A panowie...
0: Zdychają do Sabriny.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć, że lubimy jeździć na rybę.
0: A, to chciałeś powiedzieć.
1: To chciałem powiedzieć. Dawaj. Słuchajcie, jest afera w świecie wędkarskim. No. W świecie wędkarskim. Afera szczupakowa.
0: Co się stało? Co to znaczy afera szczupakowa?
1: Czy wiesz co, ja czytałem to chyba z 3 razy i nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale powiem ci to, jak ja to rozumiem.
0: Powiedz.
1: Pojechał sobie pan łowić szczupaka i chciałby złowić takiego największego w danym akwenie, żeby pobić rekord, żeby być, wiesz, historią tego też akwenu.
0: To nie tak łatwo złowić szczupaka.
1: Więc żeby sobie troszeczkę ułatwić sytuację, to wziął szczupaka z innego akwenu i przywiózł do tego akwenu drugiego i już sobie wyłowił tego, którego wcześniej już złowił.
0: Już na wędce sobie zahaczył nawet pewnie,
1: no tak, ale wiesz, ale pasjonaci, ich łatwo tak nie oszukać, oni zobaczyli na zdjęciu, że ten szczupak to jakiś znajomy. No, ja gdzieś już tego szczupaka widziałem.
0: Ale największego złowił, tak?
1: No ta czerwona płetwa po prawej stronie to taka, no już gdzieś ją ten. Chodzi o to, że to, że w tamtym akwenie jest duży, to nie znaczy, że w tym taki będzie, nie?
0: Że w tym mogło być jeszcze... Aj, to zawiła historia. Ja myślę, że to, że pan sobie sam przywiózł szczupaka i sam go złowił, to już jest sukces. Ale to święte środki.
1: Ale to, że się kłócimy o centymetry, to zawsze będzie nasze.
0: Przestań, tam rozmiar nie ma znaczenia.
1: Co nie?
0: No pewnie. To też zawsze się dodaje na koniec wszystkich kłótni. A jak jest prawda, to wiadomo. 19 po 30.
1: Najważniejsza jest przynęta. Przynęta jest najważniejsza.
0: Tak?
1: Tak.
0: Tu postawimy kropkę. Despacito. Okay?
1: Czyli powolutku.
0: Tak.
1: Tłumaczenie takim hiszpańskim.

0: Am na, drodzy państwo, i Tell Me Why w Vox FM. Świetne rumuńskie disco.
1: Bardzo dobre.
2: Super
1: na
2: jest.
1: Na 25 minut przed 14, ale tak świetne, że dawno takiego świetnego nie było.
0: Nie no, po prostu petarda.
1: Naprawdę, zawsze gramy dobrze, ale teraz to już przesadziliśmy.
0: Nie no, to jest coś niesamowitego. W rytmie hitów u nas cały czas w Vox FM, ale słuchajcie, nie tylko hity nam w głowie.
1: Dobrze, ciekawostki nie również. Tylko, no, są takie najnowsze badania, które dowodzą, że my kobiety musimy spać więcej niż wy mężczyźni.
0: Aha, na pewno, niby dlaczego? Co ty tam już... Co ty tam znalazłaś?
1: Ale to nie są moje słowa, tylko naukowców. Ja tutaj cytuję, prawda?
0: Cytujesz.
1: No cytuję, że my używamy po prostu bardziej mózgu niż wy.
0: Co?
1: Powiedzieli.
0: Co?
1: Co? Co? Co?
0: Nic nie rozumiem. Żartuję, wszystko rozumiem.
1: No idę się zdrzemnąć,
0: dobrze, skoro naukowcy tak mówią, to może tak, no dobrze. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne.
0: Do końca lipca ma potrwać śledztwo w sprawie byłego już księdza, który w powiecie grójeckim miał zabić bezdomnego mężczyznę. Przypomnijmy, podejrzany Mirosław M., były już proboszcz parafii w Przypkach w powiecie grójeckim, miał uderzyć bezdomnego mężczyznę siekierą, a potem podpalić go i odjechać. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik radomskiej prokuratury, zakończyła się obserwacja psychiatryczna.
1: W tej chwili prokurator oczekuje na opracowanie przez biegłych lekarzy opinii po obserwacji. Opinią tą następnie będzie się zapoznawał.
0: Podejrzany Mirosław M. przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Ze swoich schronień wyszły żmije. Te zwierzęta aktualnie mają swój okres godowy, więc częściej możemy je spotkać podczas leśnych spacerów. Jeśli spotkamy te gady na spacerze, najlepiej zostawmy je w spokoju, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
3: One wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach na słońcu, więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. Oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, kijem tam ich nie poganiajmy.
0: Rzadko dochodzi do ukąszenia przez żmiję. Według leśniczych najczęściej wydarza się to, gdy nadepniemy na zwierzę bądź na nim usiądziemy. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: Pogodnie i słonecznie będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
24: Vox FM jest impreza.
0: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 14 Willow i Tajemniczy Las, o 16 Miłość w czasach apokalipsy, o 18 Żywot Briana, a na koniec dnia o 19.45 Baw się dobrze i przeżyj.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Best lista.
2: Best lista Vox FM.
3: Best lista Vox FM.

0: Fox FM. Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Dzień dobry, sąsiadce.
14: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
14: Do zobaczenia w

0: panią tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Reklama. Vox FM. Rado.
1: Tragedia w Szczecinie. Nie żyje 19-letni strażnik graniczny. Od tego zaczynamy. W wiadomościach zatrzymanie prezesa Cinkciarz.pl. Marcin P. wpadł w USA, a na koniec jeszcze kaszubskie truskawki. Plantatorzy apelują o ręce do pracy.
2: A my apelujemy o skupienie, gdyż Katarzyna Pilewska już teraz przedstawia najświeższe wydanie wiadomości. Słuchamy.
1: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
3: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wstępnie prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. Wpadł w USA. Teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu Cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a szczegóły znam Bartek Łojewski.
4: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
1: Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
6: No nie było komu, tak? W związku z czym ja.
7: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu na spokojnie?
6: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
5: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 złotych to za mało za dom w tej lokalizacji.
6: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
5: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
1: Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi 5 lat więzienia. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego mamy. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Kaszubska truskawka wkrótce w sklepach. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich owoców będzie można wypatrywać na półkach już w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
8: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tą truskawkę. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra i dla nas plantatorów i dla konsumentów.
1: Mówi Nikodem Kostuch, plantator truskawki z Chmielna. Co ciekawe, tegoroczna sroga zima nie powinna wpłynąć negatywnie na plony. Wybawcą okazał się śnieg. Dzięki temu truskawki dobrze przezimowały.
2: No teraz niech się rozletnią, zrobią się czerwone, a później na nasze stoliki. Kaszubska truskawka, tak jest o czym mówić. Proszę Państwa, najbliższej nocy dobra pogoda na truskawki. Ale nie na szaber,
1: nie.
2: Tak zrozumieć, tylko na wyrastanie truskawek.
1: Na przykład, albo na schłodzenie się takim koktajlem z truskawek.
2: Ale jakie tam schłodzenie? 10 stopni w Warszawie, 8-9?
1: Ja mówię już o piątku.
2: A co z tym piątkiem?
1: 23 stopnie i pełne słońce.
2: Fantastycznie. I rzeczywiście nigdzie nic nie pada. Ale piątek dopiero jutro, dzisiaj jest czwartek. Ja się upieram, że to czwartek jest najfajniejszym dniem tygodnia. Bo się czeka jeszcze na piątek, a w piątek już nie ma na co czekać, bo już jest weekend. Także witamy w ten przedweekendowy dzień.
9: To jest dzień.
0: Vox FM.
2: Zwany dla niepoznaki czwartkiem. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, dlatego proponuję kawkę. Co pani na to?
1: Chodźmy.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: A gdyby ktoś nie miał pomysłu, dlaczego iść na kawę, to dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości. Co pani na to?
1: Chodźmy.

Alan Walker, zwany przez niektórych pieszczotliwie Alanem Walkerem. Ale tutaj także Steve Aoki, Arash, Broken Angel, 11 minut po godzinie 14. No dzień dobry, lato się nam zrobiło, prawda? Takie na razie jeszcze nieśmiałe, ale spokojnie, bo idą upały afrykańskie do Polski. Za wszystko odpowiada antycyklon. Czymkolwiek jest, niech żyje wiecznie, przynosi piękną pogodę i bardzo dobrze. Ale dla tych, którym za ciepło, mam coś, co was powinno zmrozić, to dosłownie. Słuchajcie, jeżeli narzekacie się na korki w drodze do pracy albo na to, że w markecie przed wami stały aż 3 osoby, to mam dla was taką szybciutką lekcję perspektywy. Szef Stowarzyszenia Operatorów Wypraw Górskich w Nepalu właśnie ogłosił absolutny kosmiczny rekord. Wyobraźcie sobie, że wczoraj w ciągu jednego dnia szczyt Mount Everestu od strony nepalskiej zdobyły 274 osoby. Jednego dnia. 274 osoby. Na dachu świata, na wysokości ponad 8000 metrów, panował wczoraj ruch jak na skrzyżowaniu, nie wiem, w centrum Warszawy w piątek o 16. Eksperci łapią się za głowy i ostrzegają, że takie przeludnienie w słynnej strefie śmierci drastycznie zwiększa ryzyko wypadków. Swoją drogą to jest niesamowite. Ludzie płacą dziesiątki tysięcy dolarów, żeby uciec od cywilizacji, przeżyć przygodę życia, jadą na miejsce i pytają, ale jak to? No taki po prostu szczyt na szczyt. Ale przy takim ruchu, to ja coś czuję, że zaraz na tym szczycie powstanie kumkający sklep. Hot dog, parówka czy kabanos?

Jack Jones. Jemnek, człowiek sobie tutaj żyje, czwartkowe popołudnie mija sobie sympatycznie, a tu gruch, gruchnęła wiadomość, alkohol może wrócić do Sejmu. Dziękuję. Naprawdę, podobno to jest bardzo możliwe. Przypomnę, że od niemal pół roku obowiązuje w Sejmie zakaz sprzedaży alkoholu. Włodzimierz Czarzasty, marszałek, już nie rotacyjny, wprowadził taki zwyczaj nowy, taki miał pomysł, no i teraz nie można. Ale podobno niektórzy posłowie mówią, no niby nie można, bo tego się nie da cofnąć, ale może coś się uda poluzować, już się zaczęły kombinacje. Jak to w Polsce, prawda? Niby nie można, ale jak się bardzo chce, to jednak trochę można. Zastanawiam się, po co im to, w sensie po co posłom to i tam wszystkim tym ludziom. Może chodzi o to, żeby zniwelować tak duże nieobecności na posiedzeniach.

0: Bajera o obrączkach i to do tego 0 złotych. Życzę, żeby tylko takie wam się przytrafiały. 2,5 minutki do 14.30, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 14.30 właśnie wybiła na zegarach. Katarzyna Pilewska ponownie w studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości.
14: Ciało nieznanego mężczyzny znaleziono w jeziorze. Białe Wigierskie w Gawrych, Rudzie koło Suwałk. Służby starają się ustalić jego tożsamość. Wszczęto śledztwo. Biegli czekają na wyniki sekcji zwłok. Na razie prokuratura nie udziela więcej informacji w tej sprawie. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, a diesla 6,91. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj. Stanisława Celińska pośmiertnie odznaczona przez prezydenta. Karol Nawrocki docenił aktorkę za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Trwają uroczystości pogrzebowe artystki. Przypomnijmy, aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
0: Nie wiem. Nie wiem. Czego? Po prostu nie wiem. Nie wiem. Ta piosenka się tak nazywa? Nie wiem. I don't know. Erika.
15: I don't know.
0: Na chwilę 15.

0: Ilenium i oczywiście Ellie Goulding, Don't Want Your Love, czyli że nie chcę naszej miłości, ta jasne. 23 minutki do 15, 609 2x 869, napisał Bogdan w sprawie procentów, powrotu procentów do Sejmu. Bogdan pisze tak, proponuje: dobra, niech wrócą procenty, ale niech im zabiorą jedzenie. Zobaczymy, co wolą. Nie, no chyba obawiam się, że niestety to niewiele ta.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
9: Renault. Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
12: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
13: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
1: Reklama.
16: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Czy w Radomiaku doszło do kolejnej bójki? Według Mateusza Borka miała miejsce nieprzyjemna sytuacja między trenerem Bruno Baltazarem a dyrektorem sportowym Antonio Ribeiro. Sprawę jednak dementuje m.in. portal Pod Gołębnikiem. Więcej o tym Anna Badowska.
17: Jak poinformował Rafał Jączyk, na portalu Pod Gołębnikiem panowie prowadzili żywą dyskusję, ale do rękoczynów nie doszło. Jak czytamy, sam w przeszłości był świadkiem sprzeczki innych Portugalczyków z klubu, więc mniej więcej wie, jak to wygląda. O komentarz w sprawie poprosiliśmy też klub, jednak nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
16: Sprawa mimo wszystko budzi emocje. Przypomnijmy, kilka miesięcy temu były już trener Radomiaka Gonzalo Fejo został uderzony przez radnego Dariusza Wójcika, co doprowadziło do rozwiązania kontraktu. Przypominają o 50. rocznicy protestu robotniczego. Na trzech radomskich przystankach pojawiły się plakaty promujące nowe wzory radomskiej karty miejskiej. Te związane są z rocznicą protestu robotniczego z czerwca 76 roku. Plakaty pojawiły się na przystankach przy ulicy 25 Czerwca i Kales Krauza.
1: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
16: Jeszcze dziś synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Obecnie na termometrach 23 stopnie.
1: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: Vox FM jest impreza.
16: Gdzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. Już 14 czerwca w radomskim schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego, mówi Adelina Szczerbińska, organizatorka akcji.
19: Przyjeżdżamy, dostajemy pieska, z którym możemy się przebiec wyznaczoną trasą. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, zawsze po skończonych biegach zaczynamy też spacery, także można śmiało z dziećmi, z całymi rodzinami również przyjechać, żeby wziąć bezdomniaka radomskiego na spacer.
16: Bieg na 6 łap w niedzielę, 14 czerwca.
20: Vox FM Radom.
21: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 7:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
11: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
12: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Dzień dobry, sąsiadce.
15: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
15: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
22: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
23: No co wy, spawane z profili będą git.
24: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
22: Siadek.
24: No co?
21: A ja...
25: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
26: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
27: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15:00, pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. I o tej porze tradycyjnie korkuje się wyjazd z Radomia w kierunku Białobrzegów i Grójca. Na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych utkniecie w korku zarówno na Warszawskiej, jak i na Czarnieckiego. W samym Radomiu tradycyjnie postoicie u zbiegu ulic 1905 roku i Młodzianowskiej, czy Maratońskiej i Limanowskiego. Cierpliwość będzie także potrzebna na skrzyżowaniu Wernera i Szarych Szeregów, a także Centrum Malczewskiego, Wałowa i Reja. W korkach postoicie także na Słowackiego przy Parku Kościuszki. Na koniec kierowcy uważajcie, bo przypominam, że cały czas nie działają światła na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Żwirki i Wigury. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z Radiem Vox FM.
10: Vox FM.
0: Vox FM.
10: Radom.
2: Mieszkańcy są w szoku. W żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginął chłopiec. Od tego zaczniemy. W wiadomościach pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. A na koniec święto pszczół. Zapraszam.
3: Zapraszamy. Wiadomości Vox FM o godzinie 15 prezentuje już teraz Katarzyna Pilewska.
2: Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. W sprawie na 48 godzin do wyjaśnienia zatrzymano dwie osoby. Na razie żadnych zarzutów nie usłyszały.
4: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
5: To opiekunki czy dyrektor?
4: Osoby, które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
2: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają status prawny placówki i przesłuchano pierwszych świadków. W najbliższym możliwym terminie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dwulatka. Mieszkańcy Ząbek są w szoku.
6: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
7: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
5: Wielka tragedia.
8: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
28: Mój wnuczek chodził do przedszkola, tutaj o to zadowoleni byliśmy.
2: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. Szczegóły zna Grzegorz Mnich.
29: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
30: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
29: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
2: Były minister powiedział dziennikarzom, że ma pistolet Glock 26, a Zbigniew Ziobro jest teraz w USA. Wcześniej był na Węgrzech. Śledczy chcą mu postawić zarzuty za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Lekarze i władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu tłumaczą, że używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzić pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Zaznacza to Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora Szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
31: To jest wprowadzenie w błąd. To jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do Centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do Centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
2: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego. Obejmują one opieką blisko połowę dorosłych mieszkańców kraju. Kilkaset pszczół pojawiło się na jednym z łódzkich osiedli. Rój z matką osiadł przy ulicy Przełajowej. Sytuację zgłosiła mieszkanka osiedla, która skontaktowała się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy.
32: Nie wiem, jakby się ta akcja skończyła, gdybym nie trafiła do pszczelarzy. One by gdzieś odleciały za kilka godzin, za kilka dni w inne miejsce i by po prostu zmarły z głodu po jakimś czasie.
2: Mówiła Aleksandra Leszczyk. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie 20 maja, wczoraj, dokładnie w Światowy Dzień Pszczół. A pszczelarze przypominają, żeby w takich sytuacjach nie próbować działać samemu i nie płoszyć owadów.
3: Absolutnie, nie wolno. Ja tutaj chciałbym zacytować artykuł 182 Kodeksu Cywilnego, paragraf pierwszy.
2: Tak, tak.
3: W zasadzie to paragraf drugi.
2: Aha.
3: Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów.
2: Zgadza się.
3: Może?
2: Pewnie, że tak.
3: A jakie to są koszty jeszcze tylko do tego? Bo od tego wiele zależy. Ale piękny jest to artykuł 182. Pozdrawiam wszystkich studentów prawa, znają na pamięć.
2: Wiesz, ja kiedyś miałam taki przedmiot edukację prawną i pamiętam ten przypadek.
3: Rój
2: i pamiętam, że zdecydowałam, że na pewno nie pójdę na prawo. Po tym właśnie przypadku.
3: A żałuj.
2: Żałuję.
3: Jakbyśmy doszli do tygrysów, to by dopiero było. Co tam dobrego w pogodzie?
2: Same dobroci. W końcu nam temperatury rosną. Mamy w tym momencie...
3: 37,2?
2: Nie. Pewnie może, jeśli ktoś na przykład zmoknie, bo tego deszczu będzie dzisiaj sporo.
3: Naprawdę?
2: Centrum i na południu.
3: No nie, no
2: burze
3: nie.
2: Burze będą, ale moment, jakie temperatury? 23-21, ciepło, burzowo, no czyli tak jak w maju powinno być, prawda?
3: Oglądałaś Potop? Taki film polski Potop.
2: Nawet czytałam.
3: Potop. Ja tam czytałam, to nie, oglądałam?
2: Nie.
3: A komiks chociaż oglądałaś?
2: Nie, oglądałam.
3: Nie. Hańba!
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: No to ci, którzy mają podwyższoną temperaturę, powinni udać się do lekarza, do doktora. A gdyby nie mogli, to doktor udaje się do nich. Doktor Alban. It's my life, David Guetta, kit sudi kudi żdi.
2: Pięknie.
3: Kit sudi memory, za chwilkę w polskim radiu Vox FM. Dzień dobry. To ja, Kamil Rutkowski, a Katarzyna Pilewska wróci za pół godziny. Jest pełna.

Ależ ja lubię ten kawałek. To jest David Guetta i ten kit cały tam, no Memories, wiadomo o co chodzi, proszę Państwa. Co my tam mamy pięknego 21 maja w kalendarzu? 12,5 minuty mamy po godzinie 15. To jest fajny czas, w którym człowiek już zaczyna tak powolutku, tak sobie coś myśleć. Może weekend? Może coś, może skoczy gdzieś? Tak, w radiu mówią, że ciepło ma być. Aha, ma być. Dobry ma być weekend, bardzo dobry nawet. Pewnie, że tak, trzeba korzystać póki to wszystko jest, a jak się później skończy i przyjdzie znowu zima, a przyjdzie, Halinko, i przyjdzie prędzej niż nam się wydaje, no to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa, idzie lato, co prawda mamy jeszcze wiosnę i taką wiosnę w pełnej krasie, maj, słońce świeci, ale niestety w polskich sadach nastroje mocno lodowate, wszystko przez tegoroczne przymrozki. Ja mam wrażenie, że w ogóle przymrozki są co roku i zawsze się powtarza ten sam scenariusz, no ale nieważne. W tym roku te przymrozki bezlitośnie przeszły przez kraj i dokonały spustoszenia w uprawach. Właśnie ruszyło oficjalne szacowanie szkód, pierwsze meldunki z frontu brzmią poważnie. Ucierpiały plantacje truskawek, czereśni, sady jabłoniowe. Sadownicy liczą teraz oczywiście na wsparcie i z Warszawy, i z Brukseli, bo podobno skala zniszczeń ogromna. Ogromna. Dla nas, konsumentów, wniosek jest niestety prosty. Jeśli planowaliście w tym roku jeść truskawki miskami, to wasze portfele mogą tego nie wytrzymać, no chyba, że macie jakieś malutkie miski. Wygląda też na to, że w tym sezonie hitem na randkach nie będą luksusowe restauracje ani drogie perfumy, tylko jak się będzie chciało zaimponować dziewczynie, to trzeba jej będzie przynieść kobiałkę polskich truskawek i kilogram czereśni. Przy obecnych prognozach to taki gest będzie oznaczał większy prestiż niż podjechanie pod dom luksusowym, sportowym autem. Dbajcie o swoje oszczędności, bo owoce stają się teraz towarem luksusowym i takie chapsnięcie kabaczka.

Nie mów do widzenia, nie mów do widzenia. Masz wyjść z pracy, po prostu idź sobie, nie mów do widzenia, bo jeszcze ktoś ci powie, a, czekaj. I się zacznie. 19,5 minuty mamy po godzinie 15, aż się tak cuknąłem, dlatego że podobno w Polsce mamy problem. Mamy problem, nazywa się pluskwy. No, podobno są wszędzie. Ja nawet nie wiedziałem, ale teraz wyczytałem, że pluskwy w Polsce to już jest prawdziwa plaga. Podobno są wszędzie. W pociągach, w autobusach, w metrze, w kinach, na siłowniach, w klubach fitness. Tych ostatnich podobno tragedia, że to się przynosi do domu, lęgnie się to podobno, swędzi później, bo to ugryzie w pościeli. A pozbyć się tego dziadostwa podobno, o, panie kochane, strasznie trudno. Tylko tak, no fatalnie, prawda? No to już jest sama w sobie zła informacja, ale z drugiej strony tak sobie ostatnio pomyślałem, że żyjemy w takich czasach, że jak słyszysz w domu od domownika, słuchaj, mamy w domu pluskwy, to wstajesz do momentu, w którym ten ktoś nie mówi nie, ale chodzi o owady i wtedy robisz takie, a uff, Bad Boys Blue, zagrajmy.

0: Enjoy. I czuję ten vibe. Czujecie ten vibe? To jest czwartkowy vibe. Za dwie minutki wiadomości Vox FM, także sportowe, a zaraz po Sean Paul, żeby poczuć ten vibe.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo trzy i zyskaj 55%. Albo 4%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
5: Reklama. 15.30 już teraz na zegarze. Na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajcie, co przygotowała.
6: Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowało straty NFZ-u w wysokości ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
7: Rodzice czy opiekunowie dzieci chorych na EB wprowadzali w błąd lekarzy co do ilości potrzebnych im opatrunków, skutkiem czego uzyskiwali recepty na w pełni refundowane środki opatrunkowe, których jako wykupione w nadmiarze często nie odbierali z aptek.
6: Policyjni związkowcy chcą zmian w przepisach o obronie koniecznej. Policyjna Solidarność złożyła w Sejmie petycję dotyczącą zmian w przepisach o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Związkowcy chcą większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy w sytuacji konieczności użycia siły. Do tematu będziemy wracać. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
8: Wiadomości sportowe Vox FM.
6: Sukces Polki w Paryżu. Po bardzo trudnym i długim boju jest awans Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Roland Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Mecz trwał 2 godziny i 24 minuty. W kwalifikacjach niestety odpadły Katarzyna Kawa i Linda Klimiewiczowa. Zonda Krypto. Usunięta z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków. To decyzja Rady Miasta Częstochowy. Przegłosowano też, by Jacek Magiera patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji polskiej, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat.
5: Do redaktor Pilewski mam takie pytanie. Gdybyś była piosenką, która miałaby symbolizować czwartkowe popołudnie, jaka to by była piosenka? Masz pomysł jakiś?
9: Wiesz co, może na przykład...
5: W starym kinie.
9: I Believe.
5: Okej, okay. A chcesz wiedzieć, jak ja?
9: No chcę.

0: Niekończące się lato. Już Jana, 21 minut do godziny 16. Chciałoby się takiego niekończącego się lata, ale z drugiej strony, gdyby nie zima, człowiek nie miałby za czym zatęsknić, prawda? Słuchajcie, czy wy pamiętacie o tym, że kasa czeka, no, do zdobycia w pierwszej zmianie, awaria, znaczy nie w tym sensie. Tam codziennie awaria. Awaria w pierwszej zmianie, czyli po prostu, co tu dużo mówić, 1000 zł na części albo naprawę samochodu czeka. Szczegóły na voxfm.pl. Często pytacie, ale co ja muszę zrobić? A co ja wam będę opowiadał, jak ja mogę wam puścić? Posłuchajcie.
1: Dałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie no naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często.
2: No tak.
1: No i za każdym razem samochód klaksonił.
3: Trąbił.
1: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam podłączali.
0: No, nie takie rzeczy się podłącza, ale ten wydech to się pani urwie. 1000 zł na naprawę samochodu w pierwszej zmianie. voxfm.pl. Awaria, awaria, awaria.
4: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
12: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
11: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
12: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
13: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
4: Reklama.
14: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dominik Hoł, 17-latek ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej, zda do klasy maturalnej. Chłopak jest uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Mimo że od lutego przebywał w szpitalu, to jednak są podstawy, by mógł zdać do czwartej klasy, mówi Beata Dudkowska-Rzeczek, wychowawczyni klasy, do której chodzi Dominik.
15: Posiadał oceny w drugim semestrze z różnych przedmiotów, różnej liczebności. No samej matematyki to powiem, że ma 4 oceny. Są podstawy do wystawienia mu oceny końcoworocznej. Tym bardziej, że jak obliczyłam jego frekwencję, nawet z tymi nieobecnościami, które jest, to ona nie będzie mniejsza niż 50%.
14: Przypomnijmy, w tym tygodniu odbyło się przesłuchanie Dominika w prokuraturze. Śledztwo cały czas toczy się w sprawie, ale niewykluczone, że zostaną postawione zarzuty. Cyfrowy bilet będzie aktywny po wpisaniu numeru bocznego, a nie numeru linii, przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Chodzi o kupowanie biletu za pomocą aplikacji w telefonie. Tam należy wpisać ciąg 3 lub 4 cyfr tworzący numer taborowy, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZTK.
2: Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko 1 bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer.
14: Numery taborowe autobusów są umieszczane zarówno na zewnątrz pojazdu, jak i wewnątrz.
3: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
14: Coraz więcej chmur nad naszym regionem i wierząc prognozom może popadać. Na termometrach 23 stopnie.
3: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
16: Vox FM jest impreza.
14: Kuźnice po raz kolejny staną się stolicą siatkówki. W weekend 6 i 7 czerwca odbędzie się tam Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. W sobotę odbywać się będą eliminacje, a w niedzielę gry finałowe. Wstęp wolny.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
2: Blik. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.
19: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16 pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. I na początek Radom. Tu więcej aut w okolicach Jedlański, Jedlińska, Wielogóry i w Soli. W samym Radomiu tradycyjnie postoicie przy Rondzie Warszawskim, a także Kozienickim. Poza tym na niektórych odcinkach Słowackiego, Reja czy Limanowskiego. Nie pospieszycie też, jadąc ulicą Wiejską. Teraz Grójec. Tu musicie się liczyć ze sporym ruchem na 50 przy dojeździe do Ronda Solidarności Wiejskiej. Również po wyjeździe z niego na Armii Krajowej trochę postoicie. Poza tym w mieście ruch o średnim natężeniu. A jak wygląda sytuacja w Białobrzegach? Jest całkiem nieźle, z wyjątkiem ulicy Krakowskiej, na której z pewnością postoicie. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z radiem Vox FM.

0: jest decyzja szefa MSWiA. Chodzi o izraelskiego ministra, który szydził z zatrzymanych aktywistów. To na początek. W wiadomościach śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce, a na koniec gigantyczny sukces lubelskich lekarzy. Posłuchajcie.
1: Z przyjemnością słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16, tym bardziej, że zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
3: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
2: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
0: Według danych globalnej flotylli Sumut w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
4: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
0: Powiedział Mieczysław Sinicki z prokuratury okręgowej w Tarnowie i dodał, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Groził sąsiadom zabawkowym pistoletem. Był agresywny, nie słuchał poleceń. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu. Próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przez okno przedmioty.
5: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło badanie testerem. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. 24-latek został zatrzymany do dalszych czynności.
0: Mówi Edyta Bargowska z Jeleniogórskiej Policji. O dalszym losie 24-latka i potencjalnej karze zdecyduje sąd. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca i nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. Szczegóły, Bartek, ważne.
6: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
0: Dotychczas tego typu operacje wykonywano najczęściej w odstępach czasowych, a to z uwagi na duże obciążenie organizmu przy tradycyjnych metodach operacji oraz przez niezależne funkcjonowanie oddziałów chirurgii ogólnej i torakochirurgii. Szczecińskie wagony tramwajowe czekają na nowych właścicieli. Do kupienia są trzy częściowo uszkodzone pojazdy.
7: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, długości 14,5 metra, mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
0: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tak zwanym ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodną a Rondem Olszewskiego.
1: 3 minuty i 54 sekundy mamy po godzinie 16. Katarzyna Pilewska mówi tak, będzie dobra pogoda, ale nie do końca, bo będzie padało i będzie burza i będzie wiatr.
0: Katarzyna Pilewska nic takiego nie powiedziała.
1: Jak to
0: Katarzyna
1: nie?
0: Pilewska mówi, że natura się raduje, ponieważ lubi deszcz, a człowiek się może cieszyć, ponieważ lubi ciepło. Mamy ciepło, mamy deszcz. Już w sobotę go nie będzie, więc cieszmy się tym, że dziś trochę popada i się nasze kwiatki, drzewka, truskawki kaszubskie po prostu nasycą czymś, tak?
1: I chodziło o tę drugą Katarzynę Pilewską. Ale fajnie, dziękuję, że wytłumaczyłaś. Katarzyna Pilewska, ta o tu, o!
0: Właściwie idę do studia obok, więc będę cię obserwować.
1: Dziękuję.
0: Bardzo proszę.
1: Sztandar wyprowadzić. Czuję się teraz jak jakiś taki, ja wiem, głupik.
0: Głupik.
1: Albo mieczyk.
0: A nie jak model?
1: Kto?
0: Model?
1: Nie, to zawsze.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: No ale skalary, mieczyki, neonki, no takie ryby.
0: Ach, ryby, ja rozumiem. Gosia Łukowska się już szykuje, ona cię będzie teraz słuchać.
1: Ryby głosu nie mają.

0: Mig na pokaz.
1: A gdzie się robi najlepiej na pokaz?
0: No wiadomo, że na Lubelszczyźnie. Uwaga, uwaga, fani dwóch kółek i obcisłych spododek z wkładką. Województwo lubelskie szykuje dla was absolutny hit. Rusza taki projekt właśnie na Lubelszczyźnie. Do 2028 roku ma tam powstać 125 km zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która ma połączyć Kraśnik z malowniczymi siedliskami na Roztoczu. No bo gdzie? Budżet 263 miliony złotych, dużo dorzuca Unia, także jest za co budować. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo to nie ma być jakiś tam zwykły kawałek asfaltu. W planach jest 15 luksusowych miejsc obsługi rowerzystów, coś jak mopy przy autostradach. Nowoczesne parkingi dla rowerów, a nawet, uwaga, punkty ładowania pojazdów elektrycznych. To mi się już trochę mniej podoba. Szacuje się, że rocznie tę trasę przetestuje jakieś 185 tysięcy osób. Krótko mówiąc, szykuje nam się taka rowerowa autostrada i to, uwaga, w wersji premium i to, uwaga, na Lubelszczyźnie. Nie to, że miał coś do Lubelszczyzny, ale wiecie, o co chodzi. 125 kilometrów. Słuchajcie, trasa jest tak długa, że jak wystartujecie w Kraśniku jako amatorzy, to w siedliskach zameldujecie się już prawdopodobnie z kondycją, no, godną uczestników Tour de France i udami, oczywiście z marmuru. Katy Perry, Hot and Cold, Lady Punk, tacy sami, już gramy za chwilkę, a jeszcze później, czyli za chwil kilka, 609 2x8 69, sprawdzimy, czy czwartek u was na tak, czy na nie.

0: Tacy sami, a ściana między nami. Wcale, że nie! 609-2x8-69, zburzymy ten mur.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Widzicie, ja się uśmiecham, pan się uśmiecha, pani się uśmiecha, bo ja mam dzień na tak i pytanie, czy wy macie dzień na tak, czy na nie. 609-869-869, numer prosto do studia. Proszę zadzwonić, proszę opowiedzieć, bo jak wy nie zadzwonicie, to ja do was zadzwonię. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
4: Witam, cześć, Piotrek.
0: Witamy Piotra.
4: Piotr, no już będzie dzień
0: na tak.
4: Tak, będzie...
0: Halo? Raz, dwa, trzy. Co się stało?
4: Naturalnej.
0: Aha.
4: Naturalnej, także jak ona przeżywała, ale jak ja przeżywałem, także nie wiem, jak twoje ukoją swoje nerwy po tych dwóch tygodniach.
0: Słuchaj, ja usłyszałem tylko, nie wiem, jak ukoję nerwy po dwóch tygodniach, bo coś tam zasięg straciłeś przez chwilę. Brzmi dobrze, zakładam, że miałeś dzień na tak. I tyle. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Marta z Grudziska Mazowieckiego.
0: Dzień dobry, Marto. Marta ma czwartek na tak, czwartek na nie.
5: Raczej na tak.
0: A, dlaczego?
5: Zbliża się weekend, pogoda się zapowiada, więc wszystko się układa.
0: Nawet się zrymowało. Ja nie mam wątpliwości, że u ciebie wszystko toczy się takim tempem, jak powinno. Zdrówka życzymy, wszystkiego dobrego, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Witam Dominika z tej strony.
0: Cześć Dominik, słyszę po głosie, że czwartek na tak.
6: Czwartek na tak i czwartek na nie.
0: Co się stało?
6: Aj, kurczę, moi drodzy z Voxfm, byście dali na wylecenie ręki tej 500 zł, bo ręka połamana. Ja to...
0: Ale na to, na... Czekaj, poczekaj. Na to się nie da. Ta ręka się musi zrosnąć. Na to się tego nie wyda, to naprawdę, no. Ale córce zdrowia życzymy i to bardzo, bardzo chętnie. 609-869-869. Tutaj się nie dogadamy, bo to jak się odbiera telefon, to wy nie możecie się rozłączać, bo wtedy nie ma kontaktu z żywym człowiekiem i to niewiele da się wtedy z tego ugrać, że się tak wyrażę. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: No cześć, Andrzej z tej strony.
0: Cześć Andrzejku, czwartek tak czy nie u ciebie?
7: Czwartek na tak. Kolejny dzień udało mi się syna utulać do snu po południu.
0: Samemu?
7: Samemu.
0: Jak się to robi?
7: Po prostu. Daje się Kinder czekoladkę, zaprasza się do pokoju, żeby poszedł spać, no i syn śpi.
0: Stąd wynika nasza obopólna sympatia, bo widzę, że gramy dokładnie w tej samej drużynie. Zdrówka życzymy synowi również. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
8: No cześć, Jaro z tej strony.
0: Cześć Jaro, czwartek tak czy nie u ciebie?
8: No oczywiście, że w końcu na tak. Dlaczego? Dlatego, że jutro piąteczek, piątunio, w sobotę mam siostrzeńca komunię, także wszystko fajnie, nie?
0: A coś, ty się bardziej cieszysz z tego piątku czy z tej komunii?
8: Znaczy, no komunia nie moja, ale siostrzeńca, więc będzie okazja, żeby się wspólnie spotkać.
0: Ty, Jaro,
8: i poświętować.
0: Jaro. Co się kojarzy z komunią? Prezenty. Ty pewnie dajesz prezent, a ja daję tobie prezent i robię ci komunię już w czwartek. 500 na prezent marzeń dla ciebie.
8: Ja pierdzielę, serio, dzięki.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Jarek, wiesz co, gdybyś z jakiegoś powodu nie miał tego vouchera, to pamiętaj, jakbyś się zastanawiał, że zabrali rodzice, klasycznie.

0: Wiem, że bardzo lubicie ten kawałek, często o tym piszecie. Dlatego dziwi mnie, że New Religion, Bebe Rexha i Faithless dopiero na 8 miejscu po spadku w ostatnim notowaniu bez listy. Macie szansę to naprawić jutro, najświeższe notowanie, a wasze głosowanie na voxfm.pl. Za dwie minutki, tymczasem wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
0: Na zegarach wybiła 16.30, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
12: Dzień dobry.
0: Mówiąc dzień dobry, zaprasza jednocześnie na najświeższe wydanie wiadomości.
12: Fragment A1 pod Częstochową zablokowana aż do odwołania w miejscowości Mykanów. Ciężarówka przewożąca gaz zderzyła się z samochodem transportującym pojazdy. Trasa w kierunku miejscowości Gorzeczki jest całkowicie zablokowana. Na czas pracy służb kierowcy muszą zjechać się z A1 na węźle Mykanów. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu. Łatwogang ogłasza kolejnego charytatywnego streama. YouTuber, który podczas ostatniej relacji na żywo zebrał blisko 300 milionów złotych na rzecz dzieci, teraz rusza w wyjątkową trasę rowerową. Chce przejechać z Zakopanego do Gdańska, by zdobyć pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na zanik mięśni. Cały przejazd Łatwoganga ma być transmitowany w internecie. Start już w piątek o 16. A ja dodam jeszcze, że koszt leczenia chłopca to 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12.
0: A u nas tymczasem 29 minut do 17. Jakie przyjemne dźwięki od grupy Lost Frequencies. Are you with me? W to czwartkowe popołudnie. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Andy Dusty Harris Zokaria. Ja przed chwilą mówiłem o Bestliście i o, proszę bardzo, to jest jedynka z Bestlist. 23 minuty do godziny 17. Mówiłem o Lubelszczyźnie przed chwilą, że droga rowerowa chwaliłem. Mówiłem o, tylko na Lubelszczyznę. SMS. A ja nie wiem, o co chodzi. A w czym problem, że na Lubelszczyźnie? Chyba kolegę redaktora za bardzo słoiki ubierają w tej Warszawce. Po pierwsze, hej. Wcale nie uwierają. A po drugie to może trochę tak. No i co? Haha, Lutricia McNeil. Perfect love, skolim temperatura. Cicho? Cała Lubelszczyzna jest teraz cicho? No.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
12: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
1: Reklama.
15: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miało być wielkie serce i luksusowe Porsche do wygrania, a skończyło się aktem oskarżenia i prokuratorskimi zarzutami. Radomska Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu sprawę przeciwko szefom tzw. Fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała żerować na ludzkiej empatii, organizując w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. Szczegóły sprawy zna Sandra Białek-Pawłowska.
16: Uratuj małą ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym niektórym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynętą, a wpłacane pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B i Maciejowi B postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
15: Oskarżeni staną przed sądem. Grozi im do 8 lat więzienia. Będzie można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne. W najbliższą sobotę w szpitalu na Józefowie odbędzie się Biała Sobota. W programie między innymi mammografia czy cytologia, ale nie tylko.
8: Sprawdzić serce, wzrok, słuch, płuca, poziom cukru, ciśnienie.
15: Mówił Paweł Cholewiński, dyrektor szpitala. Biała Sobota odbędzie się od godziny 10 do 13 na pierwszym piętrze szpitala.
17: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
15: Jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Wierząc prognozom, padać raczej nie będzie.
17: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: Vox FM jest impreza.
15: Warsztaty ekologiczne, nauka sadzenia roślin czy konkurs śpiewu i tańca. Już w najbliższą sobotę odbędzie się w naszym mieście piknik ekologiczny z okazji Dnia Ochrony Środowiska. Start w najbliższą sobotę o godzinie 14 na Radomskim Rynku.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
5: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
4: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
5: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 17:00 pora na ostatnie już dziś informacje drogowe z naszego regionu. I na początek Grójec, to na pewno utkniecie na Mickiewicza, a także na Armii Krajowej po wyjeździe z ronda Solidarności Wiejskiej. W pozostałej części miasta ruch o średnim natężeniu. Siódemka tradycyjnie z nieco większym ruchem w okolicach Jedlińska oraz w Soli. A jak wygląda Radom? Jak zawsze postoicie na dwóch rondach wyjazdowych na Warszawskim i Kozienickim. Poza tym spory ruch na Okulickiego, Limanowskiego, Mireckiego, 25 czerwca, Słowackiego i Zbrowskiego. Cierpliwość przyda się także na niektórych odcinkach Żeromskiego. Z pewnością postoicie też w okolicach Szpitala Miejskiego, na Lekarskiej i Podwalnej. To tyle na dziś. Słyszymy się jutro.

0: Fragment A1 pod Częstochową zamknięty aż do odwołania, to po zderzeniu dwóch ciężarówek. Wyrządził szkody na 185 milionów złotych. Były szef cinkciarz.pl stanie przed sądem. A w Łodzi chcą pobić rekord Guinnessa w bandażowaniu kolan. O co chodzi, powiem już za chwilę.
1: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Na początek fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Powiedz, co dzieje się na miejscu.
2: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienie.
3: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
2: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: A to był Michał Skolimowski. Dziękuję. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkodę o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.

0: Najskrytsze pragnienia jak najbardziej można je realizować, nawet zachęcamy do tego, by faktycznie to robić. Tak się zastanawiam, co dzisiaj wypić? Malinową, miętową, czy taką po prostu zwykłą, czarną? Mowa oczywiście o herbacie, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, więc jeżeli ktoś jeszcze herbaty nie pił, to warto nadrobić ten właśnie czas dobrą filiżanką ulubionej herbaty. No, można też dodać jakieś owocki, cytrynkę, malinki, można miodem sobie ją osłodzić. Jak tam chcecie, do wyboru, do koloru. Ważne jest tylko to, żeby dzisiaj herbata faktycznie, chociaż jedna, pojawiła się w waszym jadłospisie. Ja wiem, że zwykle to króluje kawa jednak, ale już mamy taką godzinę, gdzie raczej kawa nie będzie numerem jeden, a myślę tutaj właśnie dobrze może się spisać herbata. Więc proszę bardzo, uczcijmy ten dzień, Międzynarodowy Dzień Herbaty.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na zagadkę dźwiękową. Co to takiego?
2: F-16 jak nic. Tylko co ciocia Madzia robiła w hangarach F-16? No nie wiem. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź na zagadkę, na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to proszę bardzo, śmiało 6098698 69. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, a także swoje głosówki. Co to jest za dźwięk?
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Fajnie, co? Fajnie to gra. Neptunika i Elizabeth Keep on Running w OXFM w rytmie hitów. 28 minut po 17 na zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Oto i ona.
1: Co to takiego?
0: 6098 69 869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki. A za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju i ze świata.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Reklama.
0: Godzina 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Okradł własną matkę. Niespełna 30-latkowiec z Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyznę. Miał ponad 3,5 promila, a w plecaku 40 tysięcy złotych. Jak się okazało, pieniądze należały do jego matki, mówi Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
10: Kobieta przyznała, że nie była świadoma kradzieży, ponieważ nie kontrolowała na bieżąco ilości przechowywanej gotówki. Przez dłuższy czas odkładała pieniądze, przechowując je w domu i ukrywając przed domownikami.
9: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, wkrótce stanie przed sądem. Dziennikarz niemieckiej telewizji Deutsche Welle, warunkowo zwolniony z więzienia, trafił tam za znieważenie tureckiego prezydenta Alikana Uludaga. Twierdzi jednak, że krytykowanie działań władzy to część jego pracy. Stwierdził też, że czuje się dziennikarzem, którego chce się uciszyć. A dodam, że Turcja jest obecnie na 163. miejscu na 180 krajów w światowym rankingu wolności prasy. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Kielce będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, mówi prezydent miasta Agata Wojda.
11: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
9: Premiera kieleckiego Monopoly planowana jest na początek grudnia.
8: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Zostajemy jeszcze w Kielcach, bo przed koroną ostatni mecz w tym sezonie. W sobotę klub zmierzy się z Krakowią. Trener Jacek Zieliński zapowiada najsilniejszy skład i walkę o 3 punkty, które mogą wywindować zespół w górę tabeli. Pierwszy gwizdek o 17.30 na stadionie w Krakowie. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa. Przed rokiem był to najlepszy. Czy i tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w tę sobotę. A dodam jeszcze, że w imprezie wystartuje także 3 innych Polaków. To Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. 1 000 000 złotych kary dla Śląska Wrocław. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną. Klub z Dolnego Śląska musi więc odpowiedzieć za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz.
0: Dwadzieścia 27 minut do godziny 18, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Zostańcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej zagadki. Oto i ona, proszę bardzo.
2: Co to takiego?
1: No właśnie, ten dźwięk. Co to jest za dźwięk? Ktoś napisał dźwięk myśliwca bojowego. No być może tak, odlatującej na miotle teściowy. No okej, dobra, tak też może być. Gdy moja żona wkręca się na obroty, okej. Tego akurat nie mogę przeczytać. To może sprawdźmy głosówki. Proszę bardzo, co to takiego? Jak myślicie?
3: Mi się wydaje, że to jest maszyna do młócenia zboża, ale nie jestem pewny. Pozdrawiam.
1: Maszyna do młócenia zboża, okej.
4: Okay. Co do zagadki cioci Madzi, moim zdaniem jest to odkurzacz. Pozdrawiam Justyna z Poznania.
1: Justyna twierdzi, że odkurzacz.
5: To jest odkurzacz. Mówił Paweł.
1: Paweł też twierdzi, że odkurzacz. To sprawdzamy, czy to jest odkurzacz.
2: A był to dźwięk? Odkurzacza.
1: Tak jest, to był odkurzacz, proszę bardzo. Ja mam wrażenie, że ta zagadka dzisiaj była taka, no, z jednej strony łatwa, z drugiej niekoniecznie, bo ten dźwięk faktycznie, on ma swoje bliskoznaczne rzeczy, jak na przykład właśnie dźwięk odlatującej teściowej, prawda?
0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wszyscy ci...
6: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
7: Vox FM.
0: Vox FM.
7: Radom.

0: Просто Вэм. Так выбрались в зашлом тугодню.
1: Я кончив ты, то

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
10: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
9: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
10: W cenie roweru skręcenie, regulacja

0: nowy i rowerowy sklep w regionie.
1: Reklama. Vox FM Radom.
2: Będzie kontrola w żłobku pod Warszawą, to po śmierci dwulatka. A jedynka pod Częstochową wciąż jest zablokowana, przewróciła się tam ciężarówka przewożąca gaz. Nadzwyczajna sesja, bez części radnych. O tym, kto nie przyjdzie na naradę w Krakowie, powiem już za chwilę.
3: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
2: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledcze, zależy od zebranego materiału dowodowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W wiadomościach sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna została 1 osoba, która trafiła do szpitala. A o tym, co dzieje się na miejscu, wie nasza reporterka Natalia Czarnuch.
5: Utrudnienia w ruchu są ogromne i trwają już kilka godzin. Na 415 kilometrze A1 w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękuję. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nie wezmą udziału w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Radni właśnie teraz mieli dyskutować nad rezolucjami w sprawie planu ogólnego gminy, ale też o później w budowie krakowskiego szybkiego tramwaju oraz analizy hałasu i konsultacji społecznych budowy toru motosamochodowego przy ulicy Kosiarze. Czas referendalnej gorączki to zły moment na takie dyskusje, podkreśla Małgorzata Potocka z Nowej Lewicy.
6: Tak istotne sprawy powinny być omawiane podczas normalnego trybu pracy Rady. Spokojnie, merytorycznie.
7: Jeżeli mieszkańcy w wyniku referendum zdecydują, że odwołają Radę Miasta, o tych problemach podejmą decyzję inni radni. Jeżeli mieszkańcy dadzą radnym możliwość dalszej pracy, takie same punkty można już omówić na spokojnie, bez gorączki referendalnej.
2: Dodaje przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy. Opozycja natomiast zapowiada obecność i chęć do rozmów na planowane tematy, mówi Łukasz Maślona ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
8: Wiemy o tym, że tu jest gra na zwłokę, natomiast nam zależy na tym, żeby te informacje uzyskać i o to apelowaliśmy już tydzień temu. A mieszkańcy od dawna nas proszą o to, żeby w końcu dowiedzieć się, co jest w projekcie planu ogólnego, bo Kraków jest jedynym miastem w Polsce, który tego projektu nie pokazał.
2: W przypadku braku kworum Rada Nadzwyczajna się nie odbędzie. A przypomnę, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się w tę niedzielę. Najlepsi akrobaci z całego świata przyjadą do Lublina. W lipcu będzie tam Urban Highlight Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z fundacji Firmament.
9: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
2: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca. Wszystkie pokazy są otwarte i darmowe.
3: A czy można sobie pospacerować nie na taśmach, a na przykład po chodniku? No generalnie tak, chociaż są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić, to głównie centralna część naszego kraju. Z tego co widzę na południu, okolice Małopolski również, Rzeszów tutaj też może się pojawić deszcz, no i centralna Polska, czytaj Mazowsze, Łódź, tutaj też ten deszcz może się pojawić, a nawet miejscami burze, więc warto na to zwrócić uwagę. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.
10: Na pewno.

Jeździcie może czasami na wieś? No pytam, bo niektórzy nie jeżdżą, bo nie lubią na przykład. Nie lubią piania koguta albo zapachu obornika, no bo niektórym to po prostu przeszkadza, ale na przykład taka Francja zrobiła z tego myk, to znaczy wpisała pianie koguta i uwaga, wszystkie zapachy wsi, również właśnie ten zapach obornika, do chronionego dziedzictwa kulturowego. I teraz nikt już z tym nic nie może zrobić, to jest po prostu część Francji, część tamtejszych wsi i koniec, i tyle. I albo się z tym godzisz, albo nie przyjeżdżaj. Ja tak sobie myślę, że w Polsce to jest przecież tak samo, że też czasami narzekamy, a bo coś tam na wieś, to tam nie, bo tam nie ma co jeździć. Ale z drugiej strony umówmy się. Swojskie jajka każdy chce mieć. A poza tym chłop ze wsi na swojskiej śmietanie chowany, to umówmy się. To nie byle co. Na

0: Brave i Gone w Vox FM, aktualny numer 9 naszej bestlisty, a jutro, przypominam, w piątek najświeższe notowanie to wszystko po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść, żeby zagłosować. VoxFM.pl, tam odsyłam. Tam są plusy, tam są minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, więc warto wchodzić i warto też wspierać swoich faworytów. A za kilka chwil, a w zasadzie to już teraz, propozycja do bestlisty Remedy i Close to You.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ilenium i Elegaldim w Vox FM w rytmie hitów. 27 minut do 18, chciałem powiedzieć, nie, do 19. Do godziny 19. Jeżeli czujecie, że wasz samochód wymaga naprawy, albo wymagać naprawy będzie w najbliższym czasie, to spokojnie, z pomocą przychodzimy my. I można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę swojego samochodu. Właśnie wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Nic trudnego, naprawdę. Bardzo prosta sprawa. Później pierwsza zmiana, do kogo się z was dzwoni, no i 1000 wręcza. Proste.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
0: Znowu nie odpalił.
2: No, może...

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: Renu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
13: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
14: Renault.
15: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
16: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
17: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
18: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
19: Pizzeria domowa zaprasza na

0: Pizzę na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom, 11 listopada 61b.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opony, OC, AC i asystans.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdźcie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
14: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
13: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
14: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
0: Reklama. Vox FM.
15: Vox FM. Radom.
16: Jutro sekcja zwłok funkcjonariusza Straży Granicznej. 19-latek zmarł w internacie. Organizatorzy fikcyjnych zbiórek z zarzutami grozi im 8 lat więzienia. A poznańskie ulice zmieniają się w teatralną przestrzeń. Trwają przygotowania do Malta Festival.
17: 19 na naszych zegarach. To czas wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
16: A zaczynam od najnowszych informacji. Senat nie zaproponował poprawek.

0: do ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na jutro sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
1: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
2: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
2: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
1: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Miało być luksusowe Porsche do wygrania. Skończy się procesem w sądzie. Radomska prokuratura okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefom tzw. Fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała organizować w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. O szczegółach nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
3: Uratuj małą, ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA. Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynęt, a wpłacane pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B i Maciejowi B postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczy o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 złotych.
4: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. Nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie czego w asyście policji. Siłowo, tak?
5: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
4: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej kwestii dużą arogancją.
6: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa. Miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzenia budynku. Urzędnicy przekazali jedynie, że o planowanej inwestycji i przejęciu posesji informowali mieszkańców już kilka lat wcześniej. W Poznaniu trwają przygotowania do Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską. Ale poza tym w programie znalazł się też m.in. spektakl The Second Woman z Magdaleną Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad 100 mężczyzn, mówi dyrektor festiwalu Agata Kołacz.
7: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
0: Tegoroczny Malta Festiwal potrwa od 21 do 28 czerwca.
8: Noc. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Już wam mówię. Noc będzie nie najgorsza. Okolice 10-11 stopni i bez deszczu. To jest chyba największy pozytyw, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie, przepraszam bardzo, deszcz może się pojawić miejscami delikatnie w Wielkopolsce, ale tylko tam. A od piątku naprawdę ciepło przyjemnie, mnóstwo słońca, 24-25 stopni. Czy to jest lato, kto się zapyta? Ja odpowiem, jeszcze chyba nie, ale może powoli. Na pewno.

0: 13 minut po 19 na zegarach. Przed momentem Polo Vibes i Puls Miasta. Tak patrzę, czy na ten utwór można jeszcze głosować w Bestliście. Sprawdźmy, czy to wszystko w ogóle działa. Voxfm.pl. Dobra, jesteśmy. Na górze mamy Bestlista. Klikamy i faktycznie jest numer 4, tak? Więc można głosować jak najbardziej. A propos, najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc warto wchodzić, warto głosować. Voxfm.pl, tam odsyłam, tam znajdziecie swoich wszystkich ulubieńców i faworytów.
1: Na pełnej z Vox FM.

Zelmerow i Maniac. A ja mam teraz do was bardzo ważne pytanie. Chcecie być młodzi, piękni? No to jest na to bardzo dobra rada. Trzeba po prostu spać. Generalnie chodzi o to, żeby się wysypiać. I naukowcy zrobili kolejne badania, które potwierdzają, że trzeba spać od 6 do 8 godzin. I jeżeli tyle będziemy spać, nie mniej, nie więcej, no to nasza witalność, nasze zdrowie, nasze samopoczucie, ale i uroda, co ważne, będzie przez bardzo, bardzo długi czas w bardzo dobrej kondycji. Trzeba to sprawdzić, ale też tak sobie myślę, co na to wszystko młodzi rodzice...

0: Ale to fantastycznie gra GD Agostino i bla bla bla. Ale to nie jest utwór żadne bla bla bla, tylko naprawdę kwintesencja muzyki. Taka głosówka wpadła na 6098698 69. Proszę bardzo.
1: Hej, hej, tu Dariusz, najlepsza muzyka, pozdrawiam.
0: O, dla kogoś chyba weekend już się rozpoczął, ale my też pozdrawiamy i ściskamy. Reklama.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Radom.

0: to może w końcu Polsce uda się jakiś mecz wygrać i w jakiejś dywizji utrzymać. Sprawdzamy, co w pogodzie, jeżeli chodzi o temperatury. No one już teraz niestety albo stety będą spadać. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Przecież przed nami noc. Ale ta będzie nie najgorsza. Okolice 9, 10, miejscami nawet 11 stopni Celsjusza. A jutro, no jutro będzie naprawdę bardzo ładny, ciepły, słoneczny dzień. 24-25 stopni. I cały weekend ma być naprawdę ładny, więc korzystajcie. 6 minut po 20 na zegarach. Michał Trawka. Dobry wieczór. Zapraszam.
1: Na pełnej z Vox FM.

dzisiaj mamy pretendenta do tego, żeby troszeczkę namieszać w naszej bestliście. James Hype i Serotonin w Vox FM w rytmie hitów. Ja wiem, że ten tytuł brzmi trochę jak lek. Lek na przykład na... No już nieważne na co. Ale jeżeli działa, to chyba najważniejsze, prawda? 13 minut po 20.

Ja uważam, że naprawdę nie musicie nigdzie iść. Możecie zostać, ba, nawet nalegałbym, zachęcam do tego, żeby zostać z nami, żeby zostać z Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów i tych hitów rzecz jasna nie brakuje. W tej godzinie jeszcze między innymi ABBA, jej SOS, pojawi się również Shakira. No i będzie też, patrzę, o, klasyk, ale nie zdradzam. Natomiast piosenka o bardzo ciekawej kobiecie, bardzo seksualnej kobiecie.

Lego. Lego. Lego. Lego. Vox FM.

0: Nie wiem jak wy, ale ja ten utwór w ostatnim czasie mam zapętlony na swojej playliście. Alef Arben, René Miller, Body Talk, Vox FM w rytmie hitów. To jest też propozycja do bestlisty, warto wchodzić, warto głosować. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości, więc jeżeli z kimś dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście, to być może to jest ta chwila, ten moment, żeby po prostu napisać jakiegoś małego SMS-a. Hej, co tam, co u ciebie, może się spotkamy, może będzie coś więcej z tego?
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.

Gabry Ponte Lumix, Vox FM w rytmie hitów, 20 minut do 21, a za chwilę klasyk nad klasykami. Zresztą klasyk to on ma nawet w swojej nazwie, bo klasyk się pojawi, miłość gorąca jak ogień. Myślę, że starsze towarzystwo na pewno dobrze ten utwór znają, więc można sobie pośpiewać.

0: Nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie, Vox FM cały czas jest z wami i z wami będzie. Za kilka chwil 21. To czas, rzecz jasna, najświeższych, najważniejszych informacji z kraju i ze świata. To też moment, gdzie ja muszę się z wami pożegnać, podziękować za dziś. Wszystkim wam życzę miłego, spokojnego weekendu. Odpoczywajcie, Michał Trawka, cześć. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Vox FM.
1: Największe hity.

0: weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Trzeci raz trafi na biurko Karola Nawrockiego. Ustawa o kryptoaktywach czeka na podpis prezydenta. Grozi mu nawet dożywocie. Norwek oskarżono o zabójstwo żony i uprowadzenie córki, stanie przed sądem. Kobieta ksiądz w kościele w Kaliszu dołączyła do parafii ewangelicko-gzburskiej. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. Na to oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Myśli, że będą kolejne?
11: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
10: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Strony wysłuchane, wyrok we wtorek. Wtedy, jak się dziś dowiedzieliśmy, zapadnie prawomocne orzeczenie w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu 2020 roku i uprowadzenie ich córki. W pierwszej instancji skazano go na dożywocie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka. Ostateczny wyrok w sądzie apelacyjnym w Krakowie ma zapaść 26 maja.
10: Oskarżony będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii nie obowiązuje jednak dożywocie, co oznacza, że w przypadku podtrzymania wyroku pierwszej instancji mógłby spędzić w więzieniu maksymalnie 21 lat. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia.
13: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
10: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się takim oznaczeniem. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
14: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
10: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Przed nami taka noc, na którą chyba nie można w ogóle narzekać. Oprócz przelotnych opadów deszczu, chociaż one też się przydają oczywiście, w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, gdzie się będzie trochę padać, na termometrach w przeważającej części kraju 10-11 stopni na plusie, najchłodniej będzie w Suwałkach, tam 7 stopni powyżej zera, w Zielonej Górze najcieplej 12. No nawet biometr dzisiaj mamy korzystny, więc tutaj też nie możemy narzekać. A jutro od 18 stopni w Kołobrzegu do 24 w Warszawie.
0: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
15: Anna Wodowska, zapraszam. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu obchodziło w tym roku 20-lecie działalności. To miejsce, które przez dwie dekady budowało swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Zajrzymy do elektrowni tak troszkę od kuchni, sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym rozmawiam z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
16: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?

0: tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawienicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
1: Mhm, czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla pana jako dyrektora artystycznego?
0: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, ostatnio na finisarzu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko, chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo to nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotna.
1: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
0: To, że mamy bardzo ważne zbiory, jedne z ważniejszych w kraju i dowodem tego był

0: była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskiej i inni. Kurator Paweł Witkowski i Monika Przypkowska z Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces. Została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy Sztuka Współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad tysiąc obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata ówcześnie jeszcze przez m.in. Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Jacka Malczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe. W Zamku Królewskim ludzie no, dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc no, naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję, dużą, w nowo wybudowanej siedzibie, w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
1: A teraz jako dyrektor artystyczny, no tych wystaw jak widać jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
0: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast, teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była powiedzmy pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji zbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje, prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą taką w skrócie tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki, ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom, więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystkom kobietom i to mi się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo podobało. No i został przyjęty z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. I kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako, że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport. I tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych. Rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 1932 roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. Świetny odzew, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle, no niesamowita energia towarzysząca tej wystawie.
1: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy, tej wystawy kobiecej, taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
0: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście nieodłączna dyskusja i ona cały czas trwa, zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość i różnorodność, prawda? Czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percypuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. I tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
1: Czyli ta wolność.
0: Tak, to jest, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny, przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście, bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań, poszukiwań i to jest w sztuce chyba najpiękniejsze, żeby być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie moim przypadkiem.
1: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także i artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to crème de la crème tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła, czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
0: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
1: Albo zaskakująca.
0: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów, i przez instytucje, i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
1: A czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
0: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci, też właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów, jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
1: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma Elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
0: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Marczewskiego, sztuki współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz niezmiernie ważne, żeby te dzieła ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
1: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
0: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni, związani z tą instytucją. artystą. To jest też istotny element, budowanie właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
1: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
0: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. I jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
1: Czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
0: Myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec, no ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron. Mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, no nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też i dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
1: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
0: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej
1: także. Także trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
1: A teraz trochę sportu. Regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład biegać, iść na zajęcia albo siłownie, albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. I o tej ostatniej aktywności Daria Żurowska rozmawia ze swoim gościem.
3: Ze mną w studiu Patryk Suchecki ze stowarzyszenia Zarolkujemy Radom. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
4: Bardzo serdecznie witam również.
3: Od kilku lat działa stowarzyszenie Zarolkujemy Radom. Powiedz, jak wyglądało to u ciebie, od ilu lat już jeździsz?
4: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej, natomiast no później zaczęliśmy organizować właśnie między innymi przejazdy pod nazwą Night Skating. Przyjęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skatingi w Radomiu, jak i też w innych miastach.
3: No i jak wyglądały te początki u ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
4: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, między innymi jako w Night Skatingu Warszawa, największy Night Skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego Night Skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym no, ta idea zaczęła się rozwijać i trwa do dziś.
3: Mhm. A jak wyglądały początki jazdy na rolkach u ciebie? No bo nie ma co ukrywać, to nie jest chyba łatwe.
4: Nie jest łatwe, natomiast no, najważniejsze jest po prostu wyjść, ruszyć 4 litery z kanapy i po prostu wyjść i zacząć dobrze się bawić, czerpać z tego fun. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i wychodząc, my na przykład jako Zarolkujemy Radom często udzielamy bezpłatnych lekcji, również można spotkać na ulicach, śmiało podjechać, śmiało zagadać. Społeczeństwo rolkarskie jest bardzo otwarte na drugą osobę, nie obraża się, nie krytykuje, tylko naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podjeżdżasz i chcesz tej pomocy, to są ludzie naprawdę otwarci, którzy w każdej chwili pomogą i taki mamy przekaz po prostu, żeby się wzajemnie wspólnie motywować, bawić i szkolić swoje umiejętności.
3: Mhm. Ja powiem trochę swojej prywaty, jeżdżę na rolkach, ale mam problem z hamowaniem. Jak się tego nauczyć?
4: Metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić. Jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę? Bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej. Natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
3: Czym jest beczka i T-stop?
4: I T-stop, tak.
3: T-stop, przepraszam.
4: To są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach. Mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, no to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem tego poślizgu i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu. W rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą prędkość. Czujemy się w tym stabilnie, bo jakby obydwie stopy mamy na ziemi. No i po prostu hamujemy.
3: Powiedz mi,

0: koła szybsze, koła wolniejsze dla początkujących, jak to wygląda, jak to dobrać?
1: Przede wszystkim rolki muszą być wygodne i to jest podstawa, to bardzo wiele osób pyta się, jakie właśnie rolki wybrać, tak jak to pytanie zadawać przed chwilą, przede wszystkim te rolki muszą być wygodne. Ja zawsze będę powtarzał, rolka w twardej skorupie. Wtedy nam nie chodzi ta kostka w nodze tak elastycznie, a ta siła z naszych mięśni przekłada się odpowiednio na rolkę, przez to jakby też szybciej poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane, różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce, wtedy zazwyczaj są to setki, 110 albo 125. Taki klasyczny schemat to są cztery koła 80 mm. Natomiast to już, tak jak wspomniałem, dobieramy indywidualnie pod nasze potrzeby. Przede wszystkim zacznijmy. Przede wszystkim kupmy te rolki w twardej skorupie. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo ułatwia jazdę. Nie męczymy się tak przede wszystkim. No i myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
0: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
1: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżew. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że no nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, często mamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza, że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy. Po prostu i wyszli i super się bawią i tak jak wspominałem, my przede wszystkim jesteśmy garstką przyjaciół i myślę, że od tego powinniśmy zacząć i każdy rolkarz powinien być dla siebie, obnosić się ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie za sobą w ogień.
0: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
1: Oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarskim poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet z Radomia zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica.
0: Powiedzmy w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
1: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście zachowując tutaj podstawy bezpieczeństwa i nie łamiąc prawa. My gdzieś swego czasu zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie tą, pokonując tą trasę. Natomiast aktualnie miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tą swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do no, jakby przełamywania swoich barier.
0: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia z na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
1: nie.
0: Coś takiego?
1: Nie. Raczej będzie w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzę jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rolkarze, powinniśmy o tym pamiętać.
0: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
1: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść, poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę na tych rolkach i nagle lecimy. Pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
0: A jak z kontuzjami przy jeździe na rolkach? Zdarzają się?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie użycie, zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne jakby urazy. Mimo tego, no zawsze powinniśmy zachować te podstawy bezpieczeństwa. Mhm.
0: Powiedzmy, ty jako rolkarz brałeś udział w Mistrzostwach Świata w rollbolu. Powiedz, co to takiego jest, zdradź tutaj mieszkańcom.
1: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się ją do bramki od piłki ręcznej. No jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania, z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, jest od razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kotłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane, natomiast tak, pojechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
0: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
1: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów, obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się to stawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w takich właśnie mistrzostwach świata.
0: Są plany na kolejne mistrzostwa?
1: Jak najbardziej. Są plany na mistrzostwa, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, są plany na mistrzostwa europejskie, które mam nadzieję lata chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, przodownikami były Indie, natomiast być może, tak jak wspomniałem, mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
0: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
1: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, poruszanie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni. W związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kigi, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak? Mhm. Więc jak najbardziej.
0: Są różne triki na rolkach. Czy ty też coś takiego robisz, tworzysz, jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom, mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rolkarzy agresywnych, czyli rolkarzy poruszających się na rolkach, agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega, to są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rolkach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordową, nie,

0: i przede wszystkim doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny. Także jak najbardziej, hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom, każdy odnajdzie w rolkach coś dla siebie.
1: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą. Też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy dwa lata temu.
0: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
1: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
0: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem, staje mi się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie, czy właśnie

0: to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z Tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
1: Co takiego fajnego jest w aktywności fizycznej? O to pytała radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sporty, towarzystwo, naprawdę dużo, dużo rzeczy.
3: Po 4 latach powiem Pani, że jazda na rolkach już się staje stylem życia. To już, kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jazda na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
4: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość, to znaczy tutaj nie była aż takiej prędkości, ale na przykład siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję i nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miło. Jest nasza i
5: nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
6: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
4: Znaczy, jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki. Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat, to wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć, ale jakoś tak w niedługim czasie się nauczyłyśmy z siostrą jeździć.
7: W jeździe na rolkach? No, różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby. Można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
6: A jak wyglądały Twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
7: No, początkowo to tak, trudno było, ciągle trzeba było się trzymać żywo płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
6: Ile już jeździsz?
7: Około 7 lat.
5: Wszystko, sama jazda, ruch. No dużo, dużo rzeczy.
8: Wolność. Ja bardzo często jeżdżę sobie na firlę i z powrotem. Jeżdżę też z dzieckiem, więc jest to taka nić porozumienia między nami. Wszędzie można dotrzeć. A w tym momencie już panowie policjanci przymykają oko, że jeździmy po ścieżkach rowerowych, więc jeśli zachowujemy bezpieczeństwo, to łatwo możemy się przemieścić.
6: A jak wyglądały Pani początki jazdy na rolkach? Czy trudno jest się nauczyć?
8: Nie, zapraszam na następne nas na rolki. Tak jak widać, mamy świetnych nauczycieli z grupy Zarolkujemy Radą i bardzo ładnie tłumaczą jak hamować, jak ruszać. Są zawsze podporą dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, także ja zachęcam bardzo.
6: Co takiego fajnego jest w tej jeździe na rolkach?
9: W rolkach wszystko, ruch, zdrowie, niesamowita frajda. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia bez rolek, mimo że z pracy wychodzę zmęczony, jak nie wiem. Pierwsza myśl, do kogoś napisać, kto idzie na rolki, bo no super zabawa. Teraz jest mój 5 sezon na roleczkach.
6: A jak wyglądały początki?
9: Znaczy, miałem o tyle łatwiej, że zacząłem od lodowiska i na lodowisku jeździłem przez 2 lata i potem dopiero wszedłem na rolki, także bez problemu zacząłem. Choć po jednym sezonie na rolkach miałem potem problemy na łyżwach.
6: No właśnie, a czy można porównać jazdę na rolkach do jazdy na łyżwach, czy to jest zupełnie coś innego?
9: Znaczy, no są to porównywalne ruchy, no trochę trzeba wyczuć tą różnicę przyczepności. Na łyżwach jest zdecydowanie pewniej, ciężej jest się poślizgnąć, no ale i na więcej sobie można pozwolić, bo upadek tak bardzo nie boli.
10: To, że mimo, że już się czegoś nauczyliśmy, to że nadal jest coś, czego możemy się nauczyć. Jeżdżę już 6 lat.
6: A dlaczego akurat rolki, a nie na przykład rower?
10: Bo rolki spełniają większą frajdę.
1: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
11: Vox FM Radom. Hitów w Radomiu na 96,9.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. O szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
12: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze

0: błądy i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
1: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne, takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione, dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
2: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
3: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
2: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
4: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszcza no ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
5: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
6: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
7: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
8: Dlaczego właśnie patomorfologia?
9: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
8: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
9: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
10: Dla naszych

0: parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
1: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
2: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
1: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.

0: Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego dnia. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać na prawo jazdy. Do radomskiego WORD-u w ostatnich tygodniach zapisało się ponad 1000 osób w tym wieku. 300 z nich zdało egzamin praktyczny.
1: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
0: Zaznacza dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Dariusz Piątek. 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%. Poprawi się komfort kierowców, ale także bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. Nowe drogi, chodniki i bezpieczniejsze połączenia powstały w gminie Grójec. Mieszkańcy mogą korzystać już z 3 zakończonych inwestycji drogowych. Oficjalnie odebrano przebudowaną drogę w Kociszewie, nową trasę w Worowie oraz ulicę Laskową w Grójcu. Powstały nowe nawierzchnie, asfaltowe chodniki, pobocza i oznakowanie. Łączna wartość wszystkich prac to ponad 1 400 000 zł. By kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. O tym przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
2: Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne.
0: Numer taborowy autobusu może być przydatny także m.in. podczas zgłaszania niebezpiecznej sytuacji. Ryk silników i wielkie serca dla małego wojownika. Już 24 maja w Białobrzegach odbędzie się 7 zlot motocyklowy Moto Day 2026. Wydarzenie połączy pasję do motocykli z pomocą dla Leona Słomki, chorego na dystrofię mięśniową. W programie parada motocykli, konkursy, licytacje i koncert Damiana Ukeje. Dochód ze zbiórek wesprze terapię chłopca, której koszt to 17 milionów złotych. Przypomnijmy, Moto Day już 24 maja przy ulicy Krakowskiej w Białobrzegach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Miejski Urząd Pracy w Radomiu stawia na wsparcie dla bezrobotnych do 30 roku życia. To osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Według statystyk urzędu takich osób jest ponad 1800. Jak wyjaśnia Aneta Pieńkowska, rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu, specjalnie dla nich organizowane są warsztaty.
3: Pomagamy przygotować dokumenty rekrutacyjne, pomagamy napisać CV, pomagamy przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Organizujemy podczas takich warsztatów także symulacje, podczas których młody człowiek może odbyć taką symulowaną rozmowę kwalifikacyjną.
0: Obecnie stopa bezrobocia w Radomiu wynosi 10,8%. Trwa sezon rolkowy. Początkujące osoby najlepiej, żeby opanowały podstawy jazdy przed większą trasą, radzi Aleksandra Adameczek z Zarolkujemy Radom.
4: Jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z rolkami, to powinniśmy zacząć od placu. W miarę równej nawierzchni musimy nauczyć się najpierw podstaw. Hamowanie, zakręcanie, sama jazda. Dużo osób na pierwszą jazdę wybiera trasę, wyjdzie na pierwszą górkę, jedziemy, rozpędzamy się i nie wiadomo co zrobić. Zazwyczaj biegamy na trawę, łapiemy się znaków, często kończy się to upadkiem.
0: Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, warto pamiętać także o ochraniaczach i kasku. Najpierw rolnicy i sadownicy muszą poinformować o stratach, potem na miejscu oceni sytuację komisja. Wojewoda mazowiecki obiecuje pomóc plantatorom. Przypomnijmy, wiele upraw, w tym drzew owocowych, takich jak wiśnie, jabłonie czy grusze, wymarzło i nie będzie owocować. Najwięcej strat jest w powiecie grójeckim. Deklarowana pomoc to m.in. nisko oprocentowane kredyty oraz zmiany terminu opłaty składek w KRUS-ie. Jak mówi Izabela Kaczorowska z powiatu grójeckiego, autorka bloga Kobieta w Sadzie, proponowana pomoc nie pokryje wszystkich strat.
5: No, nie pokryje w żaden sposób strat ekonomicznych, no bo jeżeli abstrahując liczymy, że z 1 hektara byśmy zarobili 50 tysięcy, to przemarzło nam wszystko, zostanie nam jakieś 5 tysięcy, to nawet taka pomoc w formie, nie wiem, 800 zł do hektara czy 1200, no co to jest?
0: Do tej pory o pomoc do wojewody zgłosiło się 1700 rolników. Można pomóc i zapewnić opiekę dzieciom. Radomski MOPS cały czas szuka osób, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi. Aby podjąć się tej roli, trzeba być niekaranym. Można wesprzeć nasze działania także w inny sposób, mówi Ewa Stysiek, kierownik działu pieczy zastępczej w radomskim MOPS-ie.
6: Może być to wolontariat w takiej formie, że wspomogą dany rodzinny dom dziecka, czy rodzinę zastępczą, która ma pod opieką więcej dzieci, w zorganizowaniu czasu wolnego dla tych dzieci, zabaw.
0: Wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym, dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
7: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą. No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda? Wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości, I widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci 100% pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego, publicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: To jedna z największych imprez biegowych w naszym mieście. Mowa o półmaratonie radomskiego czerwca 76. Impreza odbędzie się 21 czerwca. W tym roku planowana jest nowa trasa, mówi Tadeusz Kreska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, które jest organizatorem wydarzenia.
8: Rok szczególny, jeśli chodzi o jedną z imprez, to jest półmaraton radomskiego czerwca. Przed tym jeszcze mamy jeszcze ważną imprezę, Bieg Konstytucji z biegami dzieci, Park Kościuszki, krótka 5-kilometrowa trasa, też fajna impreza, około 500 osób tam startuje. A wracając do półmaratonu, tak, 50. rocznica wydarzeń czerwcowych no, zobowiązuje nas mocno do tego, żeby ta impreza podkreślała to ważne wydarzenie dla naszego miasta. No chyba jest to najważniejsza impreza sportowa, jeśli chodzi o akcentowanie, promowanie, przypominanie tych wydarzeń w sposób taki właśnie sportowo-turystyczny, można by powiedzieć, takiej aktywności fizycznej. I co chcemy zrobić? Po pierwsze, to chcemy nową trasę poprowadzić. Stara, jak każda. My tych tras już chyba mieliśmy 5. Jednym się to podoba, innym nie. Jedni chcą zmian, żeby to miasto też pokazywać w pełnej, że tak powiem, krasie. Natomiast ostatnia była jak gdyby taką trasą krytykowaną, czy narzekali i niektórzy biegacze, że ciężka, że trudna. Tam rejon ulicy Młodzianowskiej, dwukrotnie tam przebiegaliśmy przez te wiadukty. No, oczywiście, że nie była lekka. Dlatego w Radomiu powiem, że nie ma łatwych, prostych tras. Nie. Dla osób, które nie biegają, to się wydaje dziwne. Jak to Radom, to dosyć płaskie. Nie, nie. Nie ma możliwości poprowadzić trasy na dystansie oczywiście dłuższym, bo krótkie to zawsze można, żeby była ta trasa płaska. Może ona być mniej lub bardziej górzysta. Wracając do trasy, chcemy tą trasę poprowadzić przede wszystkim, że takie jest założenie, że chcemy pokazać nowe, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali Radomskiego Centrum Sportu, ale powiedz w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli nie w kierunku ulicy 25 czerwca, tylko powiedz w kierunku tak zwanego Ronda Kozińskiego, wbiec na nową trasę NS, tą trasą NS-ką pobiec aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, tam nawrotkę taką chcemy zrobić i przez wiadukt na ulicy Słowackiego pobiec do ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko i wrócić z lotniska do centrum miasta i ponownie meta będzie przy hali Radomskiego Centrum Sportu, ale wbiegamy z przeciwnej strony, czyli tą taką Golgotę, tak niektórzy określali ten finisz pod górę ulicy Struga. Pozbędziemy się jej, finiszujemy z przeciwnej strony, czyli od strony Ronda Kozińskiego, czyli płaski, a może minimalnie z górki będzie ten finisz, także myślę, że dla tych narzekaczy już te problemy nie będą istniały. W ramach tego biegu półmaratonu, który będzie miał atest, na pewno będziemy ubiegali się o atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Oprócz tego biegu, czy w trakcie tego biegu, biegniemy również po raz kolejny, chyba już 4 raz, czerwcową piątkę, której podtytuł poszerzamy o czerwcowa piątka Dumne Warchoły. Czyli bieg Dumnych Warchołów, który był przy okazji biegów dzieci na krótkim dystansie, Ten bieg troszkę tracił na swoim znaczeniu. Frekwencja niewielka się utrzymywała i ona cały czas się utrzymywała, mimo tam fajnych świadczeń, więc chcemy ten bieg włączyć tutaj i mocno będziemy promowali ten bieg, bo jest to bieg Dumnych Warchołów. Od pierwszej edycji wspieramy Stowarzyszenie Radomskiego Czerwca dochodem z tego biegu, więc chcemy też przy okazji, myślę, że bardziej konkretniejszą kwotą wesprzeć grupę osób skupionych w tym stowarzyszeniu. To jest półmaraton Radomskiego Czerwca. Mamy nadzieję, że założony limit uda nam się osiągnąć. Chcemy jeszcze zadbać o solidne pakiety startowe, które no, w skali kraju już są znane jako bardzo porządne, dobre, ale chcemy w tym roku dołożyć jakieś takie, nie mam jeszcze pomysłu i nie mamy, jest trochę jeszcze czasu, gadżety właśnie nawiązujące do wydarzeń czerwca, symbolizujące tą imprezę, te wydarzenia.
9: Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku. Podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje:
12: wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
14: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
13: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
15: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
16: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
17: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
16: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
18: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszcza ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa. Miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
19: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
19: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
20: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
21: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radą może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Dlaczego właśnie patomorfologia?
23: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
22: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
23: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
24: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
25: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
2: Witam pana.
1: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
2: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
1: Jest emigrantem politycznym, myśli pan Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
2: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średnio niewielki, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej, o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czymś, czy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyników wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji Żurka i...
1: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz...
2: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku tutaj przywiozą, jak tylko Madziar dojdzie do władzy. Madziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Madziara. Wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
1: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
2: Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś panu powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł, na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, w egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci, Barbary Skrzypek i została zabita.
1: Bardzo mocne
2: jako skutek
1: słowa.
2: Uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo, bardzo Tuskiego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną.
1: Wywiady z Jackiem Kurskim, tak jak państwo zauważyli, polegają głównie na tym, że Jacek Kurski mówi, a prowadzący stara się od czasu do czasu
2: przeszkadzać.
1: Przypomnieć, że jest i nieco przeszkodzić, ale wie pan, ta konwencja jest jedną z konwencji, powiedzmy. Nie oceniajmy.
2: Dopuszczamy.
1: Tak, nie mówmy, która jest lepsza, która gorsza. Zwłaszcza, że w tej akurat sprawie, czyli sprawie procesu pana syna, faktycznie głos powinien należeć do pana, choć zastrzegam, jest to głos osoby przecież bardzo mocno zaangażowanej. Nie ocenia pan tego jako ekspert, tylko jako domniemana ofiara rządów Tuska.
2: Tak, proszę pana, no, są granice niszczenia ludzi, znaczy są granice zemsty. Ja rozumiem, że Tusk miał wielką potrzebę, bo przegrał 4 wybory w czasach, kiedy byłem prezesem telewizji, tak się to mu jakoś kojarzy, potrzebował się zemścić. Niech się mści na mnie, niech zostawi bliskich, niech zostawi rodzinę Zbigniewa Ziobry, której zadaje mnóstwo cierpienia. niech zostawi bliskich Jarosława Kaczyńskiego.
1: Obaj wiemy, co by pan doradził Donaldowi Tuskowi w takiej sprawie. Mów, że to są niezależne sądy, niezależna prokuratura i w ogóle wszystko niezależne. I tak mówi.
2: Jak te sądy są niezależne, to widzieliśmy w jego wpisie albo w areszcie, albo w Budapeszcie. Szef władzy wykonawczej wydał wyrok, że jeżeli tylko Zbigniew Ziobro będzie w Polsce, to trafi do aresztu. To nie ma nic wspólnego z niezależnością sądów. Ale a propos sądów. Proszę państwa, w dniu 24 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział Drugi Karny, skazał pewnego człowieka o końcówce o inicjale WB w procesie karnym wytoczonym przez mojego syna, uznaje oskarżonego WB za winnego tego, że w dniu 13 października tam za pomocą aplikacji oskarżył mojego syna i określił go mianem gwałciciela. To jest wyrok, proszę pana, właśnie niezależnego sądu. Każdy, kto powie jutro, kiedy jutro zaczyna się w Kwidzynie ordynarny, haniebny proces przeciwko mojemu synowi, każdy z mediów, kto uzna i powie przedwcześnie, że on jest winny, czy jest gwałcicielem, czy jest winny jakiejkolwiek innej straszliwej zbrodni, zostanie w trybie karnym oraz w trybie cywilnym oskarżony o zadośćuczynienie przez mojego syna. W dniu dzisiejszym pan mecenas Bartosz Lewandowski zrobi to w stosunku do Donalda Tuska, który na konferencji prasowej 2 tygodnie temu, próbując odrzucić od siebie oskarżenia o tuszowanie pedofilii na masową skalę w Kłodzku, w Złotowie, w 9 miejscach w Polsce, gdzie władze Platformy Obywatelskiej tuszowały i tolerowały na masową skalę haniebny proceder pedofilii, tenże sam Tusk, który sugerował, że cokolwiek z tym ma wspólnego mój syn, zostanie w dniu dzisiejszym pozwany w imieniu mojego syna przez pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, o czym ogłosi on na Twitterze. Ja, moje niestety konto twitterowe jest zablokowane, zhakowane przez hakerów, więc nie mogę, więc korzystam z pańskiej uprzejmości. I przestrzegam, proszę państwa, są granice hańby, są granice niszczenia ludzi. W sprawie rzekomej pedofilii mojego syna mamy do czynienia z oskarżeniami inspirowanymi przez Menela, alkoholika, hachmenta, którego wyrzuciłem z Parlamentu Europejskiego za abnegację, za leserstwo na wniosek Parlamentu Europejskiego. Używana jest do tego ofiara niewinna, jego córka, której niszczy życie. Lecząca się psychiatrycznie dziewczyna, która ma zwidy i omamy. I sobie przypomina niechlujne brednie dotyczące mojego syna, które potem biegli mają usłużnie na rzecz Tuska ewaluować. Jest w tej sprawie Głuchowski, który napisał tekst.
1: To kilka miesięcy temu w naszym programie.
2: Jestem wszystkim Tusk. Jeżeli w tym zestawie państwo widzą choć cień prawdy, prawdopodobieństwa, że coś może być uczciwego, to nie wierzcie. W związku z tym proszę w tej sprawie o uczciwość i poszanowanie niewinnych ludzi.
1: Najlepiej w każdej sprawie, żeby tak było. Tak. Czy był pan wczoraj na manifestacji? Bo Mateusz Morawiecki był i nawet zrobił odpowiednie nagranie.
3: Polska się budzi. Polacy mają dość rządów Donalda Tuska. Jestem tutaj razem z tysiącami polskich patriotów, żeby powiedzieć, że będę walczył dzień i noc o to, żeby znowu było więcej miejsc pracy, żeby Polacy byli godnie traktowani. Będę walczył o polskie rolnictwo, o polski przemysł. Będę walczył o polską szkołę, o wykształcenie naszych dzieci. I wierzę w to, że Polska się wkrótce cała przebudzi.
1: Proszę pana, on będzie walczył, a nie my będziemy walczyli. Przypadek? Nie sądzę.
2: Ale mnie pan tutaj bierze pod włos. Życzę jak najlepiej każdej walce, jaką toczy Mateusz Morawiecki. Uważam go za jednego z najlepszych, z trzech najlepszych premierów Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po Jarosławie Kaczyńskim i Beacie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej floteli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
12: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
14: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
13: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
15: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
16: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
17: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
16: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
18: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszcza ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 000 000 zł. Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
19: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
19: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
20: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze, ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
21: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Dlaczego właśnie patomorfologia?
23: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
22: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
23: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
24: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
25: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa do 23 do 26 lipca.